0: Cześć, tu Voice zespołu Classic Split. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Praga.
1: Minęła druga, 11.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Minęła 3:34.
1: Czwartki o 20:00. Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
2: Welcome to hell.

0: Minęła 4:34.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Marcin Popkiewicz, fizyk, redaktor portalu Nauka o Klimacie.
2: Czy my mamy do czynienia ze wzrostem emisji, czy ze wzrostem stężenia dwutlenku węgla i czym to jedno od drugiego się różni i co mówi też właśnie o tych, na temat tych danych Światowa Organizacja Meteorologiczna?
1: W ostatnich latach, jak pokazuje na przykład raport Światowej Agencji Meteorologicznej, stężenie dwutlenku węgla w atmosferze rośnie rekordowo szybko. Nie wynika to z tego, że emisje rosną rekordowo szybko, bo wzrost emisji do niedawna bardzo szybki, ostatnio jednak spowolnił w związku z transformacją energetyczną, nie tylko w Europie, ale też w Chinach i innych krajach. Odnawialne źródła energii jednak zajmują coraz większą część miksu energetycznego, więc skąd ten wzrost stężenia dwutlenku węgla? No głównie z tego, że coraz mniej pochłaniają naturalne ekosystemy. Z tego, co emitujemy do atmosfery, w atmosferze zostaje mniej więcej połowa. Ostatnio coraz więcej. Dlaczego? Bo się nasycają dwutlenkiem węgla zarówno rozgrzewające się oceany, bo cieplejsza woda chce przyjąć mniej dwutlenku węgla. I jak mamy coraz więcej susz, płoną lasy, rośliny absorbują tyle dwutlenku węgla, więc chociaż my emitujemy więcej tyle samo co rok wcześniej, to w atmosferze zostaje więcej, dlatego wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze w zeszłym roku był rekordowy.
2: Czy te wysiłki, które podejmują państwa, powinny być zwiększane? Czy można coś zrobić, żeby jednak to stężenie nie rosło?
1: Już obecne stężenie dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych podniosło temperaturę planety jakieś 3 stopnie. Celem porozumienia paryskiego jest maksymalnie 1,5-2 stopnie Celsjusza, żeby nie przekroczyć różnych punktów krytycznych, żeby nie było bardzo poważnych problemów ze zmieniającym się klimatem. Co można zrobić? No z punktu widzenia fizyki sprawa jest prosta. Trzeba wyzerować emisję dwutlenku węgla. Nie zmniejszyć o połowę czy 80%, wyzerować. To wynika z tego, że emitowane przez nas atomy węgla w formie dwutlenku węgla spalania paliw kopalnych to jest nadwyżka, która kumuluje się w atmosferze, szerzej mówiąc w środowisku. Nie wystarczy ściąć emisji trochę, trzeba je w ogóle wyzerować docelowo, żeby przestała rosnąć temperatura. To jest olbrzymie wyzwanie. Z punktu widzenia praktycznego, co należy zrobić? No, zastępować paliwa kopalne, bo to jest jakieś 70% problemu zmiany klimatu, to jest spalanie paliw kopalnych. Reszta to jest wylesianie, jakieś emisje z cementu i tak dalej. Trzeba paliwa kopalne czymś zastąpić, bo nie przejdzie, żeby wyłączyć ludziom prąd z węgla, ciepło, fabryki nie staną. No, społeczeństwa się na to nie zgodzą, to jest niemożliwe. Więc musimy zastępować paliwa kopalne czymś innym. Czym? No widać obecnie, że tą alternatywą są w szczególności odnawialne źródła energii. Już najtańsze megawattogodziny na świecie z wiatru na lądzie i ze słońca, uzupełniane innymi rozwiązaniami. W Polsce na przykład docelowo biometan jako paliwo szczytowe uzupełniające prąd, kiedy nie wieje, nie świeci. W niektórych krajach na świecie energetyka wodna, w innych jądrowa, oczywiście efektywność energetyczna. Jak się policzy, bo już jest wiele opracowań na ten temat, docelowo jesteśmy w stanie zastąpić paliwa kopalne odnawialnymi źródłami energii. Aczkolwiek jest to proces, który potrwa wiele lat, czasu za dużo nie mamy. No i powinniśmy podejmować wiele działań, żeby tą transformację przyspieszyć, a nie spowolnić w imię takich czy innych działań lobbystycznych, bo jest wiele grup interesów, które chcą tę transformację co najmniej spowolnić, najlepiej zablokować. I mówimy tu zarówno o administracji rosyjskiej, na przykład, czy Arabii Saudyjskiej, ale też amerykańskiej. Bo są kraje, które mają paliwa kopalne i dobrze zarabiają na ich sprzedaży. Europa jest w zupełnie innej sytuacji. My nie mamy paliw kopalnych tanich do wydobycia na naszym terytorium, więc musimy myśleć o alternatywach, myśląc nie tylko o ochronie klimatu, ale też o naszym bilansie handlowym na import paliw kopalnych, czy nośników energii, bezpieczeństwa energetycznego, suwerenności energetycznej.

0: Radio Praga.
1: Punktów krytycznych. O co chodzi? My, jak nasza cywilizacja sięga pamięcią, przez tysiące lat żyliśmy w stabilnym klimacie. Tam temperatura globalna wahała się to ułamek stopnia w lewo, w prawo i to już były wstrząsy dla naszej gospodarki. Przy stabilnym klimacie mamy stabilne strefy klimatyczne, stabilne miejsca, jest to ziemia rolna, gdzie pustynie, gdzie jest linia brzegowa. Jak to jest stabilne, to jest dla nas bardzo wygodne gospodarcze. Teraz w ziemskim systemie klimatycznym, w tym stabilnym klimacie były stabilne elementy krajobrazu. Nie wiem, lodowce alpejskie były tam, gdzie były w tym klimacie. Lądolt Grenlandii był, gdzie był. Cyrkulacja oceaniczna była taka, jaka była. Mamy też takie miejsca, jak na przykład Puszcza Amazońska, czy Wieczna Zmarzlina, które przy zmianie klimatu mogą przejść zupełnie inny stan. No i teraz, jak weźmy na przykład, nie wiem, Lądolt Grenlandii. Kiedy on topnieje, no to jego szczyt jest coraz niżej, na coraz mniejszej wysokości, gdzie są coraz wyższe temperatury. Bo wysoko są niższe temperatury, niżej są wyższe. Więc przy pewnym ociepleniu lądowisko Grenlandii przechodzi w stan, kiedy on po prostu znika. Docelowo wzrost poziomu morza z wyniku stopnienia tego lądolodu plus 7 metrów. Cyrkulacja oceaniczna na przykład. Kiedy lądowisko Grenlandii topnieje, słodka woda stopniającego lądolodu wlewa się do północnego Atlantyku. Jeszcze woda się ociepla, więc ta słodka woda cieplejsza ma mniejszą gęstość i nie chce tonąć już w głębiny. A to jest mechanizm, który napędzał cyrkulację oceaniczną, dzięki czemu w Europie było sporo cieplej, czy jest sporo cieplej. Bo ta ciepła woda, która płynie z południa, z okolic tropikowych na północny Atlantyk, no podgrzewa nam Europę. My jesteśmy na szerokości geograficznej Labradoru mniej więcej w Polsce, a mamy dużo cieplejszy klimat. To jest głównie zasługa tego, że mamy na zachodzie ocean, ciepły ocean i zachodnie wiatry, dzięki temu no, temperatura jest dużo lepsza niż na Labradorze. Gdyby ten prąd oceaniczny się zatrzymał, temperatura w Europie znacząco by spadła, co by problemem. Oczywiście to ciepło zostałoby na południowej półkuli, ogrzewając rejony tropikalne i południową półkulę. Przyspieszyłoby to też stepowienie Amazonii. Szacuje, że przy ociepleniu jakieś 4 stopnie Puszcza Amazońska zaczęłaby stepowieć. To zmiana stricte klimatyczna, ale ponieważ jednocześnie wylesiamy Amazonię, czyli odcinamy dopływ wilgoci w głąb lasu deszczowego po wycięciu lasów na wybrzeżu, może się okazać, że przy ociepleniu już jakieś 2 stopnie Celsjusza Puszcza Amazońska będzie przychodzić stan zamiast lasu deszczowego, to stan stepowy. I tych punktów krytycznych w systemie klimatycznym jest wiele. Niektóre wiążą się z bardzo poważnymi zagrożeniami, jak destabilizacja wiecznej zmarzliny, które mogą wręcz zdestabilizować klimat Ziemi tak, że on przeskoczy do zupełnie innego, gorącego stanu. Nie chcemy z tym eksperymentować, bo to byłaby destabilizacja geopolityczna. Kraje w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Indiach stały się przecież niezdatne do zamieszkania. Nie chcemy takich eksperymentów z miliardami ludzi, którzy musieliby uciekać w wyniku tak olbrzymich zmian klimatu.
2: Wzrost emisji dotyczy nie tylko CO2, ale też metanu, podtlenku azotu. Jakie ryzyka wiążą się z emisją właśnie innych gazów cieplarnianych?
1: Dwutlenek węgla nie jest jedynym gazem cieplarnianym, którego emisje powodują, przepraszam za bełkot, naukowe zmiany bilansu energetycznego planety, czyli grubszą izolację wokół naszego domu Ziemi. Dwutlenek węgla to jest jakieś 70% problemu. Mamy też emisję metanu. Jakieś 20% problemu i innych gazów cieplarnianych, podtlenek azotu, różne gazy przemysłowe. Emisje metanu to jest, wspomniałem, drugie po dwutlenku węgla największe źródło. I to są po pierwsze kwestie ulatniania się metanu przy wydobyciu węglowodorów, gazu ziemnego na przykład, to jest metan głównie, czy ropy naftowej. Po drugie przeżuwaczy, które wybekują, a czasem z drugiej strony też wypuszczają swoje gazy, metan. I z wysypisk z rozkładu materii organicznej w warunkach beztlenowych. To są co do rzędu wielkości zbliżone źródła emisji. Największe są mniej więcej porówno przeżuwacze i paliwa kopalne, z odpadów trochę mniej, ale wszystkie te trzy źródła mają swoją rolę. I teraz jest pewna różnica między dwutlenkiem węgla i metanem, jeśli chodzi o zachowanie w środowisku. Dwutlenek węgla, jak już raz go wpuścimy do obiegu ze spalania paliw kopalnych, których tam złoża leżały pod ziemią od milionów lat, to on będzie się bujał bardzo długo w środowisku. Przez setki pokoleń. Metan ma inaczej. On jak jest wyemitowany do atmosfery, to wpływa bardzo, bardzo silnie na ocieplenie klimatu, cząsteczka metanu, ale żyje relatywnie krótko. Znika połowa tego metanu co mniej więcej 10 lat. Więc metan ma bardzo silne działanie w krótkim horyzoncie czasowym, a za stulecie czy dwa wpływ tego metanu, który dzisiaj wyemitujemy, będzie bardzo, bardzo mały. Więc jeżeli chcemy zapobiec przekroczeniu punktów krytycznych w systemie klimatycznym w najbliższych dekadach, to musimy szybko ściąć emisję metanu.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Profesor Jacek Mancina, Uniwersytet Warszawski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
2: Jakie wyzwania na rynku pracy wiążą się z wdrażaną automatyzacją i robotyką?
1: Oczywiście konsekwencje inwestowania w robotyzację, automatyzację, wykorzystanie w różnych procesach technologicznych sztucznej inteligencji w połączeniu na przykład z robotami czy automatyzacją tych procesów, to będzie przełom także na rynku pracy. Z badań prowadzonych wśród firm wynika, że nawet nie w pierwszych latach tych inwestycji, ale dopiero po jakimś czasie będą następować zmiany w zatrudnieniu. Po pierwsze, część pracowników, aby utrzymać zatrudnienie, musi podnieść swoje kwalifikacje, a więc priorytet dla podnoszenia kwalifikacji, takich programów, które będą wspierać te zmiany rekonwersji wewnętrznej zatrudnienia w firmach. Po drugie, w dłuższym okresie czasu spodziewać się możemy, że część pracy będzie zastępowana pracą robotów, zwłaszcza tam, gdzie mówimy o takich powtarzalnych czynnościach, które z łatwością mogą być przez roboty czy automatyzację procesów zastąpione. I tutaj będziemy mówili o przesuwaniu zasobów z jednej gałęzi czy z jednego sektora do drugiego, bo po drugiej stronie mamy różne przykłady usług, czy to dla biznesu, czy to usług publicznych, które społecznych, które mogą być i powinny być realizowane tylko przez człowieka, usługi opiekuńcze, ochrona zdrowia. Tutaj pojawi się dużo nowych ofert pracy. Pamiętajmy też, że jesteśmy w procesie demograficznego starzenia się społeczeństwa, a więc zasobów pracy nam z roku na rok ubywa. To oznacza, że ten ubytek będziemy mogli częściowo właśnie zapewnić dzięki inwestowaniu w te nowoczesne technologie, robotyzację, automatyzację, a część zasobów pracy będziemy musieli pewnie przesuwać w inne obszary, czy to usług dla biznesu, czy to usług społecznych.
2: Jak duże są społeczne obawy też z tym związane i kogo mogą dotknąć te negatywne skutki?
1: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że tę debatę próbuję zainicjować już teraz, wiedząc doskonale, że skutki, także te negatywne, będą widoczne, jeśli idzie o rynek pracy, pewnie w okresie jednej dekady. Więc mamy czas na to, żeby się przygotować. Jeśli w percepcji społecznej będzie odczucie, że politykami publicznymi i zmianami przystosowujemy się i pomagamy się przystosować do tej zmiany, wtedy opór czy lęk przed tymi zmianami będzie mniejszy. I dlatego tak ważne jest już dziś rozpocząć debatę i konkretne działania w zakresie przygotowywania się na te nowe wyzwania. No, na pewno dość tradycyjnie osoby z najniższymi kwalifikacjami czy osoby bez kwalifikacji mają największe problemy na rynku pracy i to się nie zmieni. Czyli to kwalifikacje będą decydować o tym, czy będziesz w stanie znaleźć zatrudnienie na rynku, czy też nie. Pewnym problemem może być także zmieniające się zapotrzebowanie na pracę, które oznacza, że z jednej strony łatwiej będzie rozmawiać na przykład o krótszym tygodniu pracy, ale z drugiej strony bardzo ważny będzie ten wątek zabezpieczenia społecznego w sytuacji czasowej utraty pracy albo znalezieniu tej pracy, ale w tak małym wymiarze, że nie pozwoli to nam na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Więc to są te nowe wyzwania, o których dziś rozmawiamy. Z punktu widzenia młodego pokolenia, które dziś jest w systemie edukacji, to bezwzględnie reformy, nowe treści kształcenia, które pozwolą lepiej przygotować się młodzieży na to, że ten rynek pracy będzie się zmieniał, będzie dynamiczny i właściwie ten proces podnoszenia czy zmiany kwalifikacji jest permanentnym wyzwaniem, który będzie towarzyszył im przez całe ich życie zawodowe. Z drugiej strony kompetencje. tak samo cyfrowe, jak i kompetencje społeczne związane z rozwiązywaniem problemów, związane z analityką procesów, związane z pewnymi kompetencjami społecznymi, umiejętności pracy w zespole. I to są te nowe treści, które są potrzebne. Ci, którzy dziś są na rynku pracy, muszą się przyzwyczaić do tego, że państwo będzie pomagać ich firmom w takim masowym kształceniu ustawicznym. Czyli po pierwsze ta gotowość do zmiany lub podniesienia kwalifikacji, po drugie środki na to, aby można było je przeznaczyć na podnoszenie bądź zmianę kwalifikacji osób, które dziś są na rynku pracy. No i do tego jeszcze ten model zabezpieczenia społecznego, który musi być takim gwarantem tego, że nikogo nie zostawimy samego, że będą świadczenia, które pomagać będą w przejściu tego trudnego okresu.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Halszka Witkowska, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Serwis Pomocowy Życie Warte Jest Rozmowy, ekspert Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
2: Jak obecnie wyglądają statystyki dotyczące samobójstw wśród dzieci i młodzieży? Jak one się zmieniają w ostatnich latach?
1: Każdego dnia w Polsce 6 dzieci próbuje odebrać sobie życie. Niestety każdego roku ponad 140 odbiera sobie życie. Musimy pamiętać, że pierwszy wzrost zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży odnotowaliśmy już w roku 2021 i ten wzrost był ponad 70%, jeżeli chodzi w porównaniu do roku 2020. W roku 2023 w porównaniu do roku 2020 mamy już niewielki, ponad 2% wzrost. Natomiast nadal te statystyki są poważne, ponieważ nadal rocznie w Polsce ponad 2000 dzieci próbuje odebrać sobie życie.
2: Jakie są przyczyny, najczęstsze przyczyny samobójstw?
1: Przede wszystkim zwraca się uwagę na doznanie przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. Nie tylko na doznawanie, ale także na bycie świadkiem, oglądanie tego typu przemocy. Należy zwrócić uwagę także na zaniedbanie emocjonalne, na depresję oczywiście, ale także na przemoc rówieśniczą, która aż 7-krotnie zwiększa ryzyko podjęcia próby samobójczej.
2: Jak ważną rolę w zapobieganiu samobójstwom wśród dzieci i młodzieży spełnia szkoła?
1: W szkole spędzają dzieci bardzo dużo czasu, to w szkole pojawiają się także czynniki ryzyka, takie jak przemoc rówieśnicza chociażby. To nauczyciel jest tą osobą, która na pierwszym froncie może zauważyć kryzys emocjonalny dziecka. Dlatego wyszkolona kadra to podstawa do tego, aby móc młodzieży udzielać pomocy w pierwszym momencie, kiedy jest tego potrzeba.
2: Czy kadra nauczycielska ma odpowiednią wiedzę, która pozwalałaby jej diagnozować problemy i wspierać też dzieci po próbach samobójczych?
1: Pilotaż programu Wspierająca Szkoła pokazał nam, jak duże jest zapotrzebowanie na pogłębienie wiedzy z zakresu zarówno pierwszej pomocy emocjonalnej, jak i zauważenia kryzysu dziecka, ale także wsparcia ucznia po próbie samobójczej w szkole. To niezwykle ważne, aby nauczyciele potrafili zareagować w takiej sytuacji, ale także wtedy, kiedy niestety dojdzie już do próby samobójczej lub samobójstwa ucznia, po to, aby nie wystąpił efekt Wertera i naśladownictwo i inni młodzi ludzie nie byli zagrożeni zachowaniami samobójczymi.
2: Jak ważnym programem jest program Wspierająca Szkoła?
1: Program Wspierająca Szkoła to przede wszystkim program kompleksowy i tu należy zwrócić na to uwagę, ponieważ podstawą jest współpraca między nauczycielami, rodzicami, tak? Ponieważ chodzi o to, żeby dziecko było zaopiekowane z dwóch stron. Program Wspierająca Szkoła przede wszystkim zakłada bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, dzięki którym poszerzą swoją kompetencję dotyczącą zapobiegania samobójstwom, ale także pomocy w kryzysie na każdemu młodemu człowiekowi. Do tego jeszcze ważnym aspektem są spotkania edukacyjne dla rodziców oraz możliwość indywidualnych konsultacji zarówno dla nauczycieli i rodziców, a także wypracowanie procedury kryzysowej, do której dochodzi w momencie, kiedy jest próba samobójcza lub kryzys dziecka i wtedy szkoła wie, jak odpowiednio zareagować.
2: Czy szkoły mają procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i dlaczego ich posiadanie jest tak istotne?
1: Procedura kryzysowa w szkole jest czymś niesamowicie ważnym, ponieważ gdy dochodzisz do tragedii, do problemu, chodzi o to, żeby każdy wiedział, jak prawidłowo zareagować. Bo gdy jest pożar, musimy wiedzieć, co robić, aby młodym ludziom dać poczucie, że jest obok nich odpowiedzialna osoba dorosła, która wie, jak prawidłowo w tym momencie postępować. Niestety bywa różnie. W niektórych szkołach te procedury są opracowane, w których nie ma ich zupełnie, a w jeszcze innych wymagają poprawy lub usprawnienia. I w ramach programu Wspierająca Szkoła pomagamy w odpowiedni sposób takie procedury przygotować, aby szkoły nie były bezbronne w tak trudnej sytuacji. Poza tym pozostajemy ze wszystkimi szkołami, które są w programie Wspierająca Szkoła w stałym kontakcie. W każdej chwili już po zakończeniu programu szkoła cały czas może nawiązywać kontakt z serwisem Życie Warte Jest Rozmowy, może korzystać z bezpłatnych konsultacji, więc to jest bardzo ważny etap, że nie tylko program zakłada na przeszkolenie nauczycieli i rodziców, kontakt z uczniami, ale także po latach nawet cały czas pozostajemy w kontakcie i jesteśmy do dyspozycji szkół.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Dzień dobry słuchaczom, pozdrawiam was wszystkich, pozdrawiam Radio Praga, Alan Starski.
0: Słuchacie Radia Praga.
3: Alicja Wejner-Ciche, Konfederacja Lewiatan, ekspertka do spraw DEI i ekonomistka. Obecnie w Polsce, jak i Unii Europejskiej, pomimo tego, że na tle świata wypadamy stosunkowo dobrze, nadal mamy do czynienia z nierównościami ze względu na płeć. Te nierówności, co warto podkreślić, występują zarówno i u mężczyzn, jak i u kobiet. U mężczyzn często rozmawiamy o nierównościach w edukacji, u kobiet zaś najczęściej o rynku pracy. Dlatego też w Konfederacji Lewiatan często podejmujemy temat aktywności zawodowej kobiet i tego, że rzeczywiście tam nadal napotykają dużo barier i rzeczywiście nie jest ten potencjał w pełni wykorzystywany.
4: Dlaczego w indeksie równości płci Polska zajmuje 19 miejsce wśród krajów Unii Europejskiej?
3: Europejski Instytut do Spraw Równości Kobiet i Mężczyzn, który jest agencją Komisji Europejskiej, co roku wydaje indeks, w którym rzeczywiście mierzy postęp, progres różnych krajów Unii Europejskiej w kontekście równości płci. Polska zajmuje 19 miejsce na 27 krajów, więc rzeczywiście jest co robić i ten postęp jest stosunkowo wolny. Obszary, w których Polska szczególnie słabo wypada, to m.in. tak zwany obszar władzy, który patrzy na władzę polityczną, władzę ekonomiczną i tak zwaną władzę społeczną. I tam rzeczywiście, jeżeli chodzi o udział kobiet w Sejmie, w parlamencie, czy udział kobiet w najwyższych stanowiskach, jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
4: Jak to wpływa na gospodarkę PKB, innowacyjność?
3: Nie wykorzystując w pełni potencjału kobiet, bo właśnie o tym mówimy, ma to swoje negatywne skutki właśnie w kontekście innowacyjności, konkurencyjności gospodarki. Tak naprawdę nieważne, czy mówimy o kobietach, czy mężczyznach, jeżeli nie wykorzystujemy w pełni potencjału, który tak naprawdę de facto tam jest, bo mówimy o kobietach, które częściej niż mężczyźni są lepiej wykształcone, które rzeczywiście często mają ogromne kompetencje, my po prostu ten talent niejako tracimy. Także rzeczywiście odbija się to i na innowacyjności, i na tak naprawdę stracie różnych perspektyw, które mogłyby kobiety, tak naprawdę z którymi mogłyby kobiety wchodzić do różnych miejsc, firm, czy właśnie rządów. Rok 2026 jest momentem szczególnym. Ciężko mówić tutaj o rewolucji, ale pomimo wszystkiego w krajach Unii Europejskiej będziemy wdrażać dwie dyrektywy. Pierwsza dotycząca równowagi płci w spółkach giełdowych, a druga dotycząca transparentności i równości wynagrodzeń. Obie dyrektywy powinny być wdrożone w czerwcu, więc tak naprawdę czasu zostało bardzo mało. Wszystko wskazuje na to, że te terminy będą przesuwane i jeszcze chwilę na to poczekamy, ale rzeczywiście jest to impuls do zmian i tak naprawdę do rozpoczęcia dyskusji o tym, że te nierówności w wynagrodzeniach występują. Jest to około 15-18%, jeżeli chodzi o skorygowaną lukę płacową, czyli porównywalnych kobiety i mężczyzn na podobnych stanowiskach. Oraz jeżeli chodzi o zarządy, no to tam patrząc na spółki giełdowe, ten udział kobiet jest bardzo niski, bo wynosi około 14%. Więc rzeczywiście jesteśmy nadal na etapie dopiero dyskusji i o tym, co możemy zrobić, ale jeszcze nie doszliśmy do tego upragnionego punktu, w którym mamy tę równość.
4: Czy te zmiany przełożą się na realną poprawę sytuacji, czy może potrzebna jest głębsza reforma?
3: Zdecydowanie dyrektywa będzie takim, mam nadzieję, początkiem zmiany. Niemniej jednak nadal zdecydowanie potrzebujemy głębszej reformy. To znaczy firmy dopiero zaczynają przygotowywać się do tych działań, pomimo tego, że niedługo powinny być już wdrożone, ale nadal pojawia się wiele takich punktów, które mogą być niejako problematyczne i stanowią też niejako ciężar dla pracodawców. Rzeczywiście potrzebujemy tu mądrych regulacji, ale nie ma co ukrywać, że te zmiany będą trwały, to musi zająć ileś czasu i myślę, że po prostu od czegoś trzeba zacząć.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Emocje dziecka, które decyduje się na to, żeby opuścić dom rodzinny, są bardzo silnie związane z tym, z jakiego powodu dziecko też to robi. To znaczy, jeśli to jest tak, że w domu rodzinnym dzieje się coś, co przekracza możliwości poradzenia sobie dziecka z daną sytuacją, no to wtedy oczywiście towarzyszą mu inne emocje niż wtedy, kiedy mam motywację do tego, żeby opuścić dom rodzinny, ponieważ chcę przeżyć jakąś przygodę. W związku z tym, jeśli dziecko jest w kryzysie psychicznym, to w sposób oczywisty możemy mówić, że takie dziecko odczuwa taką całą gamę emocji oscylujących od z jednej strony potrzeby ucieczki, z drugiej strony tego, żeby mierzyć się z tym, jakiego rodzaju konsekwencje czekają je poza domem. Z całą pewnością tego rodzaju sytuacja jest jakimś obrazem kryzysu. Jeśli chodzi o emocje, odczucia rodziny, która doświadcza takiej sytuacji utraty dziecka w wyniku opuszczenia miejsca zamieszkania, są to zwykle bardzo skrajne emocje. Pierwsza taka faza, z którą się zwykle spotykamy, to jest taka faza, w której rodzic na początku przeżywa szok, ale ten szok jest jednocześnie motywatorem do działania, czyli zaczynamy bardzo intensywnie poszukiwać, działać. Jeszcze na początku być może jest to trochę niedowierzanie i nadzieja, że dziecko wróci. Natomiast późniejsze emocje są znacznie trudniejsze, dlatego że stopniowo uświadamiamy sobie, że jest to sytuacja, w której być może po pierwsze dziecku dzieje się coś złego, być może coś mu się już stało, ale też nie mamy z dzieckiem kontaktu. W związku z tym te emocje są coraz intensywniejsze. W bardzo wielu sytuacjach mówimy o tym, że w zasadzie ten poziom pobudzenia u osób, które doświadczają takiej sytuacji, on niewiele się zmniejsza w zależności od sytuacji. Jest to, że te emocje są cały czas na skraju. Czasami jest też tak, że mamy do czynienia z poczuciem winy rodzica, który być może odbył z dzieckiem jakąś rozmowę, która nie powinna mieć miejsca. Bądź też dziecko przeżywało jakiś stan emocjonalny związany z kryzysem psychicznym, którego doświadczało i rodzice mają do siebie żal, że to przeoczyli. To są sytuacje, które są bardzo ciężkie, ale dodatkowo jeszcze mamy często do czynienia z takim trochę ostracyzmem społecznym, czyli z tym, z czym się zmierzają te rodziny, dlatego że zwykle w otoczeniu dominuje taka emocja, co takiego musiało się dziać w tej rodzinie, że doprowadziło to do takiej sytuacji, że dziecko ucieka z domu. Wsparcie rodzin, które doświadczają tego rodzaju sytuacji, ono jest, natomiast generalnie zakłada się, że powinno być bardziej wyspecjalizowane, to znaczy, że powinno bardziej dotyczyć rzeczywiście tej sytuacji, nie tylko wsparcie takie interwencyjne tu i teraz, ale czasami potrzebne jest także wsparcie psychotraumatologiczne, czyli takie, które ujmuje tą specyfikę sytuacji. Kolejna rzecz też jest taka, że musimy wziąć też pod uwagę to, że te rodziny, one są w zasadzie w tym kryzysie ciągłym. To nie jest tak, że jedno spotkanie czy dwa spotkania wystarczą. Tutaj to wsparcie musi być ciągłe, to wsparcie też służb, czyli uważnianie tej sytuacji, także jest tutaj bardzo istotnym elementem.

0: To była nowość.
1: Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Marek Żońca, FSC w Polsce. Lasy są najbardziej zróżnicowanym ekosystemem lądowym na Ziemi. 80% gatunków roślin i zwierząt lądowych mieszka na terenie lasów. Lasy przeciwdziałają skutkom zmian klimatycznych. Ograniczają wahania temperatur, wspomagają pochłanianie dwutlenku węgla, są swoistą fabryką tlenu. Lasy pełnią bardzo ważne funkcje w retencji wody, przez co przyczyniają się do ograniczania powodzi. Lasy pełnią również funkcje społeczne. Są miejscem rekreacji, miejscem edukacji, ale również miejscem pracy. Poprawiają stan psychiczny i fizyczny naszego zdrowia. Nie zapominajmy również o produkcyjnej funkcji lasów. Lasy są źródłem odnawialnego surowca, jakim jest drewno. Drewno jako surowiec odnawialny jest wykorzystywane w przemyśle papierniczym, meblarskim, ale również konstrukcyjnym. Służy nam wszystkim. Lasy przyczyniają się do ograniczania skutków zmian klimatu, retencjonują wodę, przy czym przyczyniają się również do ograniczania powodzi. Pamiętajmy również o funkcji społecznej lasów. Lasy są miejscem rekreacji, są miejscem edukacji, ale też miejscem pracy dla wielu ludzi. Trzeba pamiętać również o tym, że lasy pełnią funkcję produkcyjną. Drewno jest materiałem odnawialnym, który jest potrzebny w przemyśle zarówno meblarskim, papierniczym, jak i przemyśle konstrukcyjnym, budowlanym. Z drewna korzystamy wszyscy.
2: Karolina Tymorek, FSC Polska. Wszyscy korzystamy na co dzień z produktów z drewna i papieru. Certyfikat FSC na takich produktach oznacza, że wykonane one zostały z surowców pochodzących z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Certyfikowane lasy to takie lasy, w których zarządzanie jest korzystne dla społeczności lokalnych i dla pracowników leśnych, jednocześnie jest chroniona przyroda i jest to zarządzanie opłacalne ekonomicznie. Wdrażanie tych wysokich standardów FSC przez zarządcę lasu jest weryfikowane podczas niezależnych audytów, które odbywają się co roku. Każda zainteresowana osoba może wziąć udział w takim audycie jako obserwator. Ponadto publikujemy szczegółowe raporty z audytów. Wszystko to, aby zwiększyć transparentność całego procesu certyfikacji. Jako organizacja FSC podejmujemy szereg działań na rzecz ochrony lasów i promocji tej ochrony. Jednym z takich działań jest coroczna akcja Tydzień Lasów FSC.
3: Michał Kotarski, FSC Polska. Celem Tygodnia Lasów FSC jest podnoszenie świadomości konsumentów i biznesu oraz inspirowanie do działań, które pomagają chronić lasy. Zachęcamy do włączenia się w naszą akcję, która w tym roku będzie się odbywać od 21 do 27 września. Co roku w naszej akcji bierze bardzo licznie udział duża grupa firm, które posiadają certyfikat lub licencję FSC i są to zarówno małe firmy rodzinne, jak i duże sieci handlowe. Uczestnicy podczas kampanii korzystają z materiałów informacyjnych przygotowanych przez FSC, ale inicjują też wiele własnych działań. Na przykład w zeszłym roku zorganizowane zostały warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, a także wspólne akcje sadzenia drzew czy sprzątania lasów. Jednym z działań, do których chcemy zachęcić w trakcie kampanii, jest wybieranie produktów z certyfikatem FSC. Etykieta FSC znajduje się na tysiącach produktów, z których korzystamy na co dzień. Na meblach, na opakowaniach, ale też na instrumentach muzycznych, a nawet oponach. Chcemy uświadomić konsumentom, że ich codzienne małe decyzje mają znaczenie dla planety, a wybieranie produktów z certyfikatem FSC pomaga chronić lasy i ludzi z nimi związanych.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Apel pojawił się w momencie, kiedy Ministerstwo Zdrowia zintensyfikowało działania legislacyjne, polski rząd, w zakresie dostosowania prawa nikotynowego do norm Unii Europejskiej. Więc my zwróciliśmy uwagę na pewne mankamenty polskiego systemu przeciwdziałania nikotynizmowi, na to, że panuje w nim chaos, na to, że działania są powierzchowne, na to, że brakuje podstawowych tutaj rozwiązań i takiego bardziej pójścia za głosami ekspertów, którzy od lat w zasadzie lekarze i różni różne organizacje, naukowcy wykazują, że nie traktujemy nikotyny poważnie, nie traktujemy tak jak Europa. I ten chaos działa przeciwko społeczeństwu. Tak? I teraz okazuje się, że działa też przeciwko dzieciom. I pod pozorem takim, żeby chronić prawa dzieci, to jest bezsporne i z tym nikt nie polemizuje, że dzieci należy chronić, tworzy się powierzchowne prawo, które w zasadzie niewiele rozwiązuje, wzmacnia ten chaos. Nasze takie główne postulaty to są dwa, tak? To żeby utworzyć centralę, biuro, które będzie koordynować politykę leczniczą. To jest też taka rekomendacja, która pojawia się wszędzie, gdzie tylko ktoś takie rekomendacje pisze. Ona zawsze jest na czele. I druga, równie ważna, żeby stworzyć strategię dotyczącą polityki narkotykowej. I to też jest, pojawia się w zasadzie we wszystkich innych rekomendacjach i to jest ten brak tych dwóch elementów czyni naszą politykę nikotynową po prostu niepoważną na tle Unii Europejskiej. Więc zwracamy uwagę na te dwie rzeczy, ale ponadto mamy też taki postulat, żeby rozdzielić te działania wobec osób nieletnich, dzieci i młodzieży od działań skierowanych do osób dorosłych. Że przekaz profilaktyczny, edukacyjny i działania legislacyjne powinny być zróżnicowane ze względu na to, czy osoba jest dorosła, czy dorosła nie jest. Więc to jest jakby ten kolejny element i zwracamy dobitnie uwagę, że polityka wobec dzieci powinna być dopracowana i powinna być rzeczywiście taka, by wszyscy zrozumieli, że traktujemy palenie przez dzieci, czy używanie nikotyny przez dzieci bardzo, bardzo poważnie. Kolejna rzecz, na którą wskazujemy, to jest postulat docenienia przez państwo, przez osoby kształtujące politykę nikotynową, samoleczenia. Samoleczenie jest ważnym elementem we wszelkich tutaj strategiach dotyczących używania jakichkolwiek substancji uzależniających, alkoholu, nikotyny i narkotyków. Więc samoleczenie jest mówię, bardzo ważnym elementem, a w przypadku nikotyny ono ma szczególną wartość z tego powodu, że Polacy nie mieli dobrego dostępu nigdy albo przez wiele lat nie mieli dobrego dostępu do ekspertów, do specjalistów, którzy specjalizują się właśnie w zakresie uzależnienia od nikotyny, leczenia uzależnienia od nikotyny. Nie mieliśmy dobrych procedur, nie mieliśmy guideline'ów, nie mieliśmy wielu istotnych rzeczy, by to dobrze robić, by mieć optymalny model pomocy osobom uzależnionym od nikotyny. Więc, a poza tym jeszcze mamy mężczyzn, którzy niechętnie chodzą do lekarza, więc taki element jak samoleczenie, który można nie marginalizować, tylko wzmacniać, byłby, mówię tutaj, istotnym czynnikiem sprawczym dla redukcji popytu na nikotynę. Jak realizować takie wzmacnianie samoleczenia? No, przez takie formy komunikacji ze społeczeństwem, które są ogólnie dostępne. Internet jest takim narzędziem i powinien być, mówię, w pełni wykorzystany. Co do dzieci, te spektrum też działań powinno też uwzględniać internet, ale też tam podkreślamy, że edukacja w szkole. Tak, edukacja w szkole jest takim głównym elementem działań wśród młodzieży i nieletnich. Zwracamy też uwagę na dobre praktyki innych krajów. Tam wymieniamy Szwecję jako taki modelowy kraj sukcesu, jeżeli chodzi o politykę nikotynową. My tutaj mamy bardzo dużą liczbę na tle Europy osób palących, osób używających nikotyny i mamy wzrost ciągły, więc takie powierzchowne działania niewiele zmienią. My potrzebujemy systemowych zmian, by wreszcie ten problem opanować. Społeczeństwo pali. Mężczyźni dużo palą, kobiety różnie. Tam jest raz lepiej, raz gorzej, ale u mężczyzn jest taki stabilny trend wzrostowy i to trzeba naprawdę zatrzymać. Nie robi się tego w ten sposób. Nie robi się tego poprzez taki komunikat, który się pojawia ostatnio, on jest bardzo, bardzo dla nas taki, powiedzmy, negujemy prawdziwość tego komunikatu, że doświadczenia redukcji szkód są słabe w przypadku nikotyny, że ona nie działa, tak? My, ludzie redukcji szkód, ja pracuję w redukcji szkód już blisko 30 lat. Tworzyłem wraz z moimi kolegami z Krakowa, potem z Warszawy, tworzyliśmy redukcję szkód i te działania skierowane na osoby uzależnione od narkotyków. I też widzimy, że jeżeli ktoś mówi, że redukcja szkód gdzieś nie działa, a działa ona w zasadzie wszędzie, to jest uniwersalne podejście. To jest uniwersalne podejście, które mówi, że nie warto czasami podążać za absolutem, nie warto tylko kierować oczy na te ostateczne cele, jakim jest wyzdrowienie całkowite, tylko na to, żeby ludzie poprawili swoją jakość życia, poprawili stan zdrowia, jeżeli dłużej. I to jest w ogóle stosowane powszechnie wszędzie w medycynie takie podejście. Tak, nie dążymy często do wyleczenia cukrzyków, bo to niemożliwe, nie leczymy do końca w kierunku wyzdrowienia wielu chorych, tylko wydłużamy im życie. I to jest istotne. I jeżeli to zrozumiemy, to nie możemy wykluczyć tych wszystkich form zastępczych używania nikotyny. Bo one są ważne, bo one wydłużają życie. A największym killerem jest tu palona nikotyna. I ta prawda nie wybrzmiewa w tym ostatnim okresie z ust osób, które nam zmieniają prawo. Zakazy, nawet najsurowsze, nasz kraj testował różne zakazy. Te zakazy, nawet najsurowsze, nie działają, kiedy są nietraktowane poważnie. A nikotyna nie jest traktowana poważnie. Problemy związane z nikotyną mają takie podejście, widzimy wokół nich, żeby, mówię, robić dużo szumu, dużo zakazów, dużo pary gwizdek, ale gdy się pomija zmiany systemowe, to jest wyraźny dowód na to, że te sprawy nie są traktowane poważnie.
0: Agnieszka Gordoń-Komor, lekarz kardiolog. Ja jestem też senatorem, jestem wiceprzewodniczącą Senackiej Komisji Zdrowia i przewodniczącą parlamentarnego zespołu do spraw kardiologii, do spraw rozwoju badań naukowych w ochronie zdrowia i innowacji. Palenie nikotyny w tytoniu jest czynnikiem ryzyka chorób kardiologicznych i onkologicznych i oczywiście nasi pacjenci o tym też wiedzą. ale ubolewamy nad tym, że wyroby tytoniowe i tytoniopodobne, jednorazowe i podgrzewacze trafiły do młodych ludzi, a ponieważ mamy to jest ogromne wyzwanie, dlatego że mamy nisk demograficzny i szczególnie powinniśmy dbać o zdrowie młodych ludzi. Nie zawsze przebijamy się z treściami profilaktycznymi, jakby to jest takie nasze tylko gadanie, wszyscy się już do tego przyzwyczaili, ciągle mówimy o tym samym. Potrzebne są konkretne rozwiązania na dziś, bo codziennie rejestruje się nowych, około 10 nowych wyrobów, naprawdę na tym nie nadążamy tak naprawdę. Liczyliśmy na przedmiot edukacji zdrowotnej, że będziemy o tym mówić w otwarty sposób. Niestety stała się ona podstawą debaty politycznej, takiej ideologicznej i my jako medycy i w zasadzie ponad podziałami politycznymi obolewamy nad tym, bo tylko edukacja od najmłodszych lat może to spowodować, że świadomość, samoświadomość młodych ludzi będzie wzrastać. No ale skoro mamy wybór, nie nakaz, być może będą młodzi wybierać dobrze. I tutaj trochę moich takich doświadczeń osobistych, kiedy zrobiłam taki projekt Moderne Zdrowie wśród dzieci, młodzieży, wśród dorosłych, rodziców i dyrektorów, no to jestem zdumiona, że młodzi sami mówią o zdrowiu i ta edukacja przez grupy rówieśnicze wydaje mi się, żeby była rozwiązaniem systemowym. Trzeba tylko bodźcować tą młodzież, jeśli chodzi o wiedzę opartą na faktach medycznych, a z faktami się nie dyskutuje. Widzimy, że jest ogromna dezinformacja w sieci, a nasze dzieciaki i młodzież opierają swoją wiedzę o sieć. Więc warto by było, żeby z atrakcyjnymi formami przekazu dla młodych przebić się przez na przykład internetowe konto pacjenta, żeby to nie były tylko suche fakty, ale jednak takie atrakcyjne obrazy, czym grozi palenie papierosów i co się dzieje z płucami młodych ludzi. Mamy też ogromny problem z zanieczyszczeniem powietrza w okresie kiedy zimowym, kiedy palimy w piecach, kiedy do naszego powietrza przedostaje się bardzo dużo toksyn, węglowodorów aromatycznych. No i takie same substancje rakotwórcze są w dymie papierosowym, tak? No i teraz trzeba sobie z tym poradzić. Polska poradziła sobie, przypomnę Państwu, z dopalaczami bardzo dobrze, kiedy te substancje były obecne na rynku. Jest to pewien wzór do naśladowania. A jakbyśmy tą profilaktykę przeprowadzili racjonalnie, także w zakresie poradnictwa psychologicznego odnośnie wyjścia z pewnego nałogu, to byśmy mieli konkretny zysk. Myślę, że jako lekarz przede wszystkim przespaliśmy ten czas, ostatnie 8, 10, 15 lat, kiedy można było inwestować zdrowie w profilaktykę. Mówiliśmy o niej, no ale niestety efekty profilaktyki widzimy po wielu latach, a my chcemy mieć natychmiastowy efekt, więc ustawa o zdrowiu publicznym powinna być napisana, powinna wejść w życie i powinna być realizowana i egzekwowana. I oczywiście nie możemy budować tej strategii tylko na strachu, lęku, nakazach, ale na przykład pewne działania profilaktyczne powinniśmy oprzeć o rynek pracy, gdzie co roku są wymagane badania i tak samo różne są pomysły z tą nikotyną, z tytoniem. Na pewno akcyza, którą zyskuje państwo od różnych wyrobów tytoniowych, powinna być wydawana na zdrowie. I to powinny być pieniądze znaczone i podjęte konkretne działania profilaktyczne, edukacyjne, powinny powstawać poradnie do spraw leczenia uzależnienia od tytoniu. No i powinniśmy eliminować ten czynnik ryzyka z życia publicznego, z życia młodzieży i dzieci, powiedzieć, że po prostu papierosy są passé i raczej promować prozdrowotny styl życia, bo styl życia wpływa w 85% na nasze zdrowie. Natomiast takie systemowe rozwiązania, wydaje mi się, że już troszkę są, ale one nie są egzekwowane ani przez lekarzy klinicystów, ani przez ludzi, którzy palą. Ja sama wiem jako w praktyce, jaki mam problem, kiedy mówię, że nie należy palić papierosów, że możemy przepisać leki, które się wraz z nikotyną pobiera, żeby wyjść z nałogu. Wielu moich pacjentów sami rezygnują z tego nałogu, bo widzą, że mają implantowane kolejne stenty, że mają kolejny incydent udarowy, że same leki wszystkiego nie ogarną. U nas w Polsce nie ma takich popularnych rozwiązań, że na przykład nie możemy karać kogoś za to palenie, no bo skoro to jest dostępne w handlu, no to jak mamy karać ludzi, jeżeli reklamujemy wyroby tytoniowe i one są dostępne w sklepach. Z drugiej strony prohibicja, zakazy też nie rozwiązują problemu, pojawia się szara strefa. Więc ciągle wracamy do tej edukacji, samoświadomości i jakby wyboru przez naszych pacjentów, przez młodzież, dobrej drogi i poprawy stylu życia, bo to się przejawia w konkretnych rezultatach. Więc może benefity za to, że ktoś wprowadza do życia te prozdrowotne zachowania, to jest bardzo ważne. Mnie to bardzo bulwersuje, że nie dość, że mamy nic demograficzny, to jeszcze doprowadzamy do trucia dzieci, bo to jest trucie po prostu i uzależnienie. A jeżeli uzależnienie występuje we wczesnych latach, to ono na pewno będzie to trudniejsze do zwalczania w wieku późniejszym. My powinniśmy promować zachowania prozdrowotne, a nie narażać nasze dzieci na tego typu wyroby. Oczywiście niektóre firmy mają z tego zysk, ale to jest zysk taki pozorny jakichś paru dystrybutorów. Sam fakt, że ktoś produkuje takie wyroby na przykład w Chinach, a sam nie zezwala na palenie ich w swoim kraju, o czymś świadczy. No, tutaj nie chcę budować drugiego, trzeciego dnia, ale komu zależy na tym, żeby Europejczycy byli chorzy? A jak są chorzy, to są mniej bezpieczni, bo po prostu są słabsi. Mamy ogromny dług zdrowotny w okresie popandemicznym, ja to mówię w każdym wywiadzie. Żyjemy 10 lat krócej niż przeciętny Europejczyk z krajów Europy, krajów członkowskich, a 2 lata krócej niż byliśmy przed 2019-2020 rokiem. Więc my tu nie mamy o czym dyskutować. My po prostu powinniśmy wprowadzać jasne, konkretne działania, tak żeby ten wiek nasz się wydłużył. I nie chodzi tylko o wiek, ale także o jakość życia. Quality of life to jest takie słowo klucz, które powinno nam przyświecać w naszych działaniach.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, tu Julia Kamińska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i słuchaczki Radia Praga.pl.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Dariusz Jasak, prezes zarządu firmy SIN Technologie. Ci, którzy się nie decydują na cyfryzację, będą znikać. Tak jak nasza obecność w świecie cyfrowym, w różnych portalach jest warunkiem istnienia, warunkiem zauważania przez świat innych profesjonalistów, tak samo dzieje się z przedsiębiorstwami, które są w świecie cyfrowym albo ich nie ma. Świat cyfrowy to jest wejście na wyższy poziom profesjonalizmu świadczonych usług, to jest dyskontowanie doświadczenia, które jest zbierane przez lata, to jest poprawienie sytuacji kosztowej, to jest zwiększenie konkurencyjności ofert, to jest wyróżnienie się na tle innych firm, które działają w tym samym obszarze, a które nie są na tym samym etapie rozwoju. A więc pytanie, czy cyfryzacja jest czymś, co jest potrzebne? Ja bym powiedział tak, bez cyfryzacji nie będzie rozwoju.
3: Czy oczyszczalnie ścieków przestają być dziś końcem procesu, stają się jego integralnym i strategicznym elementem?
2: Na oczyszczalnie ścieków trzeba popatrzeć w specyficzny sposób, a więc są to obiekty, które nie decydują w sposób bezpośredni o wielkości produkcji zakładu, nie decydują o, do tej pory nie decydowały o zyskach zakładu, natomiast w tej chwili oczyszczalnie ścieków stają się jednym z elementów całego ciągu produkcyjnego, jako że to już nie są emitery oczyszczonych ścieków do środowiska. Dzisiaj jesteśmy w stanie oczyścić ścieki do takiego poziomu, że są one zawracane do zakładu pracy, a tam są ponownie wykorzystywane w celach technologicznych w zależności od specyfiki danego zakładu. Oczywiście w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego nie doprowadzamy do kontaktu oczyszczonego ścieku zawróconej wody z produktami, które potem są konsumowane przez kupujących. Natomiast wszędzie tam, gdzie może być ta woda technologiczna wykorzystywana do różnych celów, tam się to dzieje. A więc ten paradygmat oczyszczalni ścieków jako coś, co jest takim piątym kołem u wozu, przestał istnieć. Oczyszczalnia ścieków również decyduje o sytuacji kosztowej zakładów pracy, jako że w oczyszczalni ścieków, często tam, gdzie ścieki są kaloryczne, tą energię jesteśmy w stanie wyciągnąć ze ścieków, przetworzyć na energię elektryczną, na ciepło i wykorzystać dla własnych celów zakładu, obniżając w ten sposób koszty funkcjonowania takiego zakładu. Co więcej, jesteśmy w stanie odzyskiwać różnego rodzaju substancje, które są zawarte w ściekach, po to, ażeby je ponownie wykorzystać w celach czy to nawożenia gleby, czy dla innych celów. Przykładem świetnym jest poferment, a więc coś, co jest produktem końcowym po beztlenowej obróbce osadu ściekowego. Ten poferment dawniej był to odpad, który musiał być utylizowany. Dzisiaj jesteśmy w stanie przetworzyć go na polepszacz glebowy czy nawóz i zastąpić nawozy sztuczne, wysypując go na pole, zmniejszając w ten sposób również ślad węglowy.
3: Jak zmienia się rola oczyszczalni w kontekście odzysku właśnie zasobów wody, energii, surowców, o tym już było powiedziane, oraz jak zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym?
2: Oczyszczalnie ścieków dzisiaj są skomplikowanymi obiektami, jeżeli idzie o nasycenie technologiami i bardzo często zdarza się, że człowiek nie jest w stanie sam zapanować nad tak skomplikowanym obiektem, często w sytuacji, kiedy ma do czynienia z technologiami, które wykraczają poza zwykłe oczyszczanie ścieków, a więc mówię tutaj o produkcji biogazu, czy o odzyskiwaniu azotu, czy fosforu. I tu na pomoc nam przychodzi technologia, przychodzi cyfryzacja, przychodzi modelowanie matematyczne i osiągnięcia inżynierskie związane z przemysłem 4.0 czy przemysłem 5.0, narzędzia typu cyfrowy bliźniak, który pozwala modelować oczyszczalnie ścieków, tworzyć matematyczne odwzorowanie takiego obiektu, a następnie symulować procesy, jakie tam zachodzą, wspomagać przez to użytkownika w podejmowaniu optymalnych decyzji, a często nawet zastąpić go przy optymalizacji nastaw zachowujących poziom zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych. Ta optymalizacja również jest potrzebna do tego, ażeby zmniejszyć zużycie energii, zoptymalizować to zużycie energii, czy zużycie innych mediów potrzebnych do oczyszczenia ścieków, takich jak reagenty chemiczne. Są konkretne oszczędności finansowe.
3: Czy dane i algorytmy stają się dziś równie istotnym zasobem, jak właśnie infrastruktura fizyczna?
2: Dochodzi do sytuacji, gdzie o zyskowności danego przedsiębiorstwa właśnie decydują metody optymalizacyjne, jako że infrastruktura techniczna, obiekty budowlane, które służą do prowadzenia procesów związanych z oczyszczaniem ścieków, no, są niezmienne. Natomiast to, co możemy zmienić, to, co możemy zoptymalizować, to jest proces, który tam jest prowadzony, a dokładnie mówiąc, jego optymalizacja, więc wpłynięcie na to, ażeby się odbywał przy mniejszym zużyciu energii, przy mniejszym zużyciu reagentów chemicznych. I tu technologia nam wychodzi jak najbardziej naprzeciw.
3: Co z awariami? Czy awaria bądź właśnie niestabilność systemu wodno-ściekowego może dziś oznaczać zatrzymanie całego łańcucha produkcyjnego?
2: Do tej pory tak było, a więc awarie, szczególnie tych elementów, które są krytyczne dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków, mogły w konsekwencji doprowadzić do zatrzymania produkcji. Przy zastosowaniu systemów predykcyjnych, modeli matematycznych, które wyprzedzają tą wiedzę o tym, co się stanie za chwilę z oczyszczonym ściekiem, pozwalają przewidzieć takie sytuacje, które mogą prowadzić do awarii i pozwalają wcześniej zareagować. Często robi się to automatycznie, a więc jak najbardziej tutaj automatyka, cyfryzacja i metody informatyczne pozwalają na uniknięcie awarii.
3: Wraz z cyfryzacją rośnie powierzchnia potencjalnych ataków. Czy instalacje wodno-ściekowe stają się dziś celem zagrożeń cybernetycznych?
2: Niestety tak. Niestety każdy obiekt tego typu, który jest związany z prowadzeniem procesów informatycznych, więc wykorzystania narzędzi informatycznych do optymalizacji prowadzenia procesów technologicznych, może być obiektem ataku cyberprzestępców. I tutaj twórcy tego typu rozwiązań systemów muszą to bezpieczeństwo zapewnić, a więc muszą takie narzędzia wykorzystać, je zastosować, ażeby stworzyć barierę dla tego typu przedsięwzięć.
3: Jak będzie wyglądać przemysłowe oczyszczalnia za 5-10 lat? Bardziej instalacja, czy bardziej jednak system cyfrowy?
2: Jedno jest pewne, będzie wyglądać inaczej niż to wygląda dzisiaj, a więc jestem przekonany, że dojdziemy do takiej sytuacji, kiedy oczyszczony ściek pozwoli na 100% odzyskanie zawartej w niej wody. Odzyskamy wszystkie cenne minerały, zagospodarujemy po ferment. Oczyszczalnia będzie pracować w pętli zamkniętej, a więc stanie się częścią technologii zakładu, przestanie oddziaływać na środowisko.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Na pewno w świecie technologii, w którym żyjemy już dzisiaj tak jak w każdym innym świecie, to znaczy nie mamy już rozdziału na świat online'owy i offline'owy, coraz bardziej rozumiemy wagę danych, coraz bardziej rozumiemy wagę naszej prywatności, wagę w rozumieniu ochrony, ale też wagę w rozumieniu takim konsumenckim czy biznesowym, no, że to jest po prostu produkt, to jest konkretna wartość.
2: Największym wyzwaniem dla marketerów w tym momencie jest wiarygodność danych, problemy z tą wiarygodnością danych, wielość KPI-ów i niezrozumienie bardzo często po stronie klientów, które z tych danych są wystarczająco wiarygodne i skorelowane z faktycznym wpływem na sprzedaż. Przez co marketerzy, ale także ich partnerzy, agencje współpracujące, zakupują się w różnego rodzaju danych, które pochodzą z platform, ale nie potrafią dobrze zrozumieć, na których z tych danych powinni się skupiać po to, żeby budować i swoje marki, ich wizerunek, czy już sprzedaż w sklepie online, offline.
3: W świecie, gdzie dostęp do ogólnych modeli sztucznej inteligencji ma praktycznie każdy, to właśnie dane, którymi nakarmimy te modele, stają się tym takim wyróżniającym paliwem, które umożliwia nam, umożliwia markom zwycięstwo na rynku. Już w tej chwili, porównując performance modeli, które karmimy naszymi danymi, danymi wysokiej jakości, danymi o konsumentach, których nie sposób syntetycznie wytworzyć, widzimy, jak ogromna przewaga tego typu, w jakości odpowiedzi tego typu modeli istnieje w porównaniu do generycznych modeli, które są trenowane na całym internecie, które po prostu halucynują. Open Panel zmienia zasady gry wykorzystywania danych konsumenckich w procesie marketingowym. Do tej pory dane były analizowane w silosach. Na różnych etapach procesu wykorzystywaliśmy różne dane, a przejścia pomiędzy nimi były analogowe i w zasadzie dotyczyły wniosków z danych. W tej chwili Open Panel jest nie tylko źródłem wysokiej jakości, bardzo ważnym dla marketerów, ale jednocześnie jest on zintegrowany z wszystkimi narzędziami do strategii, planowania, aktywacji i pomiaru, na których pracujemy w WPP Media. Dzięki temu jesteśmy w stanie błyskawicznie przenieść wnioski ze strategii do planowania na zakup i zminimalizować tą utratę sygnału, która jest po prostu kosztowna dla marketerów. No i co więcej, mając dane najwyższej jakości, wiemy, że decyzje podejmowane w oparciu o Open Panel to nie halucynacje, a realny wpływ na biznes.

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Chciałam zapytać pana prezesa, czy GUS czekają zmiany i jakie są założenia na przyszłość?
2: No, pytanie jest bardzo ogólne. Oczywiście GUS musi się zmieniać dzień po dniu, dlatego że rzeczywistość się zmienia, świat się zmienia, otoczenie się zmienia. Największe wyzwania dla nas to oczywiście nasz największy konkurent jednocześnie i partner, czyli sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, która jest w stanie przygotować wiele raportów, wskaźników, no a co najgorsze, no korzystając z nie do końca wiarygodnych informacji. I stąd próbujemy, żeby sztuczna inteligencja była naszym partnerem, to znaczy, żeby umożliwić sztucznej inteligencji czy algorytmom sztucznej inteligencji, mówiąc bardziej dokładnie, dostęp, większy dostęp, szybki dostęp, czy taki priorytetowy dostęp do naszych zasobów. Będąc na Komisji Statystycznej w Nowym Jorku 2 tygodnie temu, robiliśmy takie ćwiczenie, gdzie zadaliśmy oczywiście sztucznej inteligencji pytanie na temat PKB per capita w poszczególnych krajach i co się okazało, że no nie do końca te dane były ciągnione przez sztuczną inteligencję i raportowane z odpowiednich źródeł, a przez to pojawiały się 2-3 informacje trochę różne na ten sam temat.
1: A jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to czy jej rozwój właśnie wpływa na GUS, czy niektóre dane mogą być zbierane tak trochę automatycznie?
2: Oczywiście algorytmy sztucznej inteligencji są przez GUS wykorzystywane, mogę zaryzykować, od kilku lat. Wykorzystujemy je do klasyfikacji, do różnego rodzaju klastrowania procesów i zjawisk. To do takich prac trochę wewnętrznych czy analitycznych. Mówię przede wszystkim o machine learning, o uczeniu maszynowym, o tym, że GUS korzysta i korzystał z tych algorytmów od dawna. Natomiast przed nami jest trochę inne wyzwanie. Tak jak mówiłem, udostępnić te dane sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim także na etapie udostępniania informacji, tak udoskonalić nasze zasoby informacyjne, bazy, żeby można było poprzez algorytmy sztucznej inteligencji tworzyć bardzo user-friendly interface dla nas wszystkich, dla studentów, dla przedsiębiorców, dla ludzi odpowiedzialnych za politykę lokalną, regionalną czy ogólnopolską.
1: Czy też biorąc pod uwagę obecną sytuację technologiczną, tak to nazwijmy, czy rola GUS może być większa, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi też na przykład o walkę z dezinformacją?
2: Główny Urząd Statystyczny powinien odgrywać główną rolę i ma unikalną szansę w swojej historii, żeby zająć absolutnie nie dominującą, ale pierwszą pozycję na rynku informacji. Ponieważ jesteśmy urzędem, który gromadzi te informacje i przede wszystkim dba o jakość tych informacji. To jest nasza najważniejsza misja, żeby przygotowane informacje miały ten znak jakości Q, czyli żeby rzeczywiście wszyscy wiedzieli, że mogą na nich polegać, żeby w oparciu o te informacje można było przygotowywać dobre decyzje. Stąd temat dzisiejszej konferencji tak się nazywa, że od tej informacji do mądrości, która ma się odnosić do przedsiębiorcy, do gospodarstwa domowego, mam na myśli budżet gospodarstwa domowego, czy do dobrych polityk na poziomie mikro, mezo i makro. GUS to przede wszystkim w tej chwili instytucja, która powinna budować koalicję, bo ponieważ wiele instytucji tworzy informacje, tworzy zasoby informacyjne, stąd Główny Urząd Statystyczny powinien tworzyć pewne standardy, według których ta informacja jest zbierana, klasyfikowana i udostępniana. Szczególnie ma to znaczenie właśnie w tych czasach dezinformacji, fake newsów, gdzie praktycznie potrzebna jest nam taka latarnia morska, która nam pokaże drogę. Moje ulubione stwierdzenie to takie, że GUS powinien być środkiem antyhalucynogennym w zatrutym środowisku informacyjnym współczesnego świata. I sposobem na te różnego rodzaju halucynacje sztucznej inteligencji właśnie są dobrej jakości informacji.
1: A czy GUS też ma narzędzia, żeby walczyć właśnie z dezinformacją, czy może tutaj potrzebne są jakieś zmiany?
2: Walczymy z dezinformacją, przygotowując dobrej jakości interfejsy. Dlatego, że no, zwróćcie Państwo uwagę, jeśli korzystamy z jakichś informacji, które no, nam są potrzebne przy rozwiązywaniu konkretnych problemów, to zwykle sięgamy no, dzisiaj do sztucznej inteligencji, prawda? Natomiast spróbujemy właśnie poprzez wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji odpowiednio się pozycjonować w tych zapytaniach i przekonać potencjalnych użytkowników, żeby rzeczywiście w pierwszej kolejności zaglądnęli do naszych zasobów. Warunkiem koniecznym jest poprawa interfejsów. Absolutnie. Dlatego, że dzisiaj te interfejsy użytkownika no nie do końca są na tyle elastyczne i atrakcyjne, że sięgamy do zasobów głosu. Raczej sięgamy do zasobów głosu poprzez jakichś pośredników.
1: Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na konferencji GUS-u, to też chciałam zapytać właśnie o dane, no bo my żyjemy w takich czasach dużej niepewności i właśnie czy statystyki GUS-u są wystarczające do przewidywania na przykład inflacji i czy my potrzebujemy też innych albo dodatkowych mierników?
3: Jak pani pyta naukowczynię we mnie, to nie ma czegoś takiego jak wystarczająca ilość informacji. Czy zawsze nowe dane pozwalają postawić nowe pytania i szukać nowych odpowiedzi, więc no tutaj człowiek nie może być usatysfakcjonowany. Natomiast jeśli chodzi o jakość naszej statystyki publicznej pod bardzo wieloma względami, no to jest ona znacznie większa niż jej publiczne wykorzystywanie. To znaczy jest dużo więcej wiarygodnej, dostępnej informacji niż przydziera się do państwa wszystkich w obiegu publicznym i niż korzystają z tego specjaliści do analizy tego rodzaju danych predestynowani. Więc czy nasza statystyka publiczna jest wystarczająca? No z pewnej perspektywy nie, bo zawsze może być lepsza, a z pewnej perspektywy jest być może lepsza niż umiemy z niej korzystać. Hey girl.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Hałas w środowisku narasta, ponieważ przybywa, i to bardzo szybko, urządzeń, którymi ten hałas można wytwarzać. Możemy powiedzieć z całkowitą pewnością, że żyjemy w najgłośniejszych czasach w historii, ponieważ nigdy dotychczas ludzie nie mieli aż tak wielu urządzeń, maszyn, czy też rzeczy służących rozrywce, które hałas generują. Niestety to ma bardzo konkretne przełożenie na to, jak ludzie się czują, jaką oni mają wydajność, jakie oni mają w ogóle możliwości w życiu. Dlatego, że hałas odbiera możliwości na przykład przez to, że jesteśmy mniej wydajni, jesteśmy bardziej zestresowani, jesteśmy ciągle niewyspani, ciągle nie mamy na coś siły. To się przekłada na bardzo wiele aspektów życia.
3: W trakcie ewolucji naszego organizmu wykształciły się mechanizmy obronne, które między innymi były skierowane w tym kierunku, żeby reagować szybko i sprawnie na zagrożenie zewnętrzne. Jednym z takich elementów w toku naszej ewolucji były gwałtowne hałasy, dźwięki, ryk dużego zwierzęcia. Reakcją na takie zjawisko jest coś, co nazywa się reakcją walki, walcz lub uciekaj. Czyli nasz organizm mobilizuje się do tego, aby zachować się przy życiu. Stały wzrost ciśnienia krwi, stałe napięcie mięśniowe prowadzi do tego, że powstaje nadciśnienie, choroby serca, inne choroby układu naczyniowego. Wzmożone napięcie mięśniowe powoduje to, że jesteśmy cały czas zmęczeni.
2: Z hałasem można walczyć i można to robić na różne sposoby. Podstawową rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że warto walczyć razem. Jest regułą, że tam, gdzie ludzie zrzeszają się, gdzie jest grupa, te sprawy są rozwiązywane znacznie szybciej, znacznie prościej niż wtedy, kiedy walczy pojedyncza osoba. Dlatego jeżeli tylko jest taka możliwość, to na przykład możemy opisać nasz problem, oznaczyć go na mapie problemów z hałasem. To jest aplikacja, która służy właśnie do tego, żeby oznaczać problemy, żeby znajdywać innych, którzy borykają się z tymi samymi problemami w tym samym miejscu. I po zebraniu grupy należy przyjść do działania. Musimy przede wszystkim stwierdzić, gdzie się należy udać z danym problemem z hałasem, a następnie to zrobić. Jeżeli ta ścieżka okaże się nieskuteczna i organy, które są powołane do tego, aby chronić ludzi przed hałasem, nie zadziałają poprawnie, zawsze zostaje jeszcze ścieżka sprawy karnej, która jest prostszą wersją sprawy sądowej i ona jest bezpłatna. I jeżeli z kolei ta forma nie zadziała, to jeszcze na koniec pozostaje sprawa cywilna. Na drodze cywilnej także można dochodzić tego swojego prawa do spokoju, ponieważ tak generalnie mamy prawo do spokoju, do ciszy we własnych czterech ścianach, a bierze się ono z tego, że hałas wpływa na zdrowie bardzo intensywnie i tak po prostu jest zakazane stwarzanie warunków, które innym ludziom psują zdrowie.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Dzień dobry, tu dr Magdalena Cubała-Kucharska, lekarz z 30-letnim doświadczeniem zajmujący się medycyną funkcjonalną.
2: Czy dużym problemem obecnie jest brak snu?
1: Brak snu obecnie jest naprawdę bardzo dużym problemem. Wszyscy moi pacjenci się skarżą na mniejsze lub większe zaburzenia snu, a bez snu praktycznie nie ma właściwego wypoczynku i nie ma regeneracji.
2: Czym grozi przewlekły niedobór snu? I to może też Pani powiedzieć, kiedy jest to przewlekły niedobór snu?
1: Przewlekły niedobór snu grozi nam na przykład insulinoopornością, grozi nam chorobami sercowo-naczyniowymi, spadkiem odporności. Właściwie w dzisiejszych czasach, jak przyjrzymy się, to przewlekły brak snu może nasilać wszelkiego rodzaju choroby, więc sen jest taką podstawą. Jeżeli przez kilka wieczorów z rzędu nie możemy zasnąć, to już to jest problem, a jeżeli nie śpimy przez kilka tygodni, to jest to ogromny problem.
2: Co najczęściej jest przyczyną braku snu?
1: Przyczyną braku snu może być nieodpowiednie zachowanie wieczorem i też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my szanujemy ten swój sen. Często za dużo pozwalamy sobie na oglądanie ekranów przed spaniem. Ekrany emitują niebieskie światło i to jest przyczyna, która już jest udowodniona. Także scrolling telefonów uruchamia w nas no właśnie te mechanizmy związane z adrenaliną, noradrenaliną i kortyzolem, które są związane ze stresem. Poza tym za duża temperatura w pokoju może utrudniać zasypianie, światła i hałas, więc powinniśmy sobie ustalić rytuały snu.
2: Jak poradzić sobie z bezsennością?
1: Te rytuały snu polegają na tym, że dbamy rzeczywiście o to, żeby pokój był wywietrzony, żeby zamiast oglądać telefon albo komputer, puścić sobie jakąś łagodną muzykę, przygotować się tak troszeczkę do tego snu. Można zastosować aromaterapię na przykład, można zastosować medytację, żeby tak pomału w ten sen wejść. Ja tylko jeszcze chciałam dodać, że czasami zaburzenia snu łączą się z bezdechem sennym, więc jeżeli ktoś chrapie, powinien zdecydowanie udać się na odpowiednie badania, bo to można w tej chwili wykryć, można leczyć taki bezdech senny.
2: Czy mamy świadomość, jak działa wewnętrzny zegar?
1: W dzisiejszych czasach mamy dosyć dobrą świadomość tego, jak działają rytmy dobowe i wewnętrzny zegar. Główną wskazówką czy mechanizmem tego zegaru będzie na pewno kortyzol, który podlega wydzielaniu dobowemu oraz melatonina, która jest hormonem wydzielanym w szyszynce, takim małym narządzie, które leży gdzieś tam w mózgowiu. I po pierwsze uregulowanie tych mechanizmów już nam pomaga w uregulowaniu rytmu dnia. Musimy pamiętać, że z kolei wszystkie nasze hormony, one też lubią brać udział w tym koncercie wielkim, którym jest rytm dobowy. Także ważne jest to, byśmy się tym rytmem dobowym zajęli. Tutaj zwracam bardzo uwagę na ilość dziennego światła, którą do siebie dopuszczamy. I bardzo też proszę o to, żeby pacjenci zwrócili na to uwagę, żeby na przykład w słoneczne dni wychodzili na dwór, żeby robili kąpiele słoneczne, ale nawet w dni zimowe ilość tego światła naturalnego, która wpada nam w oczy, jest naprawdę niezbędna. Prawidłowe oddychanie.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Dzień dobry, Monika Esman, członkini zarządu Instytutu Monitorowania Mediów.
2: Czy widoczny jest wzrost zainteresowania medialnego zawodami AI i jakie są?
1: Widzimy fascynujący zwrot akcji, jeśli chodzi o wizerunek rynku pracy w mediach. Coraz więcej mówimy o zawodach związanych z AI, zawodach, które obsłużą sztuczną inteligencję, a nie o zagrożeniach, jakie AI powoduje na rynku pracy. Z naszych badań wynika, że najczęściej przywoływanym przez media zawodem jest ekspert do spraw AI. Pojawił się w naszym badaniu na pierwszym miejscu z liczbą kilku tysięcy wzmianek. Na drugim miejscu są specjaliści do spraw AI. I dopiero na kolejnych miejscach mamy prompt inżynierów czy inżynierów do spraw AI. To pokazuje, że coraz większy potencjał mają na rynku pracy wobec rozwiązań sztucznej inteligencji osoby z kompetencjami miękkimi, które pomogą nam te technologie wdrażać w naszych organizacjach i komunikować skutecznie pracownikom. Tak, w ostatnim czasie z takiego obrazu medialnego straszenia nas brakiem zadań, eliminacją pracowników na rynku pracy w związku z wdrożeniami sztucznej inteligencji, przeszliśmy do informowania i komunikacji na temat zawodów potrzebnych do tego, by obsłużyć tą sztuczną inteligencję w naszych organizacjach. Wyłaniają się na pierwsze miejsca ekspert do spraw AI, ekspert do spraw sztucznej inteligencji, specjalista do spraw AI, AI inżynier, prompt inżynier, ale proszę zauważyć, że właśnie ekspert i specjalista to są te zawody, które mamy na pozycjach topowych. Co ciekawe, dochodzą też takie stanowiska jak eksperci do spraw etyki AI czy eksperci do spraw bezpieczeństwa AI. No to pokazuje, że w tej branży będą też liczyły się kompetencje humanistyczne i społeczne, żeby móc pomóc wdrożyć te technologie skutecznie w naszych organizacjach. Bardzo ważne, w zasadzie istotny punkt jest bezpieczeństwo stosowania sztucznej inteligencji w organizacjach i to, żeby generatywne treści nie wymknęły nam się spod kontroli. To też pokazuje, dlaczego zawody takie jak ekspert czy specjalista do spraw AI i zapotrzebowanie na tego typu ludzi cały czas rośnie i w mojej ocenie będzie rosło, bo to jest dopiero początek naszej codzienności z AI, która staje się kompetencją horyzontalną, przestaje być jakąś taką jednostką zawodową czy profesją, a staje się kompetencją horyzontalną, która praktycznie będzie obecna w każdej profesji, w każdej branży, w każdym zawodzie.
2: Czy emocje budzi też rekrutacja i zarobki w tych zawodach?
1: Tak, to bardzo ciekawe, ponieważ z naszych badań wynika, że media bardzo lubią komunikować rynek pracy właśnie poprzez pryzmat zarobków.

0: co 13 publikacji, która dotyczy rynku pracy wobec zawodów związanych ze sztuczną inteligencją. Zarobki, wynagrodzenie, pensja pojawia się już w tytułach publikacji, często też w leadach, więc to pokazuje, że media bardzo dużo w tym momencie komunikują na temat tego, że właśnie sztuczna inteligencja nie może nas wyeliminować z rynku pracy, ale może nam dać przepustkę do awansów zawodowych, jeśli zwiększymy swoje kompetencje o możliwość pracy czy znajomość sztucznej inteligencji. Rekrutacja dotycząca zawodów związanych z AI oczywiście budzi duże emocje, ponieważ media komunikują o bardzo dużych pieniądzach, jakie można zarobić na stanowiskach związanych z obsługą AI i generatywnych treści. Są to zarobki rzędu 30-45 tysięcy, więc to powoduje, że wiele osób zaczyna myśleć o przebranżowieniu, o zwiększaniu swoich kwalifikacji i kompetencji na tym rynku.
1: A możemy to...
0: Tak widzimy przez pryzmat mediów, że rośnie temperatura wokół tematu rekrutacji związanej z zawodami do obsługi sztucznej inteligencji. Widać to chociażby przez to, że co 13 materiał poświęcony zawodom AI już w samym tytule komunikuje o zarobkach, wysokich zarobkach. Także to powoduje, że zawód ten zostaje uznany przez osoby poszukujące pracy za bardzo atrakcyjne. No i każdy próbuje

0: Cześć, tu Michalina Malisz z zespołu Lire. Słuchacie Radia Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Grzegorz Soczewka, OVH Cloud, VP Sales Central Eastern Europe. W odniesieniu do gigafabryk AI kluczem jest to i pytanie, dlaczego jeszcze tych gigafabryk nie mamy? To jest coś, o czym my powinniśmy jako Europa, jako Polska myśleć już dużo wcześniej. Bardzo w ogóle się cieszę, że ten wątek wrócił i odchodzimy od fascynacji modelami i software'em, a skupiamy się na czymś bardziej fundamentalnym jak infrastruktura. Tak naprawdę teraz AI to jest GPU, to są ludzie, to są algorytmy, to jest prąd, to jest tak naprawdę nowa infrastruktura krytyczna naszego państwa. Jeżeli nie zainwestujemy w fabryki gigafabryki AI, nie będziemy w stanie budować własnej suwerenności cyfrowej. Będziemy budować to na trochę takich wynajętych fundamentach cyfryzacji. Ryzykiem nie jest brak innowacji. Ryzykiem jest tak naprawdę monopol na zasoby, które nam tą innowację mogą ograniczyć. W ogóle rozmowa o gigafabrykach AI to jest mocno odejście od technologii, od tego, czy my mówimy, że to jest serwerownia, budynek i gdzie. To jest rozmowa o tym, czy my jako gospodarka, czy jako Europa będziemy w stanie budować cyfrową, nową ekonomię, a nie będziemy stać w kolejce po resztki mocy obliczeniowej od światowych, globalnych monopolistów.
3: A na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o tworzenie własnych gigafabryk i ile czasu może nam to zająć?
2: Jeżeli chodzi o budowanie gigafabryk, na jakim etapie jesteśmy? Na dość wczesnym. Oczywiście z naszej perspektywy powinno to znacznie przyspieszyć, powinniśmy być jeszcze dalej, ale w ogóle bardzo się cieszę, że o tym rozmawiamy, że jest o tym dyskusja, że już pojawiały się pierwsze konsorcja, że są wytypowane lokalizacje, że ten kierunek idzie do przodu i Unia Europejska bardzo to wspiera.
3: A jakie jest zapotrzebowanie na moce obliczeniowe i czy ono będzie dalej rosło?
2: Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na moc obliczeniową, tak naprawdę ono rośnie z miesiąca na miesiąc, ono rośnie z roku na rok. Teraz nie ma górnej granicy. Tutaj, tak jak powiedziałem, nie jest wyzwaniem generowanie potrzeb i zapotrzebowania na tą moc. Większym wyzwaniem i większym ryzykiem jest to, że za chwilę nie będziemy mieli jak tej mocy udostępnić, jak tą moc udostępnić użytkownikom czy firmom, no bo mamy ograniczenia infrastrukturalne, mamy monopol, a tak naprawdę oligopol na infrastrukturę. Na ten moment 75% mocy superkomputerów AI jest nadzorowane i zarządzane przez USA. 65% światowego GPU, czyli procesorów, które są potrzebne do AI-a, zarządzane są przez NVIDIA. NVIDIA jest tutaj monopolistą. Jak mamy tutaj budować naszą tarczę antyinflacyjną, jeżeli coś się zmieni? Jedną decyzją polityczną lub zaburzeniem łańcucha dostaw jesteśmy w stanie wyeliminować innowacyjność dla firm, nawet dla krajów, a nawet dla całej Europy.
3: Czy rośnie zainteresowanie właśnie usługami chmurowymi i tak właściwie co się dzieje na rynku dostępnych pamięci, dostępnych dysków?
2: Jeżeli chodzi o dostępność i wzrost zapotrzebowania na chmurę, widzimy ogromny wzrost zapotrzebowania na chmurę zarówno publiczną, zarówno na chmurę prywatną, jak i na chmurę specjalistyczną, którą mamy w ofercie, taką jak Secnam Cloud, która jest dedykowana dla konkretnych obszarów biznesu czy gospodarki, które są bardzo sovereignty sensitive. Więc tak, z naszej perspektywy ta chmura bardzo rośnie, znacznie szybciej rośnie niż inne elementy, inne produkty czy usługi z naszego portfolio. Jeżeli chodzi o dostępność infrastruktury, która tą chmurę tworzy, niestety, jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Ten łańcuch dostaw jest bardzo mocno zaburzony. Ten brak wpływu na ceny chipsetu, bo to jest niestety poza Europą, powoduje, że chmura często jest odpowiedzią dokładnie na to, czego na rynku nie ma. Nie ma serwerów, bo nie ma chipów, nie ma chipsetów, nie ma pamięci. Jedynie chmura tak naprawdę teraz jest pewną odpowiedzią na to, co się dzieje, na to, że możemy tą miejsce do przechowywania danych, czy tą moc obliczeniową kupić.
3: Właśnie biorąc pod uwagę, jeżeli chodzi o pamięci, ceny pamięci, czy to też nie może spowodować to, że one tak wzrosły i może też spowodować wzrost na przykład cen usług chmurowych?
2: Czy obecna sytuacja rynkowa wpłynie na ceny usług? Niestety wpłynie. Z naszej perspektywy OVH Cloud staramy się, żeby ten wpływ był jak najbardziej znikomy, gdyż no, my zarządzamy bardzo dużą częścią naszego łańcucha dostaw. Taki pionowy łańcuch dostaw u nas jest łańcuch supply chain. Mamy w swoim posiadaniu, aczkolwiek nawet i na nas, na taką organizację, która jest na to przygotowana i zabezpieczona, niestety ma to wpływ, a z drugiej strony ma to pewien wpływ na finalne ceny, które oferujemy na rynku.
3: A czym jest spowodowany właśnie ten, tak jakbyśmy mogli też wyjaśnić naszym widzom, ta obecna sytuacja, że te pamięci, ceny pamięci szybują bardzo wysoko i są ciężko dostępne?
2: Z czego wynika wzrost cen pamięci i to, że one są mało dostępne i bardzo drogie? Z tego, że mamy pewien oligopol na rynku, a tak naprawdę w pewnych obszarach nawet monopol. Firmy same decydują, co chcą produkować i w jakiej ilości. W obecnej sytuacji producenci tego typu pamięci i chipów zdecydowali się na przerzucenie produkcji na rzeczy bardziej dla nich marżowe, co z perspektywy rynku spowodowało, że rzeczy, które najbardziej są potrzebne, no, stały się mniej dostępne, a są dostępne rzeczy, które z perspektywy takiego producenta są rzeczami wysokomarżowymi.
3: Czy ta sytuacja może się zmienić w najbliższym czasie? No, ja myślę o takiej perspektywie pół rok, czy...
2: Czy sytuacja może się zmienić w skali najbliższego czasu? Tak, i mamy dwa scenariusze. Może być jeszcze gorzej, może być jeszcze mniejsza dostępność tych elementów, mogą być ceny jeszcze wyższe. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wcale nam w tym nie pomaga. Z drugiej strony, jeżeli Europa zacznie szybko reagować i zaczniemy dbać o tą technologię, o ten łańcuch dostaw, o którym rozmawiamy, jesteśmy w stanie budować sobie jako Europa pewną suwerenność w tym obszarze i technologicznym, bo mamy jako Europa na to potencjał. Są firmy, które już tak naprawdę są bardzo zaawansowane w tych technologiach, wymaga tylko odrobiny pracy, żeby to dalej się rozwinęło.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Kategoria karmy dla zwierząt w Polsce jest w bardzo dobrej kondycji. Rośnie stabilnie od wielu lat i ma świetne prognozy na kolejne lata, plus 30% w czterech następnych latach. Jest wśród top 15 kluczowych kategorii w Polsce i ma ogromny potencjał do wzrostu, który wynika z kilku kluczowych elementów. Po pierwsze, populacja zwierząt, która w Polsce liczy około 16 milionów psów i kotów i tylko połowa z nich jest karmiona gotową, zbilansowaną karmą. Więc potencjał do budowania kategorii jest jeszcze bardzo, bardzo duży. Drugim elementem jest również premiumizacja, która wiąże się z trendem humanizacji. Dziś pies lub kot lub pies i kot razem w domu są traktowane jak członek rodziny. Chcemy dla naszych pupili jak najlepiej. Szukamy dla nich najlepszej karmy, dobrej albo bardzo wysokiej jakości. Stąd poszukiwanie produktów przez czytanie etykiet, składów, patrzenie na to, co dla mojego pupila jest najlepsze. Czy ta karma również pokrywa jego potrzeby takie jak alergie czy inne elementy żywieniowe, stąd trend premiumizacji będzie dobudowywał do wartości kategorii. Również poza tym standardowym, codziennym żywieniem opiekunowie psów i kotów zrozumieli, że niezwykle ważna jest dbałość na przykład o zęby w przypadku psów, stąd duże zainteresowanie przysmakami, które są dostępne w bardzo szerokiej gamie. I ten trend, który funkcjonuje na rynku polskim od wielu lat, został świetnie przyjęty przez opiekunów kotów. Opiekunowie już dzisiaj wiedzą, że jest ogromna gama dostępnych produktów, nie tylko tych standardowych jak kurczak czy wołowina, ale również kocimiętka, która daje większą radość kotom, które tak naprawdę są bardzo wybredne i ta różnorodność jest dla nich niezwykle ważna. Innowacje to też element związany ze wzrostem kategorii. Dziś już widzimy trendy zup dla psów czy kotów. Podobnych posiłków, tych, które trafiają na nasze stoły, opiekunowie poszukują tych innowacji, bo chcą dla swoich pupili jak najlepiej. Panel Retail Summit jest świetną okazją do wymiany doświadczeń między producentami i retailerami i przemyślenia tego, jak ważne są intencje klienta i jak my razem wspólnie ze strony producenta i sklepu możemy tę misję realizować i wspierać.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O was, bo to wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Doktor Maciej Kawecki, prezes Instytutu LEMA, dyrektor Centrum Innowacji Uniwersytet WSB Merito w Warszawie. Wiemy o tym, że przy tak ogromnych regulacjach i przy Parlamencie Europejskim, który jednak jest forum politycznym, tego typu decyzje są argumentowane bardzo często aspektem czysto politycznym. Przykładem jest to, co się wydarzyło z przyjmowaniem RODO, gdzie tak naprawdę parlament opowiedział się za, po aferze związanej ze Snowdenem. Teraz oczywiście takim triggerem, czyli motywatorem dla parlamentu jest to, co robi spółka głównie OpenAI i tych pięć największych na świecie graczy technologicznych jak OpenAI, Nvidia, Google, Microsoft, wypluwają coraz to nowe produkty AI-owe, tworząc nowe modele silniejsze językowe. Trzeba pamiętać o tym, że AI Act jest tak zwaną regulacją wyspową, a więc taką, która nie reguluje domyślnie całego procesu tworzenia i wykorzystywania sztucznej inteligencji, ale tylko obszary wyspowe. A więc tam, gdzie AI znajdzie zastosowanie na przykład w social scoringu, wykorzystywaniu danych biometrycznych, deepfake'ów, a więc wykorzystywania modeli językowych do tworzenia ruchomych obrazów, które mogą wprowadzać błąd czy dezinformować. I te obszary wyspowo będą regulowane poprzez na przykład obowiązek poinformowanie o tym, że coś jest deepfake'iem, albo poprzez odebranie zgody na wykorzystanie naszych danych w celach social scoringu, zgoda musi być wyraźna i tak dalej. Więc Unia Europejska w przeciwieństwie do dotychczasowych regulacji, jaką jest RODO, wyszła z założenia, że regulowanie całego obszaru AI nie jest możliwe i że domyślne wprowadzenie zakazów, tak jak mamy w RODO, tak, mamy privacy by default, czyli domyślny zakaz przetwarzania danych, chyba że spełniamy pewne kryteria wynikające z aktu prawnego. Tutaj jest odwrotnie. Mamy domyślną swobodę w wykorzystywaniu AI, chyba że wykorzystujemy ją w obszarach uregulowanych w tak zwanych AI Act, a jeśli tak, to musisz to robić pod pewnymi warunkami. Ja jestem zwolennikiem regulacji w ogóle, ale z pełną świadomością tego, co robimy. To znaczy świadomością tego, że regulujemy obszar, którego nie mamy. Dlatego, bo dzisiaj Unia Europejska nie jest miejscem tworzenia silnych modeli językowych, to Azja i Stany Zjednoczone. I teraz konsekwencją tego jest to, że stajemy się jako Unia Europejska takim trochę słodkim skansenem w pewnym sensie, czyli kontynentem, który stawia oczywiście na wartości, to jest nam bliskie, ale musimy też mieć pełną świadomość odpowiedzialności z tego wynikających, że stajemy się w pewnym sensie wtórni względem wpływu sztucznej inteligencji na gospodarkę, który bez wątpienia na kontynentach takich jak Ameryka Północna i Azja będzie ogromny. Absolutnie nie wydaje mi się, żeby w przypadku AI Act było tak jak w przypadku RODO. Wydaje mi się, że będzie wprost przeciwnie. Prezydent Stanów Zjednoczonych jakiś czas temu przyjął dekret, który nie ma mocy prawnej, który wprawdzie dotyczy sztucznej inteligencji, ale powtarzam, to jest akt o charakterze deklaratywnym, nie ma żadnej mocy prawnej, a po drugie dotyczy obszarów, które nam z perspektywy europejskiej są bardzo dalekie. Na przykład wypowiada się na temat wykorzystywania sztucznej inteligencji w obrocie nieruchomościami, co z naszej perspektywy jest zupełnie, nie jest doniosłe regulacyjnie. Więc poza tym my jesteśmy dzisiaj na tak zwanym pierwszym etapie mojej perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji, czyli tak zwanym etapie produktowym, a więc tworzymy na razie produkty AI-owe. Drugim pewnie etapem rozwoju będzie włączenie się w rozwój sztucznej inteligencji gospodarek państw, które dostrzegą, że sztuczna inteligencja będzie gwarantem zapewnienia jej pozycji geopolitycznej, wpływów, rozwiązywania problemów o charakterze społecznym, w tym związanych ze służbą zdrowia, zmianami klimatycznymi, dopasowaniem usług do potrzeb obywateli i wtedy nastąpi proces w ogóle dzielenia się bardzo często gospodarek danymi o obywatelach, więc nie wydaje mi się, żeby droga, którą wybrała Europa czy Unia Europejska była drogą, którą będzie podążały czy Stany Zjednoczone, czy Azja.

codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.

To jest audycja Jazz w południe.

0: Radio Praga, Radio Praga.
1: Cześć, to Zbyszek Bieniak i Piotr Trela z zespołu Hanky Tank. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.

0: Radio Praga, BBRM. To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: O! No właśnie.

jak ty, tak na złość jak ty się śni. I już w takim kimś jak ja każda myśl jest zła, oj zła, bo jesteś

Ty ktoś jak ty, jak na złość się śmiech ty. Powietrzu wyrzeźbiłem twoją twarz.

na złość jak ty się śni. I już w takim kimś jak ja każda myśl jest zła, oj zła. Bo jesteś taka ładna, aż za ładna, by odwiedzać właśnie moje sny. A mnie taki ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. W powietrzu wyrzeźbiłem twoją twarz, czekałem bardzo długo, długo, aż się stałaś taka ładna, że z warszawskich dziewczyn żadna tak nie umie w serce wpaść. Jak

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Cześć, tu Staszek Plewniak
2: i Michał Salamon.
1: Pozdrawiamy gorąco słuchaczy radia Praga.pl.

0: To jak najbardziej myślę, że może być z dużą korzyścią. Ale też można, może dziecko wyjechać na obóz już taki niekoniecznie dedykowany tylko osobom z cukrzycą.
1: Pani profesor, a z jakimi absurdami spotkała się Pani w swojej praktyce dotyczących cukrzycy?
0: No myślę, że takim największym, nie wiem czy to nazwać absurdem, ale myślę, że jakąś pomyłką i porażką to jest straszenie neokrąbopowikłaniami w cukrzycy.
1: No właśnie.
0: Czyli takie zarządzanie, uczenie pewnych zasad, które są potrzebne do wdrukowania przez strach, przez lęk, przez to, że będzie... Największym absurdem to jest zabieranie pomp młodzieży, która nie osiąga odpowiednich wartości hemoglobinnych, glikowanej, albo osobom niewidomym. To chyba nie, już chyba się takie rzeczy nie dzieje.
1: No niestety u nas w Toruniu się koleżance też odebrali, bo nie umiałam
0: natomiast
1: się.
0: Nie zawsze ta osoba jest w stanie osiągnąć zalecanych wartości hemoglobiny. No to jest tak, jakbyśmy zabrali lek komuś, kto go potrzebuje, a nie radzi sobie w chorobie, więc to jest chyba największy absurd.
1: Jakie jest Pani zdanie na temat, że z cukrzycą nie można prowadzić tak swobodnego życia, jak sprzed choroby? Czy zgadza się Pani profesor z tym stwierdzeniem?
0: To jest takie stwierdzenie, które możemy nawiązać do jednego z pierwszych pytań o to, co ta cukrzyca zmienia i jak przedstawiać, jak mówić o rozpoznaniu cukrzycy rodzinie, której dziecko zachorowało, tak? Czy osobie dorosłej. Tu też trzeba to zracjonalizować i pokazać, że ta cukrzyca pociąga za sobą pewne obowiązki i po prostu o nich trzeba pamiętać. Jeżeli o nich pamiętasz, to wszystko inne może być realizowane.
1: Aha.
0: Po prostu. Tak? Jeżeli ktoś chce uprawiać maratony, może biegać, tylko że musi pamiętać o insulinie, o monitorowaniu glikemii. I wtedy będzie mógł biegać, tak? Ale na pewno ta choroba narzuca szereg nowych wymagań. No to są dodatkowe obowiązki, tak, o których trzeba pamiętać, które trzeba dzień w dzień wykonywać po prostu.
1: A jakie możliwości dają nowe technologie? Proszę nam o nich opowiedzieć.
0: No tu przede wszystkim, bo tu już o pompach mówiłam, w tej chwili to są systemy do ciągłego monitorowania glikemii. To są bardzo, cały czas mamy też ograniczony dostęp, dlatego że nie mamy fundacji dla osób dorosłych. Szkoda. No, one są bardzo pomocne, dlatego że cały czas dają wgląd w to, jak ta glikemia się kształtuje. Zapewniają bezpieczeństwo przede wszystkim. To są alarmy, więc na niski cukier albo na to, jak spada glikemia, więc można odpowiednio szybko sobie pomóc i zareagować, nie doprowadzając do utraty przytomności. I można też uczyć się w oparciu o to, co widać na ciągu.

0: Radio Praga.
1: Będziesz gruba i no, nie ma gorszej rzeczy, bo to jest taka prosta droga do tego, żeby wyzwolić anoreksję. Tak? Czyli jeżeli nie akceptujemy u drugiej osoby, nawet jeżeli ona ma nadwagę czy otyłość, to ważne jest, żeby tą osobę akceptować, ale pokazać, w jaki sposób może to zmienić, a nie krytykować ich za to.
2: Jak pomóc dziecku chorującemu na cukrzycę, by w jego życiu znów pojawiła się nadzieja, że z cukrzycą można prowadzić normalne życie?
1: Myślę, że pierwsza rzecz to jest takie przyjęcie tego, że jest taka, a nie inna moja kondycja. To jest podstawowy krok. Jeżeli tego etapu nie przejdzie ta osoba, to będzie się ciągle borykać z trudnościami. Trzeba najpierw zrozumieć swoją kondycję, co z tego wynika, jakie są w związku z tym obowiązki. I jeżeli to się przyjmie czy zaakceptuje, trudno może zaakceptować chorobę, ale przyjmie się, że tak jest, to wtedy można wszystko robić.
2: Proszę nam opowiedzieć o korzyściach, jakie są dostępne teraz w porównaniu do tego, jak było dawniej.
1: No, tu jest olbrzymia różnica. Przede wszystkim są te nowe technologie, ale też insuliny są dużo lepsze, są narzędzia do podawania tej insuliny. Generalnie choroba się nie zmieniła, natomiast to leki i sposoby jakby monitorowania oraz, no tutaj to różnie jest, ale podejście też do leczenia, czyli pójście za taką funkcjonalną insulinoterapią, czyli taką nie, że pacjent się dopasowywuje do leku, tylko leki dopasowujemy do pacjenta, pozwala na takie codzienne funkcjonowanie, co kiedyś było bardzo trudne, bo nie były strzykawki, później się pojawiły insulinówki, później dopiero penne do wstrzykiwania, jeszcze jak zaczynałem pracę, nie było glukometrów. Także w ogóle się nie badało cukru we krwi, tylko w moczu się badało, więc a teraz mamy już systemy do ciągłego monitorowania. No bardzo dużo się zmieniło.
2: Proszę nam, dlaczego Pani zdaniem holistyczne podejście pomaga w prowadzeniu pacjentów? Jakie czynniki na to wpływają?
1: No już wcześniej mówiłam o tym, także to jest taka współpraca z edukatorem, z
2: całego
1: pielęgniarką,
2: zespołu, nie? W sensie.
1: całego zespołu, ale też praca z rodziną, też psycholog bardzo pomaga nieraz w rozwiązywaniu różnych napięć i przechodzeniu przez ten trudny okres przyjęcia do świadomości, że dziecko jest chore.
2: Jest pani profesor, autorką książki Cukrzyca, personalizacja terapii i opieki nad pacjentem. Proszę nam przybliżyć, skąd pomysł napisania takiej książki?
1: Tak, dostałam zaproszenie z PZWL-u na możliwość publikacji, natomiast rzeczywiście ten pomysł, no to on już był wcześniej we mnie, dlatego że widziałam, jak bardzo dużo niepowodzeń leczniczych wynika z tego, że pacjent gdzieś jest traktowany wedle jakiegoś schematu, standardu. I to całe lata od tego odchodziłam. Co widziałam, że przyniosło dużo, dużo korzyści. Też wiele publikowałam na ten temat artykułów, takie właśnie personalizacji leczenia, czy chociażby dostosowania dawek insuliny, wyjście poza schematy. I dlatego w momencie, kiedy dostałam takie zaproszenie, to skorzystałam i zaprosiłam cały zespół też specjalistów z innych dziedzin, których zdanie jest ważne i wiedza jest istotna w takim leczeniu osoby chorej na cukrzycę.
2: Bardzo dziękuję za
1: Dziękuję
2: wywiad.
1: bardzo. Dziękuję.

0: na cukrzycę. W tej chwili to już jest kazuistyka i rzeczywiście rzadko kiedy, ale jest ważne takie zrozumienie przez otoczenie, na czym polega ta choroba, czyli jakie może mieć ta osoba mająca cukrzycę, jakie może mieć reakcje, problemy zdrowotne, czyli na przykład to, że może nagle zasłabnąć, czy warto wtedy poinformować to otoczenie o tym, żeby udzielić odpowiedniej pomocy, podać glukozę, czy nawet zrobić zastrzyk z glukagonu, albo wezwać pogotowie po prostu, jeżeli straciła przytomność. Także to jest tak jak ktoś, kto ma trudności w chodzeniu, to jakby łatwiej się nim zaopiekować, bo widać ten problem w trudnościach przemieszczania się, czy tak jak pani Kasia ma. A musi korzystać z chodzika, tak? A osoba, która choruje na cukrzycę, no to tej choroby nie widać. Więc tu trzeba wyjaśnić najbliższemu otoczeniu, co się może zadziać po podaniu insuliny, czy w momencie, kiedy poda insulinę, na przykład, a nie zje posiłku, tak?
1: Albo
0: czy
1: nie poda.
0: Że ma jakieś urządzenia, które służą do podawania insuliny, albo ma system, który alarmuje o niedocukrzeniach. Także to warto po prostu poinformować, żeby te osoby wiedziały, jak w ewentualnej sytuacji kryzysowej pomóc po prostu.
1: A jakie kryteria należy spełnić, by móc skorzystać z pompy insulinowej? Proszę nam o nich opowiedzieć.
0: No, pompy insulinowe de facto są dla każdej osoby, która wymaga leczenia insuliną.
1: Aha.
0: I która chce się leczyć pompą. Tak. Także to jest, no musi być to akceptacja ze strony osoby chorej. Na taką metodę leczenia musi się nauczyć obsługiwać, wymieniać wkucia. Natomiast tu jest, także to w zasadzie jest takie jedyne kryterium. Ono jest szczególnie wskazane pompy insulinowe osób, które mają tendencję do hipoglikemii, czyli niedocukrzeń, dlatego że jest to narzędzie, które jest dużo precyzyjniej podaje insulinę, z dokładnością nawet do 1/100 jednostki insuliny, a na pewno możemy najwyżej pół jednostki albo jedną jednostkę podać. Więc ona stale podaje insulinę w takim ciągłym wlewie, w związku z tym ta kumulacja insuliny jest dużo mniejsza i w związku z tym jest mniejsze ryzyko niedocukrzeń. A więc to jest podstawowe wskazanie dla osób, które mają lęk przed igłą. Są takie osoby, które nie są w stanie sobie zrobić zastrzyku, to też, ponieważ tutaj nie musi robić zastrzyku, tylko wymienia wkłucie raz na 3 dni. Dla tych wszystkich osób, które na penach nie mogą wyrównać sobie cukrzycy, mają przecukrzenia, to też łatwiej jest na pompie. Natomiast oddzielny temat to jest sprawa refundacji. Tu jest problem, dlatego że osoby dorosłe nie mają dostępu do pomp insulinowych, bo jest 100% płatna, nie jest refundowana i to jest do zmiany. To na pewno trzeba alarmować, pisać do ministerstwa i upominać się o to, co należy, bo zgodnie z konstytucją wszyscy mamy taki sam dostęp do opieki zdrowotnej. Powinniśmy mieć zapewniony, a de facto nie mamy.
1: Proszę nam opowiedzieć, co dają obozy dla osób z cukrzycą? Czy pani zdaniem warto na takie obozy jeździć? Jakie zmiany pani profesor zauważy u swoich pacjentów po pobycie na takim obozie?
0: To obozy, no oczywiście są po to, żeby odpocząć, więc po to, żeby dziecko mogło skorzystać z jakichś dyscyplin sportowych, czy mogło wyjechać na żagle, w góry. W tej chwili już przy takich urządzeniach jak ciągły monitoring, to już bezpiecznie możemy wysłać dziecko z cukrzycą na obozy, gdzie są mieszane, tak? Gdzie nie są tylko dzieci chore na cukrzycę. Natomiast na takich obozach dedykowanych tylko osobom chorującym na cukrzycę, to na pewno jest to też okazja do zobaczenia, że inne dzieci też mają taki problem, że nie jestem sam na świecie. Myślę, że to jest chyba najważniejsze. No i też myślę, że jest zawsze jakaś tam okazja do edukacji. Ta edukacja idzie w różne strony, czasami też się uczą różnych głupot, jak to w grupie dzieci. No ale to ważne jest, żeby to później
1: wszystko wyłapać.
0: Ale jest dużo przyjaźni, jest później utrzymywane, są kontakty po tych obozach. Więc jeżeli ktoś lubi i odpowiada taka forma spędzania wakacji, to jak najbardziej myślę, że może być dużą korzyścią. Ale też może dziecko wyjechać na obóz już taki niekoniecznie dedykowany tylko osobom z cukrzycą.
1: Pani profesor, a z jakimi absurdami spotkała się pani w swojej praktyce dotyczących cukrzycy?
0: No, myślę, że takim największym, nie wiem czy to nazwać absurdem, ale myślę, że jakąś pomyłką i porażką to jest straszenie naokrągłopowikłaniami w cukrzycy.
1: No właśnie.
0: Czyli takie zarządzanie, uczenie pewnych zasad, które są potrzebne do wdrukowania przez strach, przez lęk, przez to, że będzie... Największym absurdem to jest zabieranie pomp młodzieży, która nie osiąga odpowiednich wartości hemoglobiny glikowanej, albo osobom niewidomym. To chyba nie, już chyba się takie rzeczy nie dzieją.
1: No niestety u nas w Toruniu się koleżance też odebrali, bo nie umiała.
0: Natomiast nie zawsze ta osoba jest w stanie osiągnąć zalecanych wartości hemoglobiny. No to jest tak, jakbyśmy zabrali lek komuś, kto go potrzebuje, a nie radzi sobie w chorobie, więc to jest chyba największy absurd.
1: Jakie jest Pani zdanie na temat, że z cukrzycą nie można prowadzić tak swobodnego życia, jak sprzed choroby? Czy zgadza się Pani Profesor z tym stwierdzeniem?
0: To jest takie stwierdzenie, które możemy nawiązać do jednego z pierwszych pytań o to, co ta cukrzyca zmienia i jak przedstawiać, jak mówić o rozpoznaniu cukrzycy rodzinie, której dziecko zachorowało, tak? Czy osobie dorosłej. Tu też trzeba to zracjonalizować i pokazać, że ta cukrzyca pociąga za sobą pewne obowiązki i po prostu o nich trzeba pamiętać. Jeżeli o nich pamiętasz, to wszystko inne może być realizowane.
1: Aha.
0: Po prostu. Tak? Jeżeli ktoś chce uprawiać maratony, może biegać, tylko że musi pamiętać o insulinie, o monitorowaniu glikemii. I wtedy będzie mógł biegać, tak? Ale na pewno ta choroba narzuca szereg nowych wymagań. No to są dodatkowe obowiązki, tak, o których trzeba pamiętać, które trzeba dzień w dzień wykonywać po prostu.
1: A jakie możliwości dają nowe technologie? Proszę nam o nich opowiedzieć.
0: No tu przede wszystkim, bo tu już o pompach mówiłam, w tej chwili to są systemy do ciągłego monitorowania glikemii. Cały czas mamy też ograniczony dostęp, dlatego że nie mamy fundacji dla osób dorosłych. Szkoda. No, one są bardzo pomocne, dlatego że cały czas dają wgląd w to, jak ta glikemia się kształtuje. Zapewniają bezpieczeństwo przede wszystkim. To są alarmy, więc na niski cukier albo na to, jak spada glikemia, więc można odpowiednio szybko sobie pomóc i zareagować, nie doprowadzając do utraty przytomności. I można też uczyć się w oparciu o to, co widać na ciągu monitoringu. I rzeczywiście bardzo dużo osób, na przykład z cukrzycą typu drugiego, modyfikuje dietę, jedzenie właśnie w oparciu o swoje własne doświadczenie z ciągłego monitoringu. No i tak samo u osób z cukrzycą typu pierwszego można dopracować dawkowanie insuliny i rzeczywiście wiele osób w ten sposób z tego korzysta.
1: Dlaczego tak często spotyka się bunt wobec cukrzycy połączony z zaburzeniami odżywiania? Z czego to wynika?
0: No to na pewno występuje osób, które wcześniej musiały mieć jakieś problemy natury emocjonalnej, tylko były gdzieś tam zamaskowane, natomiast dodatkowa choroba może przyczynić się do ujawnienia. Druga rzecz jest taka, myślę, że z tego powodu, że jest bardzo dużo zakazów, jeśli chodzi o jedzenie, wciąż jeszcze, które nie są konieczne często, ale często bardzo silnie się podkreśla to, że czego pacjent nie może jeść. A jeżeli ciągle słyszę, że nie mogę tego jeść, nie mogę pić, nie mogę iść do restauracji, nie mogę zjeść pizzy, bo będzie wysoki cukier albo masz wysoki cukier dlatego, że coś zjadłeś, no to tym samym to może wpłynąć u osób predysponowanych, wrażliwych na to, że w takim razie sobie ograniczę to jedzenie, albo nie będę jeść. Albo no, to, co się dzieje u nastolatek, to jest problem. Słyszą też o tym, że jesteś gruba, albo będziesz gruba. I to, no, nie ma gorszej rzeczy, bo to jest taka prosta droga do tego, żeby wyzwolić anoreksję. Tak? Czyli jeżeli nie akceptujemy u drugiej osoby, nawet jeżeli ona ma nadwagę czy otyłość, to ważne jest, żeby tą osobę akceptować, ale pokazać, w jaki sposób może to zmienić, a nie krytykować jej za to.
1: Jak pomóc dziecku chorującemu na cukrzycę, by w jego życiu znów pojawiła się nadzieja, że z cukrzycą można prowadzić normalne życie?
0: Myślę, że pierwsza rzecz to jest takie przyjęcie tego, że jest taka, nie inna moja kondycja. To jest podstawowy krok. Jeżeli tego etapu nie przejdzie ta osoba, to będzie się ciągle borykać z trudnościami. Trzeba pierw zrozumieć swoją kondycję, co z tego wynika, jakie są w związku z tym obowiązki. Mm-hmm. I jeżeli to się przyjmie czy zaakceptuje, trudno może zaakceptować chorobę, ale przyjmie się, że tak jest, to wtedy można wszystko robić.
1: Proszę nam opowiedzieć o korzyściach, jakie są dostępne teraz w porównaniu do tego, jak było dawniej.
0: No, to jest olbrzymia różnica. Przede wszystkim są te nowe technologie, ale też insuliny są dużo lepsze, są narzędzia do podawania tej insuliny. Generalnie choroba się nie zmieniła, natomiast to leki i sposoby jakby monitorowania oraz, no tutaj to różnie jest, ale podejście też do leczenia, czyli pójście za taką funkcjonalną insulinoterapią, czyli taką nie, że pacjent się dopasowuje do leku, tylko leki dopasowujemy do pacjenta, pozwala na takie codzienne funkcjonowanie, co kiedyś było bardzo trudne, bo nie były strzykawki, później się pojawiły insulinówki, później dopiero penne do wstrzykiwania. Jeszcze jak zaczynałam pracę, nie było glukometrów. Także w ogóle się nie badało cukru we krwi, tylko w moczu się badało, więc teraz mamy już systemy do ciągłego monitorowania. No bardzo dużo się zmieniło.
1: Proszę nam, dlaczego Pani zdaniem holistyczne podejście pomaga w prowadzeniu pacjentów? Jakie czynniki na to wpływają?
0: No już wcześniej mówiłam o tym, także to jest, no to jest taka i współpraca z edukatorem.
1: Całego zespołu, nie?
0: Całego zespołu, ale też praca z rodziną, też psycholog bardzo pomaga nieraz w rozwiązywaniu różnych napięć i przechodzeniu przez ten trudny okres przyjęcia do świadomości, że dziecko jest chore.
1: Jest Pani profesor autorką książki Cukrzyca, personalizacja terapii i opieki nad pacjentem. Proszę nam przybliżyć, skąd pomysł napisania takiej książki?
0: Tak, dostałam zaproszenie z PZWL-u na możliwość publikacji, natomiast rzeczywiście ten pomysł, no to on już był wcześniej we mnie i w moim, dlatego że widziałam, jak bardzo dużo niepowodzeń leczniczych wynika z tego, że pacjent gdzieś jest traktowany wedle jakiegoś schematu, standardu. Aha. I to całe lata od tego odchodziłam. Co widziałam, że przyniosło dużo, dużo korzyści. Też wiele publikowałam na ten temat artykułów, takie właśnie personalizacji leczenia, czy chociażby dostosowania dawek insuliny, wyjście poza schematy i dlatego w momencie, kiedy dostałam takie zaproszenie, to skorzystałam i zaprosiłam cały zespół też specjalistów z innych dziedzin, których zdanie jest ważne i wiedza jest istotna w takim leczeniu osoby chorej na cukrzycę.
1: Bardzo dziękuję za wywiad.
0: Bardzo. Dziękuję. Największym, nie wiem czy to nazwać absurdem, ale myślę, że jakąś pomyłką i porażką to jest straszenie na okrągło powikłaniami w cukrzycy.
1: No właśnie.
0: Czyli takie zarządzanie, uczenie pewnych zasad, które są potrzebne do wdrukowania przez strach, przez lęk, przez to, że będzie... Największym absurdem to jest zabieranie pomp młodzieży, która nie osiąga odpowiednich wartości hemoglobinnych, glikowanej, albo osobom niewidomym. To chyba nie, już chyba się takie rzeczy nie dzieje.
1: No niestety u nas w Toruniu się koleżance też odebrali, bo nie umiała.
0: Natomiast
1: się...
0: no, nie zawsze ta osoba jest w stanie osiągnąć zalecanych wartości hemoglobiny. No to jest tak, jakbyśmy zabrali lek komuś, kto go potrzebuje, a nie radzi sobie w chorobie, więc to jest chyba największy absurd.
1: Jakie jest Pani zdanie na temat, że z cukrzycą nie można prowadzić tak swobodnego życia, jak sprzed choroby? Czy zgadza się Pani profesor z tym stwierdzeniem?
0: To jest takie stwierdzenie, które możemy nawiązać do jednego z pierwszych pytań o to, co ta cukrzyca zmienia i jak przedstawiać, jak mówić o rozpoznaniu cukrzycy godziny, której dziecko zachorowało, tak? Czy osobie dorosłej. Mm-hmm. Tu też trzeba to zracjonalizować i pokazać, że ta cukrzyca pociąga za sobą pewne obowiązki i po no prostu tak. O nich trzeba pamiętać. Jeżeli o nich pamiętasz, to wszystko inne może być realizowane.
1: Aha.
0: Po prostu. Tak? Jeżeli ktoś chce uprawiać maratony, może biegać, tylko że musi pamiętać o insulinie, o monitorowaniu glikemii. Mm-hmm. I wtedy będzie mógł biegać, tak? Ale na pewno ta choroba narzuca szereg nowych wymagań. No to są dodatkowe obowiązki, tak, o których trzeba pamiętać, które trzeba dzień w dzień wykonywać po prostu.
1: A jakie możliwości dają nowe technologie? Proszę nam o nich opowiedzieć.
0: No tu przede wszystkim, bo tu już o pompach mówiłam, w tej chwili to są systemy do ciągłego monitorowania glikemii. To są bardzo, no, cały czas mamy też ograniczony dostęp, dlatego że nie mamy fundacji dla osób dorosłych. Szkoda. No, one są bardzo pomocne, dlatego że cały czas dają wgląd w to, jak ta glikemia się kształtuje. Zapewniają bezpieczeństwo przede wszystkim. Mm-hmm. To są alarmy, więc na niski cukier albo na to, jak spada glikemia, więc można odpowiednio szybko sobie pomóc i zareagować, nie doprowadzając do utraty przytomności. Mm-hmm. I można też uczyć się w oparciu o to, co widać na ciągu monitoringu. I rzeczywiście bardzo dużo osób, na przykład z cukrzycą typu drugiego, modyfikuje dietę, jedzenie właśnie w oparciu o swoje własne doświadczenie z ciągłego monitoringu. No i tak samo u osób z cukrzycą typu pierwszego można dopracować dawkowanie insuliny i rzeczywiście wiele osób w ten sposób z tego korzysta. Mhm.
1: Dlaczego tak często spotyka się bunt wobec cukrzycy połączony z zaburzeniami odżywiania? Z czego to wynika?
0: No to na pewno występuje osób, które wcześniej musiały mieć jakieś problemy natury emocjonalnej. Tylko były gdzieś tam zamaskowane, natomiast dodatkowa choroba może przyczynić się do ujawnienia. Druga rzecz jest taka, myślę, że z tego powodu, że jest bardzo dużo zakazów, jeśli chodzi o jedzenie, wciąż jeszcze, które nie są konieczne często, ale często bardzo silnie się podkreśla to, że czego pacjent nie może jeść. A jeżeli ciągle słyszę, że nie mogę tego jeść, nie mogę pić, nie mogę iść do restauracji, nie mogę zjeść pizzy, bo będzie wysoki cukier albo masz wysoki cukier dlatego, że coś zjadłeś, no to tym samym to może wpłynąć u osób predysponowanych, wrażliwych na to, że w takim razie sobie ograniczę to jedzenie, albo nie będę jeść. Albo no to, co się dzieje u nastolatek, to jest problem. Słyszą też o tym, że jesteś gruba, albo będziesz gruba. I no, nie ma gorszej rzeczy, bo to jest taka prosta droga do tego, żeby wyzwolić anoreksję. Tak? Czyli jeżeli nie akceptujemy u drugiej osoby, nawet jeżeli ona ma nadwagę czy otyłość, to ważne jest, żeby tą osobę akceptować, ale pokazać, w jaki sposób może to zmienić, a nie krytykować jej za to.
1: Jak pomóc dziecku chorującemu na cukrzycę, by w jego życiu znów pojawiła się nadzieja, że z cukrzycą można prowadzić normalne życie?
0: Myślę, że pierwsza rzecz to jest takie przyjęcie tego, że jest taka, a nie inna moja kondycja. To jest podstawowy krok. Jeżeli tego etapu nie przejdzie ta osoba, to będzie się ciągle borykać z trudnościami. Trzeba pierw zrozumieć swoją kondycję, co z tego wynika, jakie są w związku z tym obowiązki. Mm-hmm. I jeżeli to się przyjmie czy zaakceptuje, trudno może zaakceptować chorobę, ale przyjmie się, że tak jest, to wtedy można wszystko robić.
1: Proszę nam opowiedzieć o korzyściach, jakie są dostępne teraz w porównaniu do tego, jak było dawniej.
0: No, tu jest olbrzymia różnica. Przede wszystkim są te nowe technologie, ale też insuliny są dużo lepsze. Są narzędzia do podawania tej insuliny. Generalnie choroba się nie zmieniła, natomiast to leki i sposoby jakby monitorowania oraz, no tutaj to różnie jest, ale podejście też do leczenia, czyli pójście za taką funkcjonalną insulinoterapią, czyli taką nie, że pacjent się dopasowuje do leku, tylko leki dopasowujemy do pacjenta, pozwala na takie codzienne funkcjonowanie, co kiedyś było bardzo trudne, bo Nie, były strzykawki, później się pojawiły insulinówki, później dopiero penne do wstrzykiwania. Jeszcze jak zaczynałam pracę, nie było glukometrów. Także w ogóle się nie badało cukru we krwi, tylko w moczu się badało, więc a teraz mamy już systemy do ciągłego monitorowania. No bardzo dużo się zmieniło.
1: Proszę, dlaczego Pani zdaniem holistyczne podejście pomaga w prowadzeniu pacjentów? Jakie czynniki na to wpływają?
0: No już wcześniej mówiłam o tym, także to jest taka współpraca z edukatorem.
1: Całego zespołu, nie?
0: W sensie. Całego zespołu, ale też praca z rodziną, też psycholog bardzo pomaga nieraz w rozwiązywaniu różnych napięć i przechodzeniu przez ten trudny okres przyjęcia do świadomości, że dziecko jest chore.
1: Jest Pani profesor autorką książki Cukrzyca, personalizacja terapii i opieki nad pacjentem. Proszę nam przybliżyć, skąd pomysł napisania takiej książki?
0: Tak, dostałam zaproszenie z PZWL-u na możliwość publikacji, natomiast rzeczywiście ten pomysł, no to on już był wcześniej we mnie i dlatego, że widziałam, jak bardzo dużo niepowodzeń leczniczych wynika z tego, że pacjent gdzieś jest traktowany wedle jakiegoś schematu, standardu. Aha. I to całe lata od tego odchodziłam, co widziałam, że przyniosło dużo, dużo korzyści. Też wiele publikowałam na ten temat artykułów, takiej właśnie personalizacji leczenia, czy chociażby dostosowania dawek insuliny, wyjście poza schematy i dlatego w momencie, kiedy dostałam takie zaproszenie, to skorzystałam i zaprosiłam cały zespół też specjalistów z innych dziedzin, których zdanie jest ważne i wiedza jest istotna w takim leczeniu osoby chorej na cukrzycę.
1: Bardzo dziękuję za wywiad.
0: Dziękuję bardzo.

Dzień dobry, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki Radia Praga. Witam Was w nowej audycji Warszawski Vibe. A będziemy spotykać się w każdy wtorek od 18 do 19 właśnie w Radiu Praga. A skąd pomysł na tę audycję? W Warszawie mieszkam od niespełna 3 lat i cały czas odkrywam swój warszawski vibe. Jak to robię? Biorę udział w życiu kulturalnym, ale też po prostu chodzę, zwiedzam, poznaję, rozmawiam, obserwuję czy piszę. Mój warszawski vibe to tętniące życiem śródmieście, albo jesienna Saska Kępa i Park Szczęśliwicki wiosną. To spacery po Powiślu i wieczory na Pradze. Ale mój warszawski vibe tworzą przede wszystkim ludzie. To dzięki nim mogę opowiadać jednym o drugich, zapoznawać ich ze sobą i wspólnie też tworzymy historie, te bardziej i mniej lokalne. I stąd właśnie zrodził się pomysł, żeby powstała ta audycja. Okazuje się, że mam wokół siebie tak wielu inspirujących, ciekawych i nietuzinkowych ludzi, że opowiadanie jednym o drugich nie wystarczy. Dlatego chciałabym, żeby więcej osób poznało ich warszawski vibe, albo raczej warszawskie vibe, a żeby podzielili się swoimi historiami, ulubionymi miejscami i pasjami, albo porozmawiali ze mną i z Wami, słuchaczami Radia Praga, na tematy zupełnie banalne, ale w niebanalny sposób. Będą to ludzie związani ze sztuką, z kulturą, z nauką, z lokalnymi społecznościami, ale przede wszystkim z Warszawą i jej okolicami. A już dzisiaj wspólnie rozpoczynamy odkrywanie naszych warszawskich inspiracji i skojarzeń. Ale zanim przywitam dzisiejszego gościa, zapraszam do wysłuchania piosenki, która właściwie jest hymnem warszawskości współczesnej, jeśli mogę tak to określić, czyli piosenka Moniki Brodki, Warsowi.

0: warszawskim akcentem rozpoczynamy spotkanie z dzisiejszym wyjątkowym gościem. Ze mną w studiu jest Stanisław Bardadin, z urodzenia Polak, z wychowania Włoch. Pasjonat kuchni, sztuki, słów i komunikacji międzyludzkiej. Obserwator, mieszkający na co dzień na warszawskim Powiślu.
1: Dobry wieczór wszystkim słuchaczkom i słuchaczom Radia Praga. Bardzo Ci dziękuję za taki miły wstęp.
0: Możesz troszkę ciszej mówić,
1: przepraszam. Mogę troszkę ciszej mówić?
0: Tak.
1: Okej.
0: Okay. Walczymy z mikrofonami.
1: Jestem pierwszy raz w radiu, czyli jestem rozemocjonowany. Już nie mam czasu, żeby uciec jeszcze do toalety. Już muszę być przed mikrofonem, ale jest mi bardzo miło po prostu być ugoszczony tutaj przy Radiu Praga i przy jednej też z moich najulubionych chyba ulic Warszawy, która jest ulica Stalowa.
0: Stanisław, powiedz, skąd w ogóle pomysł, żeby zamieszkać w Warszawie, żeby opowiadać o Warszawie, ale też skąd u Ciebie takie związki z Włochami? Z czym kojarzą się Włochy Tobie, a może z czym kojarzą się Włochy Polakom? Może od tego zacznijmy. Ja mam pewien pomysł, ale nie wiem, czy się z nim zgodzisz.
1: No to jest, temat może być bardzo szeroki, w sensie, że ja jestem całkowicie wykąpany w kulturze włoskiej. Urosłem we Włoszech, od kiedy miałem 6 lat i pół i dopiero od 11 lat żyję w Warszawie, czyli moja połowa mnie całkowicie na pewno żyje i oddycha kulturą włoską, językiem, komunikacją i wszelkimi różnymi aspektami kultury włoskiej, chociażby kuchnią, którą uwielbiam i którą się pasjonuję. Natomiast tutaj w Warszawie obecność włoskiej kultury jednak jest bardzo, można bardzo odczuwać, bo i to pod kątem różnych pryzmatów, w sensie, że jest bardzo dużo restauracji, miejsc, gdzie jeść kuchnię włoską i to nie od teraz, już od lat. I to nawet bardzo dobrą kuchnię włoską. Jest też oczywiście bardzo dużo warszawiaków, który jeździ i uwielbia jeździć do Włoch jako turyści. Jest też bardzo duża ilość Włochów, która tutaj przyjeżdża i pracuje, albo chociażby przyjeżdża, żeby po prostu, aby być turystami. Czyli te powiązania jednak się mieszają i pojęcie kultury włoskiej dla Polaków jest coś, co jest na porządku dziennym po prostu.
0: Czyli jednak gdzieś tam w tym, co mówisz, wybrzmiewa przede wszystkim kuchnia włoska, która jest znana na całym świecie, nie tylko w Polsce. I myślę, że to może być fajny temat na rozmowę o związkach polsko-włoskich, ale też w ogóle o Włoszech. Dlaczego, jak myślisz, ta kuchnia włoska jest tak niesamowicie popularna, nie tylko w Polsce, ale i w Europie? I czy w ogóle my Polacy, tu w Warszawie, ale też nie tylko, w ogóle dobrze ją naśladujemy?
1: Wiesz co, no kuchnia włoska jest, myślę, znana przez to, że jest o tyle uniwersalna, jednocześnie

0: Radio Praga.
1: Na całym świecie. I ta prostota, myślę, że nadal charakteryzuje ją. To znaczy jest łatwo po prostu znajdywać dane składniki w różnych kątach świata i z prostotą tworzyć te różne dania. One potem, i to co mnie delektuje w tej kuchni włoskiej, to jest jednak, pomimo że zawsze jesteśmy przy makaronie i możemy jeść ten makaron non-stop, ale co potem może stanowić taką przyjemność? No, zmieniać jednak te formaty makaronu. Czy to są po prostu spaghetti, czy bavette, czy fettuccine, cannelloni, rigatoni, mezzemaniche, sedani rigati, strozza preti. Mogę wymienić jeszcze bardzo dużych innych ilości formatów makaronów. Możemy robić po prostu zwykłe, nie wiem, chociażby najprostsze danie, które może wszyscy znają, aglio olio peperoncino. I w zależności od po prostu naszej chęci móc je dobierać do różnych składników.
2: A czy myślisz, że Polacy potrafią gotować włoskie dania, tak jak obserwujesz w restauracjach, czy być może gdzieś w gościach, czy raczej jest to naszą słabą stroną? Bo ja mam takie doświadczenia przynajmniej, że dobry makaron, nawet najprostszy, tak jak mówisz, aglio olio peperoncino, też trzeba umieć zrobić.
1: Tak, no tutaj właśnie to jest ciekawe zjawisko, bo jak mówiłem wcześniej, już kuchnia włoska jest obecna naprawdę od wielu lat tutaj w Warszawie przynajmniej, jest bardzo dużo restauracji i to pojęcie po prostu w domu, na stole w domu, że co zjemy dzisiaj, okej, a dlaczego nie sobie spaghetti? To jest już pojęciem takim domowym, coś zrobimy sobie włoskiego. Potem pewnie wkracza ten element, który mogę nazwać takim dylematem hamletowskim. Okej, używam śmietany, czy nie użyję śmietany, żeby zrobić to pewne danie? No bo to jest pewne kluczowy aspekt jednak dla Włochów, żeby zrobić na przykład pewne danie, tak jak cacio e pepe, spaghetti cacio e pepe, gdzie są tylko dwie składniki, po prostu pieprz i ser owczy, pecorino. No i różnica w tym jest znajomość, to znaczy wiedzieć, jak zakończyć ten proces spajania tych podstawowych składników, aby stworzyć właśnie ten stan, jak to powiedzieć, kremu, tego czegoś, co jest ten stan wyższy i pyszny. To wielu Polaków może nie umieć, po prostu nie zna. Wszystkiego się można nauczyć oczywiście, ale wtedy wkracza tutaj w pewnych kontekstach śmietana.
2: Myślę, że nasi słuchacze i nasze słuchaczki zrobili się już głodni. Ja też bardzo wyobrażam sobie już to, o czym mówisz, czyli właśnie ten makaron z kremowym sosem. Myślałeś kiedyś o gotowaniu? Znaczy wiem, że gotujesz sam, przygotowujesz pyszne dania kuchni włoskiej, ale czy myślałeś, żeby zająć się w tym w jakiś bardziej profesjonalny sposób, na przykład otworzyć włoską restaurację? Myślisz, że jest takie zapotrzebowanie w Warszawie?
1: W Warszawie już można znajdować naprawdę bardzo dużo włoskich restauracji i tutaj mogę też zaskoczyć, no bo niezależnie kto, kim jest właścicielem albo kucharzem w restauracji, można znaleźć naprawdę bardzo dobre danie kuchni włoskiej. To znaczy, czy to jest oczywiście kucharz włoski, który zna umiejętnie swój, jest fachowcem w tym i okej, wtedy jest jednak pewne zaufanie. Ale to może być też po prostu kucharz polski, który nauczył się przygotowywać danie włoskie i który starannie przygotowuje ten talerz, tą pizzę. I to jest coś, co na porządku naprawdę dziennym można znajdywać w wielu miejscach. O ile na przykład w Rzymie, które jest miasto, gdzie masa turystów zalewa przestrzeń tamtej stolicy, nie zawsze jednak można znajdywać, gdziekolwiek się wkracza, przekracza progi pizzerii czy restauracji, dobrą kuchnię, no to tyle w Warszawie jednak można znaleźć miejsca, gdzie naprawdę osoby się starają przygotować to danie w bardzo dobrym aspekcie. Ale ty, Gabriel, przepraszam, ja tak zaczynam mówić, ale potem czasami gubię natomiast twoje pytanie, czy wątek.
2: Moje pytanie dotyczyło tego, czy Polacy potrafią przygotować włoskie dania w dobrej jakości po prostu.

0: tekstu, ale myślę, że po twojej wypowiedzi możemy wnioskować, że tak, że jest to możliwe. Tak jak mówisz, że nie trzeba być rodowitym Włochem czy Włoszką, żeby nauczyć się pewnych rzeczy.
1: No ja myślę, że tutaj jest troszkę wszystkiego i to jest też po prostu ten aspekt, ta charakterystyka, że już coś, co miało swoje korzenia i swój sposób przygotowywania, jak już staje się domeną, jak to powiedzieć, publiczną, po prostu jest koniugowane wedle swoich sposobów, fantazji, możliwości też. Chcę przez to powiedzieć, że okej, ty zapytałeś, czy chciałbym otworzyć restaurację. Mam pewne plany, uwielbiam po prostu gotować. To jest częścią mojego prywatnego życia, które bardzo lubię poświęcać czas, jak jestem w domu, kiedy mogę gotować dla mnie, czy dla przyjaciół, czy znajomych. Mam pewne plany i projekty, żeby coś z tym zrobić. Ale potem nie jestem tak zaskoczony, jeżeli po prostu przy tych daniach jednak można wtrącić do jakiegoś dania ze spaghetti na przykład kolendrę. A dlaczego nie po prostu? Bo to jest coś, co już jest, ma swoje życie w innym kontekście i kulturze.
0: No właśnie, a co Włosi w takim razie sądzą na przykład o pizzy z ananasem? Wiem, że taka kuchnia fusion gdzieś tam powoli już wchodzi też w to włoskie, restrykcyjne, bądź co bądź środowisko.
1: Tak, no to tu jednak pizza z ananasem to jest coś, co jest jednak tym, czosnek przy wampirze, nie wiem. W sensie, no, zabija wszelkie możliwości tutaj może dogadania się, bo no to jest może paradoksem, ale kuchnia włoska, o ile może być kreatywna i mieć wszelkie koniugacje tych makaronów i tych formatów z prostymi składnikami, to jednak jest zamknięta w cudzysłowie, ale wobec tych składników, które są, dotyczą tej swojej kultury, wyrobionej kultury w ciągu lat czy wieków, to znaczy na przykład myślę o tej kolendrze na przykład, albo tej, nie wiem, śmietanie przy pewnych daniach. To znaczy ananas to jest coś jednak obcego kultury włoskiej i jednak to jest coś, co nie stanowi ta pizza z ananasem czymś, co Włosi przedstawiają na fladze, jako coś, co jest nasze. Nie, wręcz to jest zgrzyta, tak jak no, piszczy. Ale jednocześnie, tak jak powiedziałem wcześniej, to może nie do końca to jest może podejście co do Włochów. Nie możemy robić pewne danie mieszając takie składniki albo wprowadzając coś, co jest w ogóle poza naszymi produktami.
0: Ale nie psujmy sobie może obrazu włoskiej kuchni, tak jak mówisz. Pozostańmy przy tych smacznych daniach, o których mówiłeś. A zanim porozmawiamy o innym obszarze, który też kojarzy się z Włochami i jest poniekąd stereotypem związanym właśnie z tym krajem, zaprosimy słuchaczy na pierwszy utwór. Stanisław, musisz zapowiedzieć, bo ja nie wiem, czy przeczytam to poprawnie po włosku. Akurat ten tytuł jest prosty, ale późniejsze są bardziej skomplikowane.
1: Tak, to jest, usłyszycie utwór, który się nazywa Selene. Będzie śpiewała go Laninia. Ona jest młodą po prostu reprezentantką muzyki trapu, czy tak, nie wiem, czy mówię dowie, czy trapowej, po prostu hip-hop połączony z elektroniką. Scena po prostu neapolitańska, która łączy właśnie muzykę trap i łączy go z językiem, z dialektem neapolitańskim, tworzy po prostu cudne dzieła. Jest bardzo prężna obecnie, bardzo ciekawa pod kątem właśnie muzycznym. No i zachęcam, żebyście wsłuchali się w te rytmy i w to brzmienie języka.
0: W takim razie posłuchajmy.

0: Właśnie usłyszeliśmy pierwszy utwór z włoskiej współczesnej muzyki. Jest to współczesna muzyka neapolitańska. Jeżeli pojedziecie kiedyś, drodzy słuchacze, do Neapolu, być może wybierzecie się na koncert albo do klubu, gdzie właśnie taką muzykę będzie można usłyszeć. Powiem szczerze, ja jestem pod wrażeniem, bo nie pomyślałabym, że włoska muzyka może w ten sposób porwać słuchaczy w inny sposób niż taki klasyczny. A teraz pomyślałam sobie, że możemy porozmawiać o innym stereotypie, który gdzieś tam z kulturą włoską jest kojarzony, czyli o mafii. Mafii sycylijskiej, tej, o której dużo się mówi, ale nie tylko. Dlaczego ta mafia kojarzy nam się z Włochami i jak to wygląda współcześnie? Jako osoba, która wychowała się we Włoszech, być może możesz coś powiedzieć o korzeniach tej mafii, o tym, jak ona w kulturze wygląda.
1: Tak, mafia to jest bardzo, temat mi bardzo, powiedzmy, no, który mnie fascynuje i którego śledzę. Temat bardzo, bardzo złożony pod kątem fenomenu społecznego, kulturowego, politycznego. Historycznego oczywiście, historycznego, to znaczy cała historia Włoch chociażby od całej drugiej połowy XX stulecia, tuż po II wojnie światowej, no nie można też rozumieć, jeżeli się nie trzyma pod uwagę też wkład mafii, władzy mafijnej w losy w historii Włoch, współczesnych Włoch. Ona jest bardzo obecna i to jest, właśnie zapoczątkowałaś mówiąc o pewnych stereotypach, to znaczy kiedykolwiek jakaś osoba, znajomy czy przyjaciel właśnie mówi mi, że okej, no to wybieramy się do Sycylii, ale słuchaj, jak tam jest na Sycylii? Jest ta mafia? Co tam się dzieje?
0: Może ludzie myślą, że się strzela, są jakieś strzelaniny na ulicy, że nie można wyjść, prawda, z hotelu na Sycylii, a przecież to zupełnie tak nie wygląda.
1: Tak, dokładnie, pewnie. To jest coś, co nie mówię, że nie istnieje tego, ale to na pewno jest coś, co dotyczy już zjawiska związane z przeszłością, z pewną historią mafii, która bardziej sięga korzeni może w lat, nie wiem, 50., 60., 70., 80. No, dzisiaj jednak nie, to znaczy to nie jest to zjawisko kluczowe dla mafii. Mafia to nie jest po prostu ta strzelanina na ulicy, krew lejąca się, i cannoli. I to nie jest do końca właśnie tylko związane z Sycylią. Pewnie Sycylia stanowi pewną kolebkę, pewne korzenie pod kątem klanów mafijnych, rodzin, z których wywodzi się pewna mafia, no bo mafie jako takie są cztery na południu Włoch. To znaczy na Sycylii mamy Cosa Nostra, w Kampanii, innym regionie Włoch, mamy Camorra, w Kalabrii mamy Ndrangheta i potem natomiast w Puglia, czyli to jest ten obcas Włoch, to mamy Sacra Corona Unita. To są te cztery mafie. Mówi się też, że obecnie trzeba brać pod uwagę taką piątą, powiedzmy, kolumnę, piątą mafię, która jest, mieści się bardziej w Rzymie i w prowincji Rzymu, które ma jeszcze inne pewne dynamiki. Ale chodzi o to, że tak, południe to stanowi źródło pewnej mafii, ale mafia w dzisiejszych czasach jest właśnie zglobalizowana. Co to znaczy? Mafia jest o tyle prężna i działająca na wszystkich poziomach, mówię tutaj zglobalizowana też pod kątem w jak najlepszych aspektach po prostu technicznych i technologicznych, które pozwalają być tu i wszędzie i obecnie przez mafię. I mafia jest, może nie ma się tej świadomości za dużo, władzą, która państwo włoskie nie było w stanie, nie mówię pokonać, ale chociażby zahamować w ciągu po prostu 40, 30, 50, 60 lat. Co to oznacza? Oznacza to z drugiej strony, że ta władza mafii po prostu w ciągu lat, jaka była ich dynamika, ciągle się umacniała w swojej władzy i coraz bardziej się rozprzestrzeniała też na arenie globalnej.
0: O mafii włoskiej często mówi się w taki sposób, można by powiedzieć, wręcz czasem żartobliwy. Osoby, które nie mają o tym jakiegoś większego pojęcia, właśnie mówią, że jadą do Włocha, pewnie tam jest mafia sycylijska. i tak dalej. Czy w takim razie to obecność mafii, wiem, że jest to bardzo ryzykowne pytanie, czy przynosi to coś dobrego włoskiej kulturze? Może mógłbyś polecić jakieś książki, jakieś filmy czy piosenki, które nawiązują właśnie do tej tematyki? Gdyby po prostu nasi słuchacze chcieli więcej się o tym dowiedzieć, bo jest to no, bardzo duża część włoskiej kultury.
1: Tak, to jest duża część oczywiście włoskiej kultury i też społeczność włoska jest bardzo narażona na ten temat. To jest temat bardzo obecny. Nie tylko chociażby, bo non-stop może się pojawiać po prostu w gazetach, w prasie informacja, że coś tam się stało na przykład na różnych poziomach, czyli to na poziomie tej mikrokryminalności do tych bardziej wyższych sfer politycznych, może tam troszkę rzadziej, bo nie jest to zbyt dotykalne zjawisko i ujawnione. Ale jeżeli zapytałaś, nie, czy mafia może stanowić jakiś pozytywny aspekt? No nie, jednak nie mam. To znaczy mafia paradoksalnie przy pewnych kontekstach bardzo ubogich, mam na myśli na przykład prowincję Neapolu, mam na myśli pewne miasta właśnie południa, mafia stanowi jednak ten jedyny, powiedzmy, pracodawcą dla społeczeństwa, które nie znajduje pracy, nie ma gdzie znaleźć pracy, nie ma jak pracować. I po prostu mafia gwarantuje ten zarobek codzienny, żeby chociaż żyć. Ale mafia nie jest oczywiście tym jakimkolwiek rozwiązaniem, ale wysysa ona po prostu energię. Energię społeczeństwa, energię wartości, które o ile te wartości czujemy jako słuszne, to są te wartości demokracji, wartości, kiedy jednak chcemy czuć się na tyle równi wedle względem naszych umiejętności, tego, co umiemy, naszej meritum, naszej pod kątem merytokracji, a nie tylko, że ja jestem silniejszy od ciebie i ja rządzę tutaj. Czyli jednak nie, zjawisko jest bardzo rozpowszechnione. Tutaj w Polsce można pewnie znaleźć książki Roberto Saviano. To jest dziennikarz i jednocześnie pisarz, który przedstawił różne... On pisze codziennie, prowadzi też swój pewnie kanał może YouTube'owy czy blog. Ale jest znany, bo jego książka Gomorra została przetłumaczona również na polski. Na podstawie tego została wprowadzona też w Polsce film i serial oparty właśnie na jego książce, zawsze z tym samym tytułem, Gomorra. Czyli to jest, on jest bardzo, bardzo ciekawym obserwatorem na przykład mafii neapolitańskiej albo partenopejskiej, czyli z regionu Campania, czyli Camorra, którego mocno polecam.
0: Ale jednak podróżując do Włoch, nie znaczy to, że mamy czuć się w jakikolwiek sposób niebezpiecznie, że mamy czuć się zagrożeni, bo tak jak mówisz, to jest obecne gdzieś tam na co dzień, ale oczywiście nie oznacza to takiego stereotypowego niebezpieczeństwa na ulicach.
1: Nie, absolutnie, bo nie chodzi o to właśnie, że to znaczy, to jest może ważny aspekt. To znaczy mafia dzisiaj gdzie zagraża, gdzie działa, gdzie ma swoje największe interesy. Oczywiście tam, gdzie jest masa pieniędzy. Gdzie jest ta masa pieniędzy? Po prostu w miejscach najbardziej bogatszych, gdzie toczy się rynek, gdzie toczy się kapitał. A ten kapitał na przykład we Włoszech, gdzie się znajduje? Na północy Włoch. Tam jest najbardziej, największe skupienie aktywności kryminalnej mafii. A na poziomie Europy na przykład, no to gdzie? No to w Niemczech, bo tam najwięcej jest, kręci się gospodarka czy kapitał. To pytanie może dotyczyć też Polski. Gdzie jest obecna mafia? Tutaj w Polsce jest, jest obecna na przykład w Polsce i w Warszawie. No według mnie jednak nie może nie być obecna, bo Warszawa jest ten centrum, gdzie się skupia największy kapitał w całej Polsce. I to nie jest możliwe, że nie ma tej mafii też jednak tutaj. I to, że o niej się nie mówi, nie pojawia się na prasie na przykład, to dla mnie to już jest stanowczy element, który musi coś podpowiadać. Jeżeli o jakimś temacie się nie mówi, to oznacza, że może on jest bardzo jednak obecny.
0: Oczywiście im coś jest bardziej przemilczane, tym tak jak mówisz, po prostu jest bardziej obecne, tylko my o tym nie wiemy. Kończąc jeszcze wątek stereotypu mafii, jest w tym trochę prawdy, tak jak w każdym stereotypie, prawda? Tylko jednak jest to gdzieś tam w inny sposób, się to realizuje, a teraz, przynajmniej mi się tak wydaje, też wszystko przenosi się do sieci.
1: Chciałem tylko dodać, co do twojego pierwszego jeszcze pytania, czy turyści mają obawiać się, jeżeli jadą do Włoch, coś w tym aspekcie?
0: Wiesz, to jest stereotyp, prawda?
1: Jasne, jasne. I to jest słuszne pytanie, oczywiście. Nie czuję się na właśnie, żeby powiedzieć, że tak. Nie, absolutnie nie. To znaczy, co, jeżeli to są miejsca, czego mogą się bać po prostu turyści, jeżeli wkraczają w miejsca właśnie bardzo, bardzo ubogie, gdzie jest mikrokryminalność, no to tam pewna bogata torebka z portfelem może stanowić jednak ten obiekt łowu. Ale to nie ma do czynienia właśnie z taką mafią, że ojej, jadę na Sycylii, tam jest mafia, muszę się bać. Nie, to nie jest to. To nie jest tym, czym mafia też się interesuje po prostu.
0: I tym optymistycznym akcentem na temat mafii przejdziemy do kolejnego utworu. Stanisław, czy możesz coś powiedzieć o kolejnej piosence, którą wybrałeś jako ilustrację naszej dzisiejszej rozmowy o kulturze włoskiej i nie tylko?
1: Tak, to jest piosenka śpiewana przez Domenico Modugno, który jest jeden z czołowych piosenkarzy i głosów lat 50., 60., 70. XX wieku. Volare, może wszyscy kojarzą ten utwór, to ono jest pieśnią, myślę, znaną na całym świecie, ale utwór to nie będzie Volare, ale będzie to utwór w dialekcie również, tym razem nie neapolitańskim, ale sycylijskim. Się nazywa Salinaru i ono jest taki śpiew sprzedawców mydła i soli, którzy przemieszczali się po prostu swoją furmanką czy na pieszo po terenach Sycylii w powojennych latach i krzyczeli, sprzedaję sól, sprzedaję mydło, kupujcie, kupujcie. O. I zachęcam wszystkich, żeby też się wczuli w te dźwięki tego też dialektu.

0: Właśnie wysłuchaliśmy kolejnego utworu w naszej audycji o nazwie Salinaru. Ciekawe.
1: Bardzo ciekawe, co nie?
0: Bardzo ciekawe, że można o sprzedawcy soli bardzo napisać piosenkę. Tak. Ale to właśnie wydaje mi się, że też jest takie włoskie, że jednak ta komunikacja jest dużo bardziej otwarta niż w Polsce. Myślę, że przynajmniej ja, będąc we Włoszech, co prawda nie bywałam tam jakoś często czy długo, ale bardzo widzę te różnice, że Włosi są bardziej otwarci i to nie jest stereotyp. Ostatnio byłam na wakacjach i w cukierni, w której chciałam kupić ciastko, okazało się, że można było płacić tylko gotówką. Nie działał terminal i pani Włoszka bardzo starała się mi wytłumaczyć, że nie można zapłacić kartą, ja nie miałam gotówki. No i myślałam, że stracę już szansę na zjedzenie pysznego ciasteczka, ale co się okazało, wszedł do cukierni Włoch, jak zrozumiałam, i powiedział, że w ogóle nie ma problemu, że on mi kupi to ciastko, wyjął banknot, zapłacił mi za to ciastko chyba 3 czy 4 euro i zanim zdążyłam w ogóle mu podziękować, to już wyszedł i bardzo mi się to spodobało. To jest takie otwarte, takie proste. Nie chcę mówić, że w Polsce mamy z tym problem i przez to jest gorzej. Jesteśmy po prostu inni. Myślę, że to jest kolejny stereotyp, ale też jest w tym trochę prawdy. Jak ty widzisz, Stanisław, takie właśnie różnice w komunikacji, w podejściu Polaków i Włochów?
1: Tak, tak, są oczywiście różnice i to, co właśnie ten przykład, który mi opowiadasz o panie, który tobie pomógł, no to ja już sobie wyobrażam, że signora, non si vede occupi, pago io il tutto, venga, venga, l'aiuto. Po prostu wielka po prostu otwartość, która się wyraża też tak po prostu no, improwizacyjne, natychmiastowo, z pewną empatią. Tak, różnice są i ogólnie sedno tego jest pewnie wyrażanie, łatwość wyrażania komunikowania, wyrażania też tych emocji. Dla mnie taki typowy przykład, który no, stał się dla mnie takim obrazem, który bardzo no, jest takim, no, nie wiem, symbolizuje dla mnie tą różnicę, o której często nawiązuję, to jest po prostu ta wizja, nie wizja, ale kiedy przeprowadziłem się do Polski i w pewnym sklepie kupowałem coś, okej, stoję przy kolejce, jest 7-8 osób, czekamy wszyscy, aż kasjerka powoli będzie przeprowadzać właśnie wszelkie płatności. No i dla mnie było to zdziwienie, że wszyscy są po prostu po cichu, to znaczy stoją jeden za drugim, jest cisza i dla mnie to było takie nieporozumienie, ale co się dzieje, nie rozumiem, no dlaczego są wszyscy cicho? No bo w Włoszech zawsze ktoś musi coś komunikować albo coś wyrażać, jakieś emocje, chociażby żeby właśnie zawołać, żeby otworzyli drugą kasę, albo chociaż żeby w międzyczasie coś pogadać z kimś, że tutaj są takie promocje, albo jakieś, no coś komentować po prostu to życie i to, co się dzieje, no bo no nie można być cicho. To potem ma swoje plusy i minusy pewnie, kiedy ta komunikacyjność jest taka wylewna, ale na pewno to jest taka, tak, to jest coś, co ja lubię też, ja cenię. Cenię pewną ironię, która też jest ujęta w tej komunikacji. To znaczy włoska kultura o tyle jest bogata w komunikacji, ten wachlarz komunikacyjny jest bardzo szeroki, który właśnie dotyczy komunikacji werbalnej, niewerbalnej, gestykulacja, moja bliskość wobec twojej przestrzeni, to znaczy jak ja potem względem moich dłoni, mojego ciała przybliżam się, oddalam się do ciebie. Tutaj bardziej przestrzegane są pewien dystans.
0: A tobie, Stanisław, która forma komunikacji jest bliższa? Szkoda, że nas tutaj słuchacze i słuchaczki nie widzicie, jak Stanisław gestykuluje właśnie tutaj w studio. Więc pytanie wydaje się oczywiste, ale do kogo ci jest bliżej, jeżeli chodzi właśnie o to, do Polaków czy do Włochów?
1: No tak, ja byłem tą ośmiornicą, które jak przyjechałem tutaj, potem się przyklejały do wszystkich i nauczyłem się potem jednak troszkę no, respektować może pewną przestrzeń, która tutaj jest odczuwana inaczej, żeby właśnie nie przekraczać może pewną przestrzeń, a ta przestrzeń jednak komunikacyjna we Włoszech jest no, bardziej bliższa. No ta kultura komunikacyjna jako pierwsze i tutaj nie, może nie przypadkiem ja przynajmniej zaproponowałem właśnie, żeby puścić takie utwory w dialekcie neapolitańskim, sycylijskim. Dialekty to spełniają bardzo, bardzo ważną rolę w kulturze włoskiej, bo to jest pierwszy i podstawowy język, w którym osoby komunikują. To znaczy Włoch w zależności od miejscu, gdzie się rodzi, gdzie rośnie, jako pierwsze, jako matryca, jako język swój no, pierworodny, to nie jest włoski po prostu, ale to jest dialekt. Ale dialekt nie to, że sycylijski, dialekt palermitański, dialekt messyński, dialekt z Katani, z konkretnych po prostu miejscowości, bo każda miejscowość ma swoją melodyjność, swoje pewne słowa, też słownictwo. I to jest olbrzymia, olbrzymia bogatość, ale do czego dążę? To, że dialekt stanowi też ten język emocji, brzucha. Ja wyrażam jako Włoch, jako Polak, który urósł we Włoszech, mogę wyrażać właśnie pewne emocje, czy to są smutne, czy to są przykre, ale ten dialekt mi pomaga na 360 stopni w pełni czuć się swobodnie, żeby je wyrażać. Włoski jednak jest tym językiem, to jest to, co dla nas jest język angielski, żeby się porozumiewać na świecie. Nie umiemy między Francuzami, Hiszpanami, Polakami porozumiewać się, okej, rozumiemy to z pomocą języka angielskiego. No to Włosi mają język włoski, żeby się porozumiewać między regionami, między miastami, między tymi przestrzeniami, które są bardzo, bardzo scharakteryzowane swoją kuchnią, swoim językiem, swoim dialektem.
0: Włoski też, przynajmniej ja tak to odbieram, tak jak w ogóle podobnie jak francuski, hiszpański, inne języki romańskie, ma tę swoją melodię, która jest po prostu ładna. Myślę, że wielu osobom tak obiektywnie się podoba. I pomyślałam sobie, jak mówiłeś o tych dialektach, o brzmieniu języka, pomyślałam sobie też o pięknie. Jak mogą Włosi je definiować? Bo kiedy wyobrażamy sobie jakąś pocztówkę z Włoch, pocztówkę z Rzymu, z Neapolu, z Wenecji, z Mediolanu, to właśnie wyobrażamy sobie piękne widoki, stare budynki, małe kafejki, gdzie Włosi siedzą i nieśpiesznie piją sobie cappuccino na przykład, albo espresso i jedzą sobie cornetti na śniadanie. Czy myślisz, że to piękno włoskie, którym zachwyca się cały świat, czy ono jest obiektywne? Czy jednak możemy w Polsce, w Warszawie, możemy też odkryć podobny klimat? Jeśli tak, to gdzie?
1: Jasne. Piękno to jest słowo, myślę, takie kluczowe. Ja bardzo lubię to słowo ogólnie, piękno. Piękno to jest coś złożonego. Piękno zawiera w sobie złożoność. Ma wiele aspektów, to nie jest coś prostego, to nie jest prostota, piękno. Coś prostego może być piękne, ale jednak tutaj wchodzą w grę detale. Ja myślę, że one stanowią właśnie pewną bogatość pejzażu włoskiego i kultury włoskiej. Czy to jest pejzaż po prostu włoski i mówię tu pejzaż jako przestrzeń, która jest nawarstwiona historią, sztuką, architekturą i którą no po prostu gdziekolwiek spojrzysz, nawet w maluteńkiej wiosce możesz napotykać tą głębię historii, architektury, sztuki. Ale z drugiej strony to te detale też charakteryzują pewną kreatywność i fantazję, którą znajdujesz w przestrzeni właśnie pojęciowej, kreatywnej. Mam na myśli na przykład modę włoską, która właśnie charakteryzuje się z detalami. Te detale robią różnicę. I to jest jednocześnie coś, co znajdujemy w kuchni włoskiej, gdzie te tysiące makaronów po prostu, to znaczy ta prostota może z drugiej strony, ta prostota tych dwóch składników opiera się potem na tych małych detalach, że wybierasz taki, a nie inny makaron wśród 50 rodzajów, który ma przestrzeń na przykład śliską, albo porowatą, albo w kształcie koła, albo w kształcie na przykład spaghetti, albo w innym kształcie. I to wszystko robi różnicę, te detale właśnie. I myślę, że to jest coś, co charakteryzuje może, przynajmniej dla mnie, to piękno. Przestrzeń włoska w odróżnieniu od warszawskiej jest przestrzeń bardzo zróżnicowana. To znaczy masz zawsze w miejscowościach, w dużych miastach, w małych, jeżeli patrzy się na prospekt, na perspektywę bardzo bogatą w małych uliczkach, balkonach, jakieś tam coś rozwieszonego na, co wisi, jakieś po prostu pranie, czy jakaś tam roślinka, ale chodzi o strukturę przestrzeni bardzo bogatą, co jest kompletnie inna, jeżeli jestem w Warszawie na przykład i jestem na Alejach Jerozolimskich, gdzie mam szerokie właśnie aleje albo Marszałkowska, bardzo otwarta przestrzeń, gdzie jest pewien dystans między budynkami. To są duże różnice. Oczywiście potem te różnice charakteryzują dwie różne inne przestrzenie. Tutaj wcześniej powiedziałem, że bardzo lubię coś, co tutaj jest blisko Radio Praga, mianowicie ulica Stalowa. Ona ma bardzo, naprawdę bardzo ładne takie perspektywy też. Jest tramwaj, który na niej jedzie. No ja bardzo lubię takie detale. I próbuję, tak, tu można odnaleźć pewne aspekty piękna też w Warszawie, co są inne. No, w każdych miejscach jest swoje pewne piękno.
0: Też się zaczęłam zastanawiać właśnie, czy i ja mam skojarzenia miejsc warszawskich z włoskimi. Myślę, że bardzo włoskie jest przede wszystkim siedzenie właśnie na zewnątrz, na placach, na różnych alejkach, też gdzieś na ulicy właśnie, gdzie są rozstawione stoliki i ławeczki i fontanny. I cieszę się tak, obserwując życie Warszawy, że gdzieś tam taka włoskość i ta radość z życia i z tego, że jest ciepło, myślę, że coraz bardziej się rozwija. Niestety my tu w Polsce mamy klimat taki, jaki mamy i tylko te letnie miesiące możemy wykorzystać na to, żeby sobie posiedzieć właśnie na zewnątrz i po prostu pobyć. Ja żałuję bardzo, że nie wszyscy Polacy jeszcze mamy takie przekonanie właśnie, żeby wychodzić, żeby spotykać się z ludźmi, żeby coś robić, a nie tylko siedzieć w domu i zamykać się gdzieś tam w czterech ścianach. Ja mam takie poczucie, ale no miejmy nadzieję, że będzie to się zmieniało też dzięki takim rozmowom jak nasza dzisiejsza.
1: Nie, no to myślę, że tutaj ta przestrzeń, to znaczy tak, obserwując w ciągu tych lat w Warszawie, to życie na zewnątrz, to się tak, oczywiście bardzo zmieniło. To się zmieniło na... Ja czuję tak, że dużo osób właśnie wreszcie chce wyjść. Wreszcie chce, no mamy piękną pogodę zresztą też już dziś. I to jest no, bardzo przyjemne, chociażby jeżeli myślę o bulwarach, jak bulwary w ciągu tych lat się zmieniły pod kątem infrastruktury, ale też, no okej, okay, nie trudno, jednak tutaj ten element alkoholu sprawia swoje, to znaczy no, to jest olbrzymi rynek, gdzie można sobie pozwolić. Pewnie władze Warszawy potem mogą, no, mają swoje zastrzeżenia, czy można, czy nie można, jednak pić ten alkohol na bulwarach to pozostaje. Ale chodzi o to, że po prostu, żeby być razem, że sobie wypić jakieś piwko, czy po prostu pobić sobie, porozmawiać. Tak, tak, to jest coś, co cechuje to pewną kulturę włoską życia pewnych przestrzeni. We Włoszech na przykład jest coś, co spełnia po prostu taką możliwość, oprócz oczywiście klimatu, to jest rynek. Rynek. Wszędzie są jakieś rynki, które są w centrach miasta, które nawet w małych mieścinach są centrum, gdzie osoby się spotykają. Tutaj rynki może nie ma takich elementów, takich no, przestrzeni, mam na myśli bardziej no, Warszawę. Chociażby, nie wiem, Plac Zbawiciela jest przestrzenią, która jest przekraczaną potem tramwajami, samochodami, nie jest to zamknięta, gdzie móc wypełniać się ludźmi i konwersacjami.
0: Tak, ale mamy też na przykład Halę Mirowską, która w ostatnich latach też przeszła sporą przemianę, można by powiedzieć, i jest też miejscem modnym wśród młodych ludzi szczególnie, którzy też, wydaje mi się, ja też sama po sobie trochę obserwuję, że gdzieś tam właśnie ta lokalność, kupowanie świeżych warzyw, owoców na ryneczkach, na straganach wraca. Że jest to modne. Myślę, że moda byłaby tutaj złym określeniem, ale że jest to coraz bardziej popularne, żeby właśnie zamiast iść do supermarketu, zamiast iść do Biedronki, do Żabki i kupować jakieś plastikowe kanapki. Faktycznie coraz częściej wybieramy się na lokalne stragany, ryneczki, tak żeby gdzieś tam tę lokalność poczuć.
1: Tak, tak, tak. Absolutnie zgadzam się z tym, co mówisz. Zresztą no, myślę, że po może 20 latach pewnej jak to powiedzieć, globalizacji człowiek jednak czuje potrzebę powracania do pewnych korzeni, do poczucia smaku chociażby, czy zapachu lasu, czy właśnie pewnych warzyw i owoców na straganach, chociażby na przyjemność, żeby sobie pójść do tego właśnie, nawet jeżeli dalekiego ryneczku czy rynku i coś tam sobie zakupić i pogadać ze sprzedawczynią. To jest bardzo czuwalne. Myślę, że to jest coś, co też ty powiedziałeś o modzie, czy to jest coś też, co jest modne, może nie, to jest odczucie, które no, troszkę wszyscy czujemy już jesteśmy zmęczeni może okej, tym życiem w Warszawie, które też no, ma swoje dystanse, trzeba się przemieszczać między korkami czy metrem, to może zajmować nam czas. Ale ja zauważyłem na przykład, że są pewne różnice w pewnych lokalach, czy to są restauracjach, knajpach. W Warszawie bardzo dużo się ich otwiera, ale jednocześnie bardzo dużo się ich zamyka. One są otwierane, zamykane, coraz się pojawiają nowe, prawie że co roku, 2-3 lata coś się pojawia nowego, coś znika. I to jest pewnie... Często się zastanawiałem, jak to jest, że coś nie otwiera i nie pozostaje po prostu. I ten dany właściciel jest tam. Ja mogę nawiązać z nim i po prostu on otwiera na danej dzielnicy i staje się częścią tej dzielnicy, czy historii jakiejś. To jest coś obecne bardzo we Włoszech, gdzie na przykład pewne bary czy restauracje po prostu istnieją naprawdę od 20-30 lat. Potem wkraczasz do tych barów i przychodzi ci kelner, który ma 65 lat i dowiadujesz się, że on od kiedy miał 15 lat już pracował tam, nie? Czyli tam jest naprawdę ta historia, po prostu pewne miejsca mają swoją historię we Włoszech. I ten właściciel tego baru jest tym twoim no, psychologiem w twoim dziedzińcu, do którego ty znasz już go od lat, zawsze tam przychodzisz, żeby sobie wypić kawę. Tutaj to może nie pozwala ta dynamika tych częstych przemian, żeby wprowadzić może potem taką no, przestrzeń, gdzie fajnie jest powracać.
0: Stanisław, a myślisz, czy nasza następna piosenka, teraz ja zapowiem, uwaga, La Rappresentante di Lista, mogłaby właśnie umilić czas w takim włoskim barze, czy nie bardzo? Powiedz coś o niej więcej.
1: Ciekawe. Tak, może być czymś na pewno przyjemnym, czymś, co też zachęcam, żeby posłuchać. La Rappresentante di Lista, utwór się nazywa Resistere. Resistere to znaczy wytrzymać. Resistere to jest pojęcie, które wiąże się do innego takiego konceptu we Włoszech bardzo obecnego, la resistenza. Resistenza to powiązuje się z historią Włoch, z walką przeciw faszyzmowi tuż po wojnie, to znaczy w ostatnich latach wojny. I to jest coś, co no, ma swoje wielkie znaczenia polityczne też. Ale w każdym razie, La Rappresentante di Lista, Resistere, zapraszam wszystkich słuchaczek i słuchaczy, żeby poznać ten utwór.

aiutarmi con la società.

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

Halo, halo, dobry wieczór. Halo, halo, dobry wieczór. Witam serdecznie. Witam serdecznie jak zwykle w środę o godzinie 18 z minutami. Tym razem chciałbym bez przedłużania, jakżeście mieli okazję usłyszeć troszkę polskiego akcentu na sam początek, a kontynuacja audycji tak samo będzie pod właśnie tym NATO dyktando. O, nawiązując do Akademii pana Kleksa, czyli trochę polskiej muzyki chciałbym dzisiaj tutaj zaprezentować. Długo, takiej jak dzisiaj długo nie było audycji, bo dzisiaj chcę się skupić tylko i wyłącznie na muzyce polskiej, z tego co mi przynajmniej wiadomo, ale raczej tak, to będą polskie hiciory. Tak jest, polskie hiciory, bo polską muzykę mamy naprawdę świetną, warto o niej pamiętać i też warto pamiętać o tym, że naprawdę na te koncerty i na te i tych nowych, o co mi chodzi, o nowe też rzeczy polskie, warto tego słuchać i dawać możliwość rozwoju tym właśnie polskim artystom, ale wy to pewnie już bardzo dobrze wiecie, co ja chciałem dzisiaj przekazać i zaproponować. Przede wszystkim powrót do tych takich polskich klasyków, o których my pamiętamy zazwyczaj. To po pierwsze propozycje tych takich bardziej współczesnych wykonań i wydań tych właśnie klasycznych muzyków i zespołów polskich, na przykład takich jak Dżem, który to bardzo jest kojarzony z Ryśkiem Riddlem, no tylko, że to już są bardzo, bardzo stare czasy, można tak, no może nie aż tak bardzo, ale faktycznie, no jakiś czas temu, no, inaczej, już dłuższy czas Ryśka z nami nie ma i o tym warto pamiętać, na przykład, nie wiem, no oglądając sobie albo przypominając, ja nie miałem okazji, ale może ktoś z was miał okazję być na Rawie Blues w katowickim spotku, kiedy właśnie Dżem grał jeszcze z Ryśkiem. Tylko, że właśnie Rysiek wiadomo, ale Dżem cały czas koncertuje, z różnymi wokalistami koncertował, wydawał płyty, a w tym momencie koncertują i pracują studyjnie z synem Ryśka Riddla, czyli z Sebastianem Riddlem. On miał taki zespół Cree jakiś czas temu, a teraz od niedawna właśnie wspomaga, wspiera i działa prężnie, pracuje Sebastian Riddel w składzie Dżem jako właśnie wokalista główny. I z tego, co widziałem na koncercie w Katowicach, to na gitarze tak samo gra. I co jeszcze? Aha, i jeszcze chciałbym zaproponować taki, jakby to powiedzieć, taki pomysł, mam taki pomysł. Natchnęło mnie, można powiedzieć, na wyjeździe podczas wyjazdu urlopowego. Miałem okazję być we Włoszech, no tam wiadomo, urlop urlopem. Jeżeli ktoś nie miał okazji być, zwiedzać i obejrzeć na przykład Koloseum czy Forum Romanu, to naprawdę, naprawdę polecam. Ale co mnie zaskoczyło, pozytywnie w sumie zaskoczyło, to, że po powrocie na kwaterę, no oczywiście w telewizji za dużo nie zrozumiałem z tego, co oni mówili, bo wszystko było po włosku oczywiście, jak żeby inaczej, ale dokładnie wszystko było po włosku, nawet jakieś tam filmy dokumentalne były z dubbingiem włoskim.
I ta kwestia dubbingu wydała mi się bardzo taka zastanawiająca. O tym za chwilę będę mówił. A teraz, tak jak wspominałem, Jam, najnowszy kawałek, Idzie lepsze, zapowiadający płytę Sobie potrzebni, która ma się ukazać 27 lutego 2026 roku. Zapraszam.

No i tak to, i tak to się kręci. Wracając jeszcze do dżemu, jak dla mnie, jak najbardziej, ja kupuję takie nowe wydanie dżemu, tym bardziej będąc po koncercie, jaki dali właśnie już z Sebastianem Riddlem podczas Dni Miasta Katowice w 25 roku. Naprawdę jako, powiedzmy, wielki, wielki fan, można tak to określić. Ale tak, no, Dżem to jest dla mnie bardzo ważny i istotny zespół. Gdzieś tam początki i gry na gitarze, i ewentualnie śpiewu, no to właśnie był Dżem. I w takim wydaniu z Sebastianem Riddlem ja to wszystko kupuję. I płytę zapewne też będę musiał nabyć. Ciekawostka dla fanów płyt winylowych, może też dla stałych bywalców Retro Audio Passi u Pawła Mielczarka, którego z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić i zapewnić, że nie zapomniałem i pojawię się gdzieś tam na spotkaniach z winylami, bo dawno mnie nie było. Ale wracając, zespół Dżem przy okazji promocji nowej płyty i tych singli, które po kolei tam były wypuszczane, na przykład Sobie Potrzebni i właśnie Idzie Lepsze i jeszcze jeden był, nie pamiętam teraz tytułu. Właśnie wypuścili single na winylach, na tych w formie singli takich właśnie winylowych, tak jak się to kiedyś wypuszczało. Jest to bardzo ciekawe. Czy to się sprzeda? No nie wiem. Nie wiem, czy to się aż tak dobrze sprzeda. Nie wiem w ogóle, czy single jako tako. No, na pewno w postaci streamingów, na pewno w radiu, ale czy w postaci właśnie fizycznej i to jeszcze w formie płyty winylowej. Na pewno jest to fajny gadżet, który po prostu nawet i dobrze wygląda postawiony gdzieś na półce, bo to też jest ciekawe, że wiele osób faktycznie kupuje te płyty analogowe, płyty winylowe, ale nie wszystkie z tych osób mają w swoim posiadaniu gramofon bądź jakikolwiek inny system, który pozwalałby na odtwarzanie tych płyt, ale to jest zupełnie inna rozmowa. Tak więc zespół Dżem, o zespole Dżem, myślę, że tyle. Dzisiaj faktycznie dużo po polsku, takie, chociaż warto też podkreślić, że ta muzyka i wykonawcy w ogóle polscy. Jest sporo takich wykonawców, którzy są naprawdę znani poza granicami Polski. Tylko że po pierwsze oni no, w większości śpiewają jednak po angielsku, a po drugie, no taki na przykład, nie wiem, Lady Punk. Oni grali w Stanach, też teraz chyba albo mieli, albo przygotowują się do trasy po Stanach, bo też wydali przed sekundą nową płytę. Tylko że to były koncerty w większości dla Polonii amerykańskiej, a na przykład, tylko to już z nurtu bardziej takiego cięższego grania, na przykład Behemoth, na przykład Vader, Decapitated, na przykład, no to są naprawdę znane i szanowane też formacje, zespoły, nie mówiąc już o samym Nergalu, jako o osobistości, o sobie w świecie metalowym, no to naprawdę jest, no jest czego posłuchać i ludzie naprawdę masowo przychodzą na te koncerty. A teraz
też świeżynka, można powiedzieć. Oksifonik, dawno ich tu nie było. Bóle wzrostowe. Zapraszam na koncerty, bo widziałem, że koncertują już w okolicy. Zapraszam.

przedstawieniu wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Bo na pani w pierwszym rzędzie wszystko miała.

Innym razem zaproszony byłem na wernisaż, na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana? Czekam tego? Nie pamiętam tego.

były. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu, to mi serca mego lubi.

nie zapomnę. Był raz wieczór rozmarzony i nadzieje płonne, przez dziewczynę z końca sali, podobno do róży, której taniec serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przeciwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. I od razu, miły, nie od razu.

No i tak jak mówiłem, ja się osobiście no, nie mogę odczepić się od tego dżemu, nie mogę sobie go podarować, bo jest to po prostu świetna muzyka. Będąc też z Górnego Śląska, no, zobowiązuje to, można powiedzieć. No bo jednak ten blues rock tutaj bardzo, bardzo mocno siedzi, można powiedzieć, i stąd też wychodzi, tym bardziej właśnie gdzieś tam w klimacie rawy blues. No, jest to ta muzyka, która tutaj bardzo dobrze rezonuje i dobrze też rezonuje ze mną, a ja z nią. Jeżeli ktoś nie widział filmu o Ryśku, bardzo, bardzo polecam. To oczywiście jak malowany ptak z albumu Detox. Tak jest. Jeżeli już mówimy o muzyce polskiej i polskich wykonawcach i muzyce, którą my, bo tutaj chyba w większości dzisiaj, jak nie w 100%, muzykę, mówiąc o muzyce, która wykonywana jest też po polsku, no to chciałbym też wspomnieć i napomknąć o takim festiwalu polskim. My mamy dużo bardzo ciekawych i bardzo takich interesujących, o dużych festiwali, znanych festiwali, ale jeden z nich jest legendarnym w Polsce i w polskiej muzyce rozrywkowej i po prostu w polskiej muzyce i świadomości takiej muzycznej, czyli Opole, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu od 1963, z tego co mnie pamięć nie myli. Gdzieś tam te początki w Amfiteatrze Tysiąclecia. No to jest, no dzisiaj to już jest tak jak mówiłem, no legendarny polski festiwal, na którym przede wszystkim, jeżeli ktoś ma okazję zaprezentować się, zadebiutować na festiwalu właśnie w Opolu, no to już jest taki kamień milowy, można powiedzieć, w tej karierze. Po pierwsze, dużo osób marzy nawet o tym, żeby wystąpić, zaprezentować się na festiwalu w Opolu, no bo to jednak jest bardzo konkretny punkt w takim CV muzycznym. Ten festiwal, no gdzieś tam przez wiele lat i wiele takich perypetii historyczno-muzycznych, można tak powiedzieć. Dużo się działo, ale ten festiwal dalej, no z przerwami oczywiście, ale dalej był organizowany i jest organizowany. No takie osobistości jak na przykład Niemen, Grechuta, Rodowicz, kto tam jeszcze, Skaldowie, Breakout, naprawdę wszyscy, o których możemy sobie tylko, prawie wszyscy oczywiście, o których możemy sobie pomyśleć, ci najwięksi, Republika Perfekt, Lady Punk, to wszystko tam było. Bajm, tak samo z poprzednich tutaj utworów, które dzisiaj wam zaprezentowałem. No, także na ten festiwal w Opolu tak samo były zapraszane gwiazdy albo wykonawcy zagraniczni, tym bardziej gdzieś tam wcześniej, jeszcze w PRL-u, na przykład, kto tam był, Boney M na przykład. Jest nawet nagranie na YouTubie. No wtedy to był szał, nawet Abba była, z tego co mi wiadomo, chociaż jeszcze wtedy to nie był ten poziom rozpoznawalności Abby, co gdzieś tam w latach późniejszych, ale faktycznie grały tam też gwiazdy
zachodnie, też żeby zrobić takie dobre wrażenie, tak mi się wydaje. No bo jednak za czasów gdzieś tam do PRL-u to był ciężki temat, można tak powiedzieć. A z innych festiwali oczywiście Woodstock. I proszę mi tutaj dać znać, kto się w tym roku wybiera na Woodstock. Bo nie wiem, z kim się widzę na miejscu pod sceną.

I znowu dżem, ale w mojej ocenie, im więcej dżemu, tym lepiej. Oczywiście o tym muzycznym dżemie mówię. Wspominałem na samym początku o takiej kwestii, która naszła mnie, takiej refleksji, która mnie naszła podczas przebywania na urlopie we Włoszech, czyli myślę, że jest to dobry moment na punkt programu, którego dawno nie było, czyli Hot Take of the Week. Mój subiektywny punkt widzenia, z którym możecie się zgadzać lub nie zgadzać, ale tak czy inaczej chciałbym o tym przeczytać na grupie facebookowej Rawa On Air, bądź też pod postem na Facebooku, na głównym profilu facebookowym audycji Rawa, na które to, w które to oba miejsca jak najbardziej i najserdeczniej Was wszystkich zapraszam. A mój subiektywny punkt widzenia i kwestia, która mnie zastanawia ostatnimi czasy, to kwestia właśnie dubbingu. We Włoszech przy okazji oglądania i tam słuchania, można tak nazwać, telewizji, to, że filmy, no nie włoskie, tylko jakieś tam na przykład amerykańskie, zagraniczne, krótko mówiąc, są dubbingowane, no to raz, że wiedziałem, dwa, że no nie jest to zaskoczenie, bo u nas w Polsce przyjęło się, że taniej i szybciej i miało to dużo sensu w latach 90. oczywiście, żeby jak najszybciej i jak najtaniej tak jakby wprowadzić te filmy amerykańskie, zachodnie, po prostu zagraniczne na rynek polski. Wykorzystywano do tego lektora, czyli listy dialogowe i tak dalej, wszystko było czytane przez jedną osobę, a nie przez cały zespół, czyli właśnie tego dubbingu było mniej, bo właśnie gdzieś tam w latach 90., wczesnych 2000, ten dubbing był trochę bardziej popularny. Na przykład świetnym przykładem takiego niesamowitego dubbingu jest taki film Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Albo, i tu mówię konkretnie o filmach, bo przy animacjach no to ten dubbing dalej jest stosowany. Na przykład w Szereku jest świetny polski dubbing, nawet lepszy niż oryginał według co po niektórych i też według mnie. Ale moje pytanie do Was i właśnie to, co mnie tak zastanawia. Co Wy na to, gdyby w Polsce podjęto próbę dubbingowania właśnie filmów, nawet i filmów dokumentalnych, jakichś tam na Discovery Channel czy History Channel i tak dalej, bo właśnie w tej włoskiej telewizji z tym się spotkałem. Mogłoby to być ciekawe, moim zdaniem. Na pewno byłoby dużo pola do popisu miałyby osoby, które chciałyby zająć się czymś takim, czyli aktorzy głosowi, bo dzisiaj jest mało jest tych miejsc dla osób, które chcą pracować, chciałyby pracować głosem, no bo takich lektorów, no ewentualnie jeżeli jest to czytanie audiobooków, no to albo jakiś słuchowisk, no to wtedy tak, ale przy filmach no to jest mniejsze pole właśnie do popisu dla osób chcących pracować głosem w takiej właśnie formie. Co Wy na to, żeby więcej filmów, czy w ogóle dobrze by Wam się oglądało te filmy, bo też wiele osób jest przyzwyczajona do lektora.
A co wy na to, żeby właśnie trochę więcej tego dubbingu wprowadzić, nawet w tych filmach takich, nazwijmy to w cudzysłowie, dla dorosłych, a nie tych takich rodzinno-dziecięcych. Dajcie znać na Facebooku, dajcie znać, co myślicie o dubbingu w filmach. Ja myślę, że byłby to dobry eksperyment. Mógłby być dobry eksperyment. A teraz kult. Zapraszam.

i tym sposobem razem z obywatelem GC dotarliśmy do końca tejże audycji Rawa numer bodaj 55, 50, nie, 56. Wydaje mi się, że 56, ale mogę się mylić, jeżeli ktoś pamięta, ktoś ma to wszystko skrupulatnie zapisane, bo ja oczywiście moje notatki odłożyłem gdzieś i nie mogę ich znaleźć. Jeżeli ktoś pamięta, dajcie znać, a ja będę się żegnał. Tu muszę przyznać, może nie będę jakoś specjalnie chwalił, bo tu nie ma też się czym, no bo po prostu audycja jak każda inna, ale bardzo, bardzo przyjemnie dzisiaj spędziłem ten czas przy dobrej muzyce i myślę, że dla Was tak samo była ona przyjemna, że dobrze się bawiliście i jeżeli mielibyście na przykład jakieś propozycje, o czym chcielibyście posłuchać za tydzień przy okazji następnej audycji Rawa, to oczywiście możecie śmiało dawać znać gdzie? Na Facebooku oficjalnym audycji Rawa, na grupie facebookowej audycji Rawa, czyli Rawa on Air. Tak jest. Możecie śmiało, albo możecie do mnie pisać, obojętnie, jak wam wygodniej, jeżeli macie jakieś właśnie propozycje. A ja mam nadzieję, że jeżeli takowe się pojawią, to zrobię wszystko, żeby odpowiedzieć w jak najlepszy sposób na takie prośby. A tymczasem jeszcze raz bardzo dziękuję. Będę się już żegnał, a będziemy się żegnać czym? Jednym z moich ulubionych utworów, z jednej z moich ulubionych płyt, którą na marginesie udało mi się wyrwać, wylicytować w bojach na aukcji internetowej, czyli Turbo Dorosłe Dzieci z albumu Turbo Dorosłe Dzieci. Dzięki serdeczne i do usłyszenia za tydzień od godziny 18 na antenie Radia Praga, jak zwykle. Dzięki bardzo, cześć. Na razie.

0: Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.
1: Radio Praga.

0: Game over.
1: Nie, nie, nie. To nie game over. To dopiero początek audycji. 20 godzina, minut. Właściwie już 7 w tej chwili na naszych radiowidowych zegarach. DJ Wilczynescu z tej strony i czas rozpocząć kolejną audycję z cyklu Pasmo Radiowid. A dzisiaj mamy kontynuację tego, co w zeszłym tygodniu, czyli nowości i tekstylia. Z czego dzisiaj nowości? To są nowości algorytmiczne, algorytmowe, także rytmy algo dzisiaj i metalo oczywiście też, ponieważ wybraliśmy najlepsze z tego, co YouTube nam podpowiedział, jeśli chodzi o nowości metalowo-metaloidowe. DJ Strąd dojedzie jeszcze dzisiaj, a ja zacząłem dość nietypowo. Abazus featuring Titus z AC Drinker z utworze Silent Night, ale bynajmniej nie jest to kolenda. Abazus, czyli Leszek Konklewski, współpracuje z różnymi muzykami metalowymi, oczywiście naszymi krajanami, i tutaj ten symfoniczny bleczurski Abazus łączy tym razem siły z Titusem, były już wcześniej z Krajstagony i tak dalej, i tak dalej. Ciekawa sprawa i myślę, że dobrą drogą idzie Abazus. On tam wielu kapelach grał, obecnie w Diabolic Stench, ale to troszkę inna bajka, więc przechodzimy, bo czas dzisiaj nas troszeczkę goni, bo trochę tego mamy, a chcemy wszystko ładnie tutaj zapiąć, więc z polskich takich dosyć zimnych klimatów, jak to, co w tej chwili za oknem, przechodzimy do jeszcze bardziej zimnej Norwegii, lądujemy w Haugesund w Rogalandzie i tam od roku 1993 do dzisiaj działa formacja Ein Herrier, Viking Metal, nordycka mitologia. Oni mieli małą przerwę w latach 2004-2008, ale działają. Nowa płyta Life Blood już za chwileczkę, już za momencik będzie się w waszych odtwarzaczach, tudzież Spotify'ach i innych streamingach kręcić. Oczywiście nie była to żadna lokata produktu, tylko po prostu zapowiadamy nową płytę Ein Herrier, którą zresztą podpowiedział nam YouTube, a płyta została nagrana w składzie Gerhard Storysund, perkusista, klawiszowiec, Frode Glesnes, wokalista, basista, gitarzysta prowadzący to Ole Sundstabo i Tom Enge na gitarze. Taki kwartecik, bardzo fajna okładeczka z takim smokiem wikińskim. No, myślę, że przypadnie wam to do gustu. Mi już przypadło nam zresztą, bo lubimy trochę takiego wikińskiego grania od czasu do czasu. No, ostatecznie czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na Middle Ages terąci. No, ale my przenosimy się już tak na bank do tej Norwegii na chwilę, a potem jeszcze bardziej egzotycznie będzie, ale na razie skupmy się na tym, co w sumie nie tak daleko, no, przez Bałtyk przeskoczyć, kawałek Szwecji, potem już Norwegia. Blood burn przed nami.

brzmiało bardzo tyrowo, co nie? No właśnie, właśnie, właśnie. To było moje pierwsze skojarzenie, jak usłyszałem ten kawałek, ale w gruncie rzeczy no to tak daleko nie jest. Tutaj to wszystko kręci się w klimatach wikińskich i myślę, że ta płytka będzie fajna. Także czekamy już na oficjalną premierę i będziemy wracać do tej formacji, a my tymczasem przeniesiemy się za wielką wodę i to dosłownie, ponieważ YouTube podpowiedział nam, że nasza ulubiona Nini Music, czyli zacna folk metalowa diva z Tajwanu, szykuje nowy materiał. Tutaj już ruchy są wykonywane, jeśli chodzi o płytę z jej strony. Natomiast jeszcze większe ruchy wykonywane są, jeśli chodzi o wypromowanie tegoż materiału. I Nini właśnie kończy amerykańską trasę poświęconą tejże płytce. A najbliższy jej koncert 23 maja odbędzie się w bardzo ciekawym miejscu. Odbędzie się na stadionie Nashville Soccer Club i w przerwie meczu Nini wystąpi tamże. Według informacji będzie to godzina 7:30, ale czasu amerykańskiego, także tajwański folk metal w Nashville na MLS-ie. Można, za to szanujemy Nini, zresztą nie tylko za to. Przed nami utwór Longma Double. Druga część utworu Longma. Zresztą posłuchajcie, bo w tym kawałku rzeczywiście East Meet West po raz któryś już z kolei i tutaj mocne tajwańskie sformozy brzmienia łączą się z takim bardziej, no właśnie, zawielkowodowym brzmieniem. No bardzo byśmy chcieli Nini zobaczyć i u nas, może dożyjemy, oby, a tymczasem jak ktoś może, no to 23 maja do Nashville na Grand Hopping i przy okazji zobaczyć Nini, no jest to kusząca propozycja.

Longma Tu i Nini Music, tajwańskie brzmienie z potężną dawką ameryko-europejskiego brzmienia w tle, łączenie kultur, łączenie stylów i jeszcze do tego grand hopping, szacun. No, a my przechodzimy do dalszych prezentacji, bo takie brzmienie, jakie przed chwilą słyszeliśmy w wykonaniu Nini Music, jutro od 16 w Folkomacie, w prezentacjach nowości. Natomiast my przenieśmy się do Holandii i tutaj fajna informacja, Blackbriar. Taka fajna, modern-metalowo-symfoniczna grupa zapowiada nową epkę. Epka się będzie nazywać Our Long Cursed Sleep. I z tejże epki niecały tydzień temu pojawił się pierwszy utwór, A Long Cursed Sleep. Także tutaj zacna sprawa. Oni troszeczkę grywają. Oni zresztą w Polsce byli. Najbliższe dwa koncerty, które jednak zapowiadają, to są koncerty lipcowe i będzie tak. Gisors we Francji 5 lipca i 31 lipca w Lis w Holandii. Także te dwa koncerty na razie zapowiedzieli. Może będzie więcej. Oni grali w zeszłym roku u nas, więc kto był, to wie, o co chodzi. A kto nie był, no to kierunek Francja lub Holandia w te lipcowe ciepłe dni. Czemu nie? Słuchajcie, posłuchajmy tego Long Cursed Sleep, a potem z Holandii zrobimy małego hopa do Hiszpanii.

No Holandia, jeśli chodzi o metalowe, współczesne granie, to ma bardzo duże tendencje do grania bardziej popowego, ale ta formacja bardzo ciekawa i na żywo się sprawdza, także będzie okazja, ale tak jak powiedziałem, przeskakujemy do Hiszpanii, dokładnie do Walencji, tam od roku 2010 działa folk metalowa formacja Lepoka. Ale Lepoka ostatni swój album miała w roku 2024, Dios Esta Borea. Natomiast ostatnimi dniami pojawił się nowy utwór formacji Lepoka, ale jest to nagrany wspólnymi siłami utwór Color Café. I tutaj połączyli siły z formacją Celtas Cortos. I ta formacja to już jest nieco starsza historia, bo oni powstali w 1986 roku w Valladolid. No i tutaj łączą siły i tutaj można powiedzieć, że to może nie jest tak do końca współpraca dwóch kapel, tylko współpraca formacji Lepoka z wokalistą Celtas Cortos Jesusem Cifuentesem. I posłuchajcie, jak brzmi Color Café w ich wykonaniu. Kawał dobrej roboty. No i czekamy na nowe płyty jednych i drugich.

I to było brzmienie nowe i świeże z celtyckiej części Hiszpanii, a jeszcze mamy info od DJ-a Stronta, który w drodze i który pisze, że Black Briar, czyli ta holenderska kapela, która grała wcześniej, ma bardzo fajne okładki płyt w czerni, bieli i czerwieni. Tak, tak, rzeczywiście tak jest. Tego rzeczywiście nie powiedziałem, więc niniejszym dopisujemy. Natomiast my przeniesiemy się ze słonecznej Hiszpanii do równie słonecznych Włoch i Nanowar of Steel w styczniu już wypuścił epkę o bardzo zacnej nazwie The Genghis Khan. To The End All Genghis Khan EPs. Czyli klimaty Genghis Khanowe tutaj mocno. Tutaj znowu nawiązują do stylistyki kreskówek z dalekiej Azji, ale jak to Nanowar of Steel, jajc metal na najwyższym włoskim poziomie, lekko strawny w przeciwieństwie do niektórych ciężkich, ale mocnych niemieckich, ale Nanowar of Steel tutaj aż cztery kawałki na tej epce. Kto by przypuszczał, że na epce cztery kawałki, prawda? Tam, no, ostatnio to rzadkość, no ale ci się trzymają jednak starych tradycji. No i rzeczony Genghis Khan z tym długim tytułem The Genghis Khan Song to the End, The Genghis Khan i tak dalej. W każdym razie Bonnie M nagrało o Genghis Khanie już dosyć dawno, więc fajnie, że Nanowar of Steel przypominają. No i co? No i jedziemy. This is the story of one of us. On the mountains of Henty was randomly born.

Na Noir of Steel formalnie, oczywiście Włosi i z włoskiego buta, ale ten but to taki mocno marszowy był i taki bardziej powiedziałbym germański niż romański. Dlatego też tutaj o tym wspominałem, a też nie od parady, ponieważ teraz przed nami formacja Rauchbein. Bardzo ciekawy pomysł na połączenie niemieckiego heavy bluesa z amerykańskim Southern i to jeszcze w takim wykonaniu Neue Deutsche Folke. To znaczy, o co chodzi? Chodzi o to, że dawno już temu napisałem taki artykuł o niemieckim odrodzeniu folkowym właśnie w klimatach takich fajno-sowizdżalskich, jarmarcznych, ale w dobrym tego słowa znaczenia, w klimatach Corvus Corax. I takich kapel jest już w Niemczech coraz więcej, już od dłuższego czasu. Jedną z nich jest właśnie Rauchbein. No i oni wypuścili ostatnio, to też świeżynka, singiel Mein, spokojnie, Mein Kaff. I promują go w paru miejscach, na paru festiwalach. Już zagrali troszkę marcowego grania, no ale to już po nas. Natomiast najbliższy koncert, jak ktoś nie zdąży do Nashville zobaczyć Nini, no to może do Hichenbach na Kulturpur Festival pojechać i tam Rauchbein na otarcie łez. To zawsze trochę bliżej niż do Nashville, no ale inny też kaliber gatunkowy. A może kiedyś Rauchbein dogadają się z Nini i zrobią coś wspólnego, to niezwykle kluczone. Polecamy. Później w czerwcu będą grali między innymi na Hörner Feście, później w lipcu dość sporo grania Rockhans, na Burning Pants, Summer Am Kies i tak dalej, w Augsburgu oczywiście. Także tutaj Rauchbein jako kapela zdecydowanie koncertowa, zdecydowanie na festiwalach folkowych i folkmetalowych się pojawi. A jednym z takich ciekawszych będzie już wrześniowy koncert na Folkfield Festiwalu w Gelsenkirchen. Ładne miasteczko, nie za duże, fajny festiwal. Też warto zobaczyć w Szlezwigu, też na Baltic Open Airze będą pod koniec sierpnia. Kto wie, 22, czy cię tam nie wybrać, może warto. Słuchajcie, Rauchbein, przed nami Mein Kaff utwór, a takiego niemieckiego folku to będzie jutro więcej troszeczkę w folkomacie, bo tak nam YouTube podpowiedział, a potem z Niemiec przeskoczymy do brytyjskiego Yorku i to będzie podobnie, ale inaczej.

0: deinem Kaff.
1: No i tutaj to tak jakby Tom Angel Riper, czy też Engel Riper, dorwał się do southern brzmień amerykańskich rzeczywiście i fajnie to zabrzmiało, mówiąc szczerze, także ten Rauchbein. Polecamy z niemieckiego grania i tak jak mówię, jutro więcej w Folkomacie, a my przenosimy się do Yorku brytyjskiego, gdzie już od lat działa bardzo zasna formacja Blackbird's Tea Party. No i tutaj skojarzenie z takim pewnym rysunkiem Jerzego Flisaka z kultowego albumu Krasnoludki są wśród nas, gdzie takie krasnoludki siedziały i moczyły czarne brody, co prawda w kawie, no ale tutaj Brytyjczycy to zdecydowanie musi być to czarna herbata, Blackbird's Tea Party. Formacja, która bardzo zacnie łączy rockowe brzmienia z folk Britannia. I no, robi furorę, jeśli chodzi o scenę Folk Britannia. Pięć koncertów zaplanowali, część już za nimi. Wypuścili nowy singiel zatytułowany Stand Up Now. Bardzo zresztą zasny, którego za sekundkę posłuchamy. Natomiast jeśli chodzi ich granie, to warto odwiedzić Wyspy Brytyjskie już od 5 czerwca, bo tam w Cornwallii wystąpią na Tunes in the Dunes. 5-7 w Birmingham na Power Folk Festiwalu, bardzo zasny festiwal Birmingham folkowy, warto, jak się lubi zachodnie folki. Później w lipcu już to będzie Gate to Southwell Festival w Southwell, 4, później 5 w Camper Jam w Weston Park w Shropshire, no i 24, ale to już po wakacjach, Deepdale Festival, to jeszcze o tym będziemy mówili. To na razie te 5 koncertów jest zaplanowane, nie za dużo, ale pewnie się będzie z czasem pojawiało więcej, bo myślę, że oni tutaj te festiwale folkowe nie tylko w Anglii będą obstawiać. No ja szczerze mówiąc już od jakiegoś czasu bardzo gustuję w Folk Britannia, więc pozwolę sobie dzisiaj właśnie, zwłaszcza, że YouTube mi podpowiedział, hej, puk, puk, puk, stary, pamiętaj o tym. No właśnie, Blackbird's Tea Party, Stand Up Now. Oh, you noble diggers.

Folk Brytania pełną gębą, ale my wracamy na kontynent. Wracamy na kontynent, no i na koniec pierwszej części naszej dzisiejszej audycji Aleksandra Capitanescu. Bardzo ciekawa rumuńska wokalistka z pogranicza popu i metalu. Ostatnio zasiliła szeregi Ejana na ich trasie dziesięciolecia istnienia. Sama Aleksandra Capitanescu urodziła się w Galați, w Rumunii i na początku studiowała fizykę i medycynę, także konkretnie. No ale potem stwierdziła, że trzeba troszeczkę pośpiewać i bardzo dobrze jej to wychodzi. Reprezentowała Rumunię na Eurowizji, a w wieku 15 lat, czyli jeszcze przed studiami, stwierdziła, że spróbuje swoich sił w rumuńskim Mam Talent. No i udało się. Reprezentowała Rumunię na Eurowizji w tym roku utworem Choke Me. No i to jest bardzo fajne połączenie, powiedzmy Amarant z powiedzmy Nightwishem. Ale w wersji rumuńskiej, no bo jakże mogło dzisiaj Rumunii nie być. To na koniec podpowiedzi YouTube'owych właśnie to, a za chwilę przejdziemy do części koszulkowej i już za chwilę zagości tutaj ze mną w studio DJ Sterant.

No nie ukrywam, że bardzo Rumunii zazdroszczy takich wokalistek jak Aleksandra Capitanescu. Co prawda u nas też nie jest tak najgorzej, ale Rumunia nie miała Kasi Gertner. Za to ma Aleksandrę Capitanescu. A my kończymy pierwszą część podpowiedzi YouTube'owych, jeśli chodzi o nowości, i przechodzimy powoli do koszulek. DJ Strąd już za chwilę przybędzie do naszego studia, więc ja szybciutko zacznę. Zacznę koszulką Aerosmith, bo tak sobie skojarzyłem, że właściwie my już robimy bodajże 20. wydanie koszulkowe, a tymczasem okazało się, że Aerosmithów żeśmy jeszcze nie zagrali, bo dopiero niedawno zobaczyłem młodą dziewczynę o odcieniu włosów blond rudym, mniej więcej w okolicach Norblina, tego takiego kompleksu, obecnie gastro, Horeca, bardzo zresztą fajnego, gdzie można dobrą kawę wypić. Ja tu absolutnie nic nie reklamuję, po prostu stwierdzam fakt. Akurat wracałem tamtędy z pracy i szła dziewczyna w koszulce Get Grip. No i właśnie dla tej pani to Get Grip. Teraz z dedykacją, jeśli nas słucha, prosimy o kontakt i powoli, powoli, powoli przechodzimy do tak zwanego wietrzenia szafy.

Właśnie sobie tak skojarzyłem, że właściwie Aerosmith to się u nas bardzo rzadko w audycjach radiowidowych pojawiało, w związku z tym, no może i fajnie, że udało mi się tę panią w koszulce Aerosmith spotkać, to mamy dopisane do widzianych koszulek. Dzisiaj w zapowiedzi na Facebooku, na naszym profilu Radiowita Audycja było info, że troszeczkę takich punkowo-korowych rzeczy będzie w tym wydaniu i rzeczywiście przejrzałem, co żeśmy ostatnio widzieli w tych klimatach, a zmotywowało mnie to, że ostatnio fajny sklepik z taką właśnie punk-korową muzyką żeśmy odkryli na jednej ze stacji metra w Warszawie, a do tego wrócimy, bo tam mieli fajne koszulki, ale to najpierw musimy je na kimś zobaczyć poza wieszakiem oczywiście tam wiszącym, natomiast jeśli chodzi o takie właśnie punkowo-korowe koszulki, to teraz będzie troszkę klasyki. DOA przed nami, DOA. Widziałem bardzo fajnego gościa w koszulce DOA. Miał taki kaszkiecik i w ogóle taki był fajny rude boy, styl życia i tak dalej, karingtonka, glany, no old schoolowo pełnie i tak dalej. Pozdrawiam pana bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. No pan już tutaj siwizną przyprószony, także stare czasy na pewno pamięta. Pozdrawiam serdecznie tego pana i dla niego utwór The Enemy, nie dlatego, żeby coś tego, tylko po prostu to jest bardzo dobry utwór DOA. A jeżeli pan nas słucha, to oczywiście prosimy o priv, bo tutaj od razu powiem, że jeżeli rozpoznacie się w opisach koszulek i w jakiś sposób dacie nam znać, że to jest właśnie wasza koszulka i na was była widziana, to jakieś tutaj fanty od radia będziemy mieli w postaci płyt, książek i tak dalej, ale to trzeba będzie rzeczywiście się wykazać, że to wy. Więc warto nas słuchać w audycjach nie tylko koszulkowych, a przed nami troszeczkę punkowo-korowego grania teraz na porządek DOA, The Enemy. Pozdrawiam pana, którego widziałem na dworcu Warszawa-Wileńska.

DOA, no i sami przyznajcie, to nie takie oczywiste już w tej chwili zobaczyć kogoś w koszulce DOA na mieście. W Ramosach można, w Joy Division można, bo to teraz sieciówki powypuszczały, no już nie wspomnę o Nirwanach. Natomiast DOA, tak jest, i to jeszcze na człowieku ubranym stylowo. A przed nami kolejna formacja z właśnie tego samego nurtu co DOA, ta sama mniej więcej geograficzna rozpiętość i co ciekawe również widziana w transporcie kolejowym, szynowym. No jakoś tak punkowo-korowe rzeczy tutaj z koleją się dobrze kolerują. I teraz tak, Lard, formacja Lard. I tu byłem naprawdę w bardzo pozytywnym szoku, ponieważ młoda kobieta na meczu Świętokrzyska mnie minęła i miała białą koszulkę Lard. Pani rzeczywiście wyglądała na kumającą klimaty punkowe, aczkolwiek nie miała irokeza. Po prostu no fajne rude włosy, w takim odcieniu bardziej w kasztan. Biała koszulka Lardów. Pani się bardzo spieszyła, dokładnie kierunek ten sam, tylko zwrot przeciwny. Ja biegłem do radia na audycję, pani skądś wracała. Jeżeli słyszysz nas, ruda włosa, posiadaczko koszulki Lardu, to będziemy mieli dla ciebie mały bonusik, jak napiszesz do nas na priwa, najlepiej przez nasze radiowidowe konto facebookowe, ale również można na maila Radia Praga. Tymczasem dla tej pani Lard, formacja Lard w utworze Fork Boy, bo to właśnie z tej płyty, co pani ją miała na koszulce.

0: No i to był lart, to był lart. A jest już z nami DJ Stront. Stroncie, dotarłeś, udało się.
1: Dotarłem i co więcej, dokonałem dosyć ciekawej sztuki, bowiem w przypadku tej audycji występuję zarówno jako słuchacz, jak i współprowadzący.
0: Tak było, ja nawet twojego SMS-a przeczytałem i bardzo fajnie, że a propos tych Holendrów, przypomniałeś Black mi Breyer. Właśnie tak, tak, zdecydowanie o tych okładkach, bo jakoś mi to wypadło z głowy i dobrze no, przypomniałeś.
1: Nie wszyscy Black Breyer może też lubią ze względu na to, że pani Zora, która jest wokalistką,
0: ma ten głos.
1: Bardzo specyficzny głos, który w normalnych warunkach chyba bardziej by się sprawdził u Mike'a Oldfielda, prawda? Bo to jest głos dosyć wysoki.
0: Tak.
1: A on miał słabość do takich wysokich głosów właśnie typu Maggie Reilly. Mhm. A tutaj właśnie w takim enturażu bardziej metalowym i ja jestem jak najbardziej fanem tego zespołu, ale
0: znaczy, lubię też.
1: Zdaję sobie sprawę z tego, że może to być takie zestawienie dla niektórych zaskakujące.
0: Tak. A my wracamy do koszulek, do wietrzenia szaf i pojedziemy jeszcze troszkę punkowym brzmieniem. Jeszcze tu mamy troszeczkę przylukanych punkowych rzeczy. Było DOA, był Lard, to teraz formacja Siege się pisze ze Stanów, o ile dobrze pamiętam. I tutaj ciekawa rzecz, bo młody człowiek wsiadł do tramwaju, więc tu mamy trzeci szynowy transport, bo był pociąg z DOA, była metro z Lardem i teraz mamy tramwaj z Sieg. Tutaj wracamy z pracy 33 i wsiadł taki młody pankowiec z irokezem we fleku. Miał całą masę naszywek na spodniach, ale już kapel, które graliśmy wcześniej.
1: Czyli był wspaniałą lekturą generalnie.
0: Był wspaniałą lekturą przez kilka przystanków. Pana bardzo serdecznie, pana pankowca bardzo serdecznie pozdrawiam.
1: Obejrzałeś
0: czarny
1: całego.
0: Czarny irokez, no czarny jak pasta do butów miał tylko irokeza, także szacun. No i właśnie naszywka Sieg mnie tutaj zainteresowała i stwierdziłem, dobra, to dlatego
1: tego
0: pana...
1: Tego w zestawie nie było.
0: Tego w zestawie nie było, więc puścimy utwór Conform dla tego pana i przypominam, że jeżeli człowiek nas słucha, to jakiś bonusik wymyślimy, bo mamy tutaj troszkę takich fantów radiowo-ogólnych, więc zgłaszajcie się do nas przez maila, tudzież przez nasz profil radiowidowy. Można też na Mixcloudzie oczywiście, natomiast Sieg teraz przed nami, Conform. No i to będzie też takie, bym powiedział, ryłkołakowe brzmienie. Bardzo.

0: Muszę ci powiedzieć, że tak mało konformistycznie to brzmiało.
1: No, bo to takie przywrotne miało być. No to była taka bardzo bezkompromisowa kapela. Z tego, co pamiętam, z takiego bardziej już tutaj pod krast podchodzących. No, ale mówię, miło jest zobaczyć ludzi i w takich naszywkach, tudzież koszulkach na mieście.
0: Tak,
1: to była akurat naszywka na spodnie.
0: Co więcej, jednym z plusów takich obserwacji jest to, o czym już mówiliśmy niejednokrotnie, to znaczy, że czasami trafiamy na kapele, które poznajemy dzięki wam.
1: No ja dzięki temu poznałem, no akurat w tej scenie nie siedziałem aż tak bardzo, no mówię Lard czy DOA, no to wiadomo, się wie. Tak. Natomiast to Sick też było dla mnie odkrycie, a poza tym jestem przekonany, to jest 100%, w 100%, że ten człowiek wiedział, co miał na naszywce, co też mnie bardzo cieszy.
0: No myślę, że akurat naszywka tego zespołu to nie jest coś, co tak sobie leży gdzieś w supermarkecie na stoliku z naszywkami. Nie mówię, żebym kiedykolwiek widział jakiś stolik z naszywkami w supermarkecie. No,
1: to był młody człowiek, więc tutaj raczej bym się spodziewał trochę nowszych kapel, ale no, młodzi ludzie sięgają do starych klasyk tego typu, więc no, na pewno musiał znać, musiał wyszukać szacunek, naprawdę.
0: Nie no, widzisz,
1: wiedział
0: taka,
1: co ma na sobie i to jest
0: że
1: szacun.
0: Bez przeszłości nie ma przyszłości.
1: Więc o to chodzi.
0: Te obecne zespoły w jakiś sposób, no siłą rzeczy, wcześniej czy później, no musiały się inspirować,
1: no, wiesz, no, to tak jak
0: słuchać, jeśli chodzi o starsze kapele.
1: To jest raz, natomiast druga rzecz, więc pamiętasz panią...
0: Tą samą drogą słuchacze mogli iść.
1: Pamiętasz tą panią, którą ty widziałeś w meczu
0: Sirtangu.
1: No, to super. Do dzisiaj szacun.
0: Jak najbardziej.
1: I cały
0: nawet
1: czas
0: dzisiaj, widzisz, paradoksalnie nawet dzisiaj rozmawiając z kolegą, też mówiłem dokładnie o tej koszulce.
1: No, to
0: znaczy,
1: o tym ekranie na plecy. Mhm. Nie no, mega, po prostu mega. No,
0: ale pozdrawiam Mateusza.
1: No, też, jak najbardziej też oczywiście pozdrawiamy. No a teraz przeniesiemy się z tramwaju 33 na Rakowickiej pod Arkadię. W sumie 33 też się tam da dojechać.
0: Się da.
1: Się da. Tam też idąc po nowy numer Delty, zobaczyłem pewną ekipę, która mocno odstawała od typowych ludzi siedzących pod fontanną pod Arkadią. Byli to ludzie ubrani na czarno, w bardzo...
0: No się pachnie gotykiem.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że mieli takie makijaże bardzo, bardzo netoparkowe, ale nie w sensie black metal, tylko w wersji takiego no 13-stoletii i dalej, nie? Mhm. Że takie mocno gotykowe.
0: Wampiryczne.
1: Troszkę z nutką orientalnych klimatów.
0: Mangowe.
1: Tak, ale to takie dark manga, nie? Natomiast jeden z ludzi, którzy tam siedzieli, miał takie trochę długie, czarne włosy, mniej więcej tego samego odcieniu czerni, co ten pankowiec Sick, tylko dłuższe.
0: Nie irokezowe
1: zdecydowanie. Miał glany z tych takich droższych i generalnie miał te ciuchy z takich droższych, jeśli chodzi o ale gotyckie, że tak powiem, stylowa, no nie jest tania, bądźmy szczerzy.
0: No nie.
1: Zwłaszcza dziś. I to był taki nowy gotykowiec, ale miał na sobie koszulkę The Naked and the Deaf. I też miał, znaczy tak przypuszczam, że to było na tej koszulce, bo bym miał taką czarną kurtkę, która mocno zasłaniała. Natomiast miał na pewno na spodniach naszywkę The Naked at the Deaf.
0: I to już nie było wątpliwości.
1: I tu nie było wątpliwości, bo mniej więcej czcionka mi się zgadzała z tym, co było na koszulce. Więc tu
0: znaczy
1: zakładam, że rzeczywiście fan, który tę kapelę zna. Więc utwór Tabu dla niego teraz specjalnie.

0: Wiesz co, to nawet delikatnie zapachniało nową falą.
1: Bo to jest takie trochę w tym stylu i w ogóle ta ekipa, która tam siedziała, to była taka neozimnofalowa, bym powiedział. Także taka ciekawostka. Natomiast teraz przed nami, ja muszę szybciutko sprawdzić jedną rzecz, bo...
0: Dobrze.
1: Rotting Christ.
0: Tak.
1: No i tutaj to nie był koncert w Progresji, na którym byłem już parę lat temu, jak jeszcze Atroposi grali na Saporcie. Natomiast to był człowiek, który zwiedzał Muranów. I dla tych, którzy wiedzą, to był w okolicach Trezora dawnego, a dla tych, co nie wiedzą, pamiętasz, Karmelicka róg?
0: Nie Dubois, nie Lewartowskiego, czekaj.
1: Tu bliżej trochę. No w każdym razie vis-a-vis
0: Polinu. Kałeczek za Nielewicza.
1: Tak, no w każdym razie tam. I tam chodził człowiek w koszulce Rotting Christa i albo był zagraniczny, albo był Polonusem.
0: Ale zespół był za to zagraniczny na pewno.
1: Zespół to grecki, zdecydowanie. Tak. Bardzo dobry zresztą. Więc... Karmelicka gęsiówka. Tutaj mam napisane. Brunet metal w czapeczce baseballowej. Także mówię, wyglądał albo na Polonusa z Chicago, albo na po prostu zagranicznego turystę.
0: To powiem jeszcze bardziej zagadkowo. W tym samym rejonie, w którym swojego czasu przystanek krańcowy miała linia 119.
1: O właśnie. I dlatego pana His Sleeping Majesty. Dlaczego? Bo właśnie z tej płyty, którą miał na koszulce.
0: A, myślałem, że był przysypiający.
1: Nie. Był bardzo rzeźki, taki dziarski, konkretny był.

0: Rotting Christ z takiego mocno garażowego jeszcze grania, no, ale to taka koszulka właśnie była. No i pozostajemy w klimatach około death metalowych i teraz Decide przed nami. Też kapela, która kiedyś bardzo często występowała na koszulkach, dzisiaj już dość rzadko.
1: I czy dzisiaj będzie brzmiała równie klasycznie?
0: Tak, bo to będzie Once Upon the Cross, jeden z najbardziej znanych kawałków Decide, a to dlatego, że młoda dziewczyna metalowa miała wiele naszywek właśnie metalicznych na swojej katanie. Jedną z nich było Decide, a pozostałe to już były kapele, które graliśmy. I to były takie trzy gracje, które szły metalowe przez osiedle Przyjaźń, a myśmy wracali wtedy z próby śpiewu Gstop, czyli grupy pieśni tradycyjnych osiedla Przyjaźń i było takie ufolkowienie metalu i umetalowienie.
1: Myślałem, że na przykład było tak, że jedna reprezentowała przeszłość, druga teraźniejszość, a trzecia przyszłość, jak Moiry.
0: No trochę, w sumie tak, no ta w tym Decide to bardziej raczej takie rzeczy już dawne, nie? No bo tak mówię, teraz zobaczyć kogoś w Decide, to nie jest takie oczywiste, ewentualnie jest to ktoś już taki dość potężny, mocno siwy, czasami łysy.
1: A ewentualnie to koszulka może być odziedziczona.
0: Ale tu była naszyweczka.
1: A, naszyweczka, też widać, może być odziedziczona.
0: I to było widać, że to jest świeżynka, dlatego że jeszcze pachniała nowością ta katana, znaczy w sensie, że było widać, pytanie, że świeżo zrobiona.
1: No świetnie, ale pytanie, czy sama naszywka również była. No,
0: naszywka też wyglądała na w miarę nową. Mhm. Na w miarę nową, więc no tutaj miło, że młodzież sięga do klasyki death metalu amerykańskiego w tym konkretnym przypadku, chociaż Glenn Benton do najzdrowszych umysłowo nigdy nie należał. Zresztą reszta Decide też.
1: No okej, ale muzykę pozostawili po sobie.
0: Ale muzykę
1: ciekawą.
0: Pozostawili dość konkretną, w związku z tym dla tejże właśnie dziewczyny z osiedla Przyjaźń, Once Upon the Cross, Decide.

0: No i tutaj prawie, że z łzą coś takiego nostalgicznego, ta Floryda, na której nigdy nie byłem, ale której słuchałem w latach 90.
1: Ale poczułeś klimat, tak. Jakby ten, to ciepło, tak, oj tak, gorąco.
0: Oj tak, oj tak, this side once upon the cross. I tutaj bardziej Unholy od samego Szatyna był Glenn Benton. Więc teraz dla równowagi w drugą stronę Lux Torpeda. Widzieliśmy dwukrotnie. Może ty zacznij.
1: U mnie była okoliczność, znaczy miejsce było mniej interesujące, natomiast sama okoliczność była udowadniająca, jak bardzo przypadek rządzi światem. Mm-hmm. To może zaczniemy najpierw od człowieka. To był młody metal, miał również bluzę z naszywkami Kult i Armia i to były koleje mazowieckie na odcinku od Dworca Zachodniego, od Warszawy Zachodniej do Warszawy Śródmieścia i to było 15 kwietnia, więc w sumie nie tak dawno. A dlaczego powiedziałem, że przypadek rządzi światem? Dlatego, że to był taki fajny dzień, kiedy ja pierwotnie planowałem sobie pojechać do Błonia celem uzupełnienia kolekcji i byłem już na przystanku Warszawa-Włochy, już chciałem sobie pojechać świetnie w kierunku Błonia, gdy się zorientowałem, że w zasadzie zapomniałem najważniejszego artefaktu, czyli klaseru z kartami, który zwykle jest niezbędny przy załatwianiu kolejnych kart do kolekcji, w związku z czym stwierdziłem, no dobra, no trudno, widać, tak miało być, więc pojechałem do pracy pociągiem w drugą stronę i właśnie do tego Śródmieścia i dzięki temu właśnie widziałem tego młodego człowieka.
0: Natomiast ja wracałem z pracy metrem, linia M1, na odcinku Pole Mokotowskie Ratusz. Pan jechał jeszcze dalej. Był to młody człowiek, ale już mocno przerzedzone miał włosy na głowie, ale nie miał z tym problemu. Miał czarno-różową koszulkę z maszyną do pisania i kraciasto czarno-czerwoną koszulę, taką jak kiedyś grunge'owcy nosili.
1: Aha, okej. Okay.
0: Taką, tak jak był ten utwór Big Cyca, kraciaste koszule. No to tak, właśnie tak, taką, tak, tylko że nie niebiesko-czarną, tylko czerwono-czarną. Były zresztą takie zespoły
1: tak,
0: kiedyś.
1: Jak najbardziej, więc tutaj jasno określona identyfikacja. Tak,
0: tak, ale pan zdecydowanie wiedział, co ma na koszulce, także serdecznie pozdrawiamy i tego człowieka z kolei mazowieckich, i tego z metra.
1: Bo M1, ta linia ma kolor niebieski. Widzisz, to on tak w opozycji jednak.
0: Widzisz, no nie wiem, w każdym razie pan sobie słuchał na słuchawkach, przypuszczam, że rzeczonej Lux Torpedy. Natomiast wybrałem utwór Wilki 2, no bo tak mi wyszło. No mówię, tak, żeby nie było, że tylko Glenn
1: Benton.
0: Widzisz,
1: ale kontakt Lux Torpeda to powinien bardziej jakimś pociągiem, chociaż metro też w zasadzie jest pociągiem.
0: No Lux Torpedę zezłomowano chyba po wojnie.
1: No tak, tak. Szkoda. No i ona była spalinowa.
0: Tak, ona była spalinówka.
1: I bardzo szybka.
0: Dobra, jedziemy. Wilki 2, Lux Torpeda.

0: A my zmienimy troszeczkę tekstylia i zmienimy troszeczkę brzmienia. Swoją drogą, mam pytanie.
1: Mnie to cieszy.
0: No, mam takie pytanie, czy pin może być tekstyliem?
1: No, wiesz, może być...
0: Wpięty do tekstyliów.
1: Wpięty do tekstyliów, więc przez osmozę jakby staje się.
0: Staje się jednością.
1: Tak, staje się...
0: Wpinasz w katanę, to już zostają na zawsze.
1: Przeważnie.
0: Nie, dlaczego pytam? Bo teraz będą dwa piny. Teraz będą dwa piny.
1: No, przed chwilą były dwa wilki.
0: Tak, teraz będą dwa piny. Ale takie w sumie z podobnych klimatów, ale jednak troszkę inne. Chodzi o to, że byłem swego czasu, to było jeszcze przed pandemią, jak teraz sięgam pamięcią, w Progresji na festiwalu, to był jakiś przegląd muzyki elektronicznej z różnych stron świata i okolic.
1: Na razie brzmi nieźle.
0: I tam, pamiętam, było kilka kapel, był Priest. Ja się troszeczkę spóźniłem i wtedy wbiłem się, jak już Priest grał, ale Priest wtedy nie miał merchu.
1: Ludzie też nie mieli na sobie.
0: Ludzie też nie mieli na sobie. Natomiast dwa następne zespoły, które były, to Agent Side Grinder, który miał bardzo fajne piny, drogie jak jasny gwint, ale ładne, takie maliowane, także nabyłem. I She Passed Away, który też miał piny troszkę tańsze. Tureckie, bardzo zresztą tureckie tekstylia bardzo dobre zawsze były, ale tutaj
1: znane u nas jeszcze z czasów PRL-u.
0: Tak, She Passed Away pamiętam, że gdzieś jeszcze widziałem na naszywce, ale nie pamiętam w tej chwili gdzie, ale
1: może na koncercie She Passed Away.
0: Bardzo możliwe, że ktoś miał, bo to są te charakterystyczne piszczele takie układające się w napis She Passed Away. Ja w każdym razie nabyłem wtedy dwa piny Agent Side Grinder i jeden pin She Passed Away. I wydałem,
1: przyczepiłeś do czegoś, chociaż no przytuliłeś do koszulki, żeby tak ten tekst stekstylizować.
0: Nie, no oczywiście, poza tym tak mówię, bardziej. No do kolekcji pinów, które posiadam.
1: Ale wiesz, no tekstylia, nie, więc tak chociaż przytulić cokolwiek.
0: Są na tekstyliach, także uwierz mi, są na tekstyliach, także no, ja myślę, że zrobimy sobie po prostu takie kombo teraz, przypomnimy sobie ten koncert, bardzo fajny, zresztą w Progresji sporo elektroniki grywa, więc dobrze tego, my czekamy na kolejny koncert Madisa w dole.
1: Tak, właśnie nie w Progresji.
0: No, natomiast przed nami Agent Side Grinder for the Young oraz kultowy kawałek She Passed Away, Assimilation.

0: powiało chłodem.
1: Powiało chłodem, no ale dzisiaj chłodny dzień był, więc jak najbardziej sobie może przypomniałem. Zresztą ten festiwal też był jakoś tak na przełomie października i listopada.
0: Ta muzyka
1: parę
0: idealnie
1: lat temu.
0: Pasowała.
1: Idealnie pasowała. Nawet ludzi za dużo nie było, ale ci, co byli, wiedzieli, po co przyszli, także koncert był bardzo udany. Ja tam byłem wtedy głównie właśnie na She Passed Away. No, potem pamiętam, że miałem problem, bo potem jak oni przyjechali po raz kolejny, miałem kupiony bilet, zaspałem. Przyszedłem z pracy, położyłem się na chwilę spać i obudziłem się po She Passed Away.
0: Trochę smutno.
1: No trudno, ale przynajmniej raz ich widziałem, czekam na ponowny przyjazd. No, to jeszcze z takich rzeczy, powiedzmy, chłodniejszych. New Model Army. I tutaj wydawało mi się, że to ty widziałeś, ale okazuje się, że to ja widziałem.
0: Tak, na koncercie The Dead South.
1: Tak, zgadza się. Gość około 45 lat w progresji. Tam wtedy za dużo nie było koszulek, poza oczywiście Dead Southowymi, ale był też między innymi Fish, no i właśnie New Model Army. I był też człowiek w koszulce Bob Dylan and the Band. Mhm. Także tutaj Boba Dylana graliśmy, Dead South oczywiście też. Natomiast New Model Army nie graliśmy, jak się okazało.
0: No nie.
1: I teraz zagramy właśnie dla tego człowieka, który na Dead South był z nami na koncercie, utwór Vagabonds, żeby było trochę inaczej.

0: W sumie dawno, dawno, dawno temu, New Model Army, to jeszcze w czasach licealnych pamiętam z koncertów w Stodole, ale to strasznie dawne dzieje były. Wtedy nie mieli koszulek. Nie mieli koszulek wtedy. To były trochę... Wtedy oni chyba w ogóle merchu wtedy nie mieli za bardzo. A jak były, były jakieś płyty, ale pamiętam, że poza zasięgiem finansowym.
1: No takie czasy były.
0: Takie czasy były. No a my kolejny zespół z tak zwanych nietypowych, The Shins. Utwór New Slang za chwilę. I tutaj ciekawy człowiek na Włościańskiej, tam jak jest ten taki duży market, na przejściu dla pieszych. Powiem szczerze, że tam widziałem kilka ciekawych koszulek.
1: Czyli tam gdzieś
0: koszulek.
1: W pobliżu Włościańska przy Broniewskiego. Bo
0: tak,
1: to,
0: dokładnie.
1: Bo, wiesz, bo może być Włościańska przy...
0: Nie, nie, nie, przy Broniewskiego.
1: Tak, może i być tam przy pętli autobusowej, nie, nie, nie. To zupełnie inny rejon.
0: Nie, nie, nie, tam przy, tam jak 19 jeździ, między innymi oczywiście. To parę ciekawych koszulek tam widziałem i w samych tramwajach i na tym konkretnym przystanku. Nie wiem, ale tam jest jakoś tak, że ludzie mają fajne koszulki, więc właśnie z tego cyklu i tak sobie to rozrzucimy w czasie. Już nie mówię, że dzisiaj, żeby cały czas leciało, ale znaczy tam będzie jeszcze jedna koszulka z wtedy. Natomiast The Shins, pamiętam, że to był taki człowiek w stylu takim trochę hipisowym, a trochę bluesowym, ale tak z wyglądu, no to ja wiem, 25 lat, może 30.
1: Młody.
0: Młody człowiek, ale jakby żywcem wyjęty z musicalu Hair. Bukowski. Znaczy nie Bukowski, Berger, bo Bukowski
1: Aquarius?
0: To... No dokładnie, no dosłownie takie moje skojarzenie było i dlatego zacząłem coś tam przeglądać bardziej, no i bo on miał napis w stylu taki bardziej właśnie w stylu trochę Beatlesi, trochę Aquarius, tego
1: typografia
0: typu... Typografia lat
1: 70.
0: No i właśnie to był zespół The Shins, który poznałem dzięki temu człowiekowi, bardzo dziękuję. Mój dla niego utwór New Slang, no to taka dosyć dziwna muzyka będzie, ale ciekawa.

0: takie właśnie brzmienie, trochę rzeczywiście akwariusowe, troszeczkę.
1: Bardzo melancholijne, przede wszystkim takie troszkę ogniskowe. Takie.
0: Tak, no ale w sumie inaczej pewnie The Shins byśmy w ogóle nie zagrali w paśmie radiowita, tak, dzięki koszulce.
1: No właśnie tak się zastanawiałem, bo tak próbowałem też się zorientować, jeśli chodzi o pochodzenie nazwy zespołu i tak się zastanawiam, że może to będą jakieś klimaty związane na przykład z Japonią. A dlaczego z Japonią? Czego się
0: może Shinto, tak?
1: Nie, Shin. Shin oznacza mały po japońsku, więc myślałem, że może coś w tym kierunku, ale tutaj to tak bardzo amerykańsko zabrzmiało i tak bardzo wieczornie i trochę prariowo i przede wszystkim właśnie ogniskowo.
0: No to zmienimy trochę klimat i zmieniamy część Warszawy, bo z okolic Włościańskiej przenosimy się na Gocław. I tam był koncert formacji Zazula, zresztą bardzo dobry. Zazulę gościliśmy w Folkomacie, to się dziewczyny tu wypowiedziały, na temat nowych dokonań zespołu. Natomiast na koncercie Zazuli był człowiek, który jako żywo przypominał wokalistę Terror Dome, których też zresztą swego czasu gościliśmy u nas w jednej z pierwszych audycji, jeszcze chyba wtedy w niedzielę robiliśmy.
1: Ale to nie był on.
0: Ale to nie był zdecydowanie on, bo to był fotograf, który po prostu współpracował z Zazulą. No i miał stylówę metalcore'ową, natomiast robił zdjęcia na Zazuli i miał koszulkę Thrice. Thrice, więc się zainteresowałem, bo...
1: Kto zacz?
0: No i się okazało, że będzie teraz... Znaczy teraz właśnie dzięki temu mojemu zainteresowaniu się, kto zacz, zabrzmi utwór Black Honey właśnie dla tego fotografa
1: Czarny
0: Zazuli. Miodek. Tak, Zazuli w dedykacji.

0: No, hum to było mocne. Hum to było mocne.
1: Post alternatywne i post bardzo. Tak.
0: Tak. No ale teraz też się będę bał otworzyć lodówkę, wiesz, bo wrócimy znowu na Włościańską, tam gdzie było parę koszulek.
1: Ale tam jakiś sklep z lodówkami jest?
0: Możliwe, nie wiem. Tam jest taki duży kompleks komercyjny. Znaczy na pewno jest duży spożywczak. Czy są lodówki? Chyba nie, chociaż
1: przemysłowe
0: nie
1: są na pewno, bo muszą gdzieś trzymać, ale takie do sprzedaży pewnie
0: nie. Nie wiem. Tam AGD nie widziałem żadnych. Dobra, nieważne. Ale nie w tym rzecz. Chodzi o to, że Erasmus teraz przed nami.
1: Znaczy nie rozumiem jeszcze teraz, bo to efekt wyskakiwania z lodówki to był dobrych kilkanaście lat temu.
0: Wiem.
1: Obecnie to jest zespół, który raczej jest dosyć zapomniany.
0: Jest dosyć zapomniany, aczkolwiek jedna pani w wieku lat około 30, jadąca 19 właśnie, wsiadająca na tym przystanku na Włościańskiej, miała koszulkę z trasą Erasmus i to taką w miarę świeżą.
1: No bo oni istnieją jeszcze.
0: No ja wiem, no chodzi o to, że ten In the Shadows, to ja kiedyś słyszałem, no po prostu mówię, bałem się otworzyć lodówkę. I
1: no
0: jak
1: wybrałeś,
0: to
1: no ale wiesz, wybrałeś akurat taki utwór, oni naprawdę dosyć dużo albumów nagrali.
0: Wiem, ale mi tu akurat chodziło o to, że żeby wybrać ten utwór, żeby właśnie sobie tak się
1: popastwić.
0: No, tak, znaczy popastwić, no po prostu. No.
1: Widzisz, Erasmus to był taki fajny zespół, znaczy fajny, no dobra, złe określenie, no dobra, był to zespół, którego podstawowym problemem było to, że współistniał w podobnym okresie razem z zespołem Him.
0: Chyba Erasmus był lepszy.
1: I te zespoły były zasadniczo trochę do siebie podobne. No i pan z Erasmus, nie pamiętam teraz imienia i nazwiska tego pana wokalisty, on właśnie miał taką rzecz charakterystyczną, to znaczy ptasie pióra, które miał tak włosy tak wplecione. To był taki element wyróżniający właśnie, jak gdzieś były zdjęcia, to było takie bardzo charakterystyczne.
0: No tak, dobra.
1: No i to tyle.
0: No i tyle. Dobra, to In the Shadows teraz.

0: Radio Praga.
1: Częścią akurat tego utworu był paradoksalnie wokal.
2: Tak,
1: więc ale to w tego typu muzyce to dość typowe. Taka hybryda trochę takiego rocka z jakimś grunge'u. Takim lekko, grunge'u nawet paradoksalnie nie tak dużo, no ale bardziej, grunge'owy. Może, bardziej rocka z takim trochę powiedziałbym...
2: Brit rocka, takiego.
1: Może, ale z trochę, powiedziałbym, lekko dyskotekowym rytmem.
2: Ale zwróciliśmy uwagę na nich, tak? Mimo mm-hmm. wszystko. Dobra, teraz przejdziemy już powoli do takiej koszulkowej strefy odpołowej, bo często widuję kapele, które spokojnie łapią się na strefę odpołową do tego, z koszulek. No i teraz będą dwie takie.
1: Ale czy to są wykonawców. Zamierzone strefy odpołowe? Znaczy zespół jest generalnie odpołowy, czy w naszej opinii on jest odpołowy?
2: Znaczy tak, jeśli chodzi o zespół 5-2, czyli Till die Fult, to będzie zespół w naszej opinii odpołowy, natomiast nie jest najgorszy.
1: Czyli grają na poważnie.
2: Tak. I tu widziałem gościa, klasycznego hip-hopowca, mhm. takiego powiedzmy dorodnego, mhm. znaczy nie chudy.
1: Dobrze odżywiony.
2: Dobrze odżywiony, mhm. tak. Miał bluzę, zdecydowanie w klimatach takich właśnie hip-hopowych, na Górcach, czyli tam niedaleko, mhm. niedaleko osiedla Przyjaźń. Młody chłopak, ja wiem, tak koło 30.
1: Jak to brzmi, prawda? Bo my już 50, to no. młody chłopak o 30.
2: Ale no to 30 lat, to przecież nie jest stary, nie?
1: Nie no, jest, ale jakbyśmy mieli lat 18, to młody chłopak koło 30 zabrzmiałoby jak...
2: Dziwnie.
1: Tak trochę...
2: Ale dobra. Okay. W każdym razie przesłuchałem sobie paru kawałków tejże formacji i stwierdziłem, że no gość na pewno wie, co miał na koszulce. Bo to nie była sieciówka, to była ewidentna bluza, prawdopodobnie nabyta tam, gdzie zespół się, mm-hmm. że tak powiem, w sieci tego. I słusznie, bo ja takie rzeczy popieram, że jak się już lubi dany zespół i ma możliwość zakupienia bezpośrednio u zespołu, to bardzo to promujemy. Nie przez sieciówki, nie przez jakieś tam tego, tylko właśnie u zespołu.
1: Bezpośrednio.
2: Tak, także dlatego pana z Górc warszawskich Nuntius Preorderus. Till die Fult, czyli 5-2.

0: wspominać. Peace!
1: Tak. To znaczy, ja bym nie chciał być złośliwy, ale to się kiedyś mówiło kserboje?
2: Znaczy, kiedyś, no, słychać, teraz to jest inaczej. To było inspiracje trochę kalibrem, ale to bardziej kaliber stał się ofiarą tych inspiracji.
1: W tym, że tak, no kawałek no, można by podrzeźbić jeszcze. Bo...
2: Znaczy on no, tak ma być chyba w stylistyce tego bardziej klasycznego polskiego hip-hopu, ale no...
1: Kaliber to kaliber, nie?
2: No ale właśnie. No nie.
1: No właśnie, no i tak samo... Nie. Tak samo kiedyś...
2: Znaczy
1: kiedyś,
2: nie ma w tym nic porywającego, nic charakterystycznego.
1: Przekonywałeś mi, że Peja nie jest taki zły. Rzeczywiście nie jest taki zły. Nie no, Peja to jest na klasa. No. Dobra.
2: No dobrze, co chociaż mamy następnego na talerzu?
1: Jeśli chodzi o hip-hop, to pozostanę jednak przy Cypressach i House of Pain.
2: No okej, no ale tu akurat
1: co
2: polskie podwórko.
1: Co mamy na talerzu? No właśnie, a propos, to dobrze powiedziałeś na talerzu, bo tutaj dokładnie z talerzem jest to związane, ponieważ siedziałem z żoną w kafe i żeśmy pili kawę i zagryzali croissantem. I pojawiła się...
2: Croissant?
1: No w każdym razie pojawił się Marc Rebillet.
2: Ale osobiście?
1: Nie, na koszulce. Na koszulce u młodej dziewczyny w okularach z długimi, rudymi włosami. Pani miała koszulkę z terasy 2024. To wszystko działo się w okolicach Placu Grzybowskiego. Natomiast koszulka była o tyle ciekawa, że była bardzo, że tak powiem, parodystyczna, ponieważ... To była karykatura w stylu pogromców mitów. Tak jak oni sobie te karykaturki rysują z pogromców mitów, to był ten Marc Rebillet, czy jak to się czyta, mam nadzieję, że dobrze czytam. W każdym razie był...
2: Na pewno Marc.
1: Na pewno Marc i to była koszulka z jego trasą i to była jego karykatura. Możliwe, że jego ręką rysowana, tego nie wiem, no bo wykonawcy za dobrze nie znam. W każdym razie pani zdecydowanie wiedziała, kogo ma na koszulce, to było jasne. A więc znalazłem utwór Get Up, This Is Your New Alarm Clock. I myślę, że...
2: Taki fajny rym.
1: I właśnie sobie teraz na koniec już części koszulkowej i przy okazji odpałowej, bo ten kawałek będzie dość odpałowy. Zresztą posłuchajmy.

0: Wiesz co, jeżeli to miałby być mój nowy alarm, taki budzik i tak dalej, to chyba wolałbym się w ogóle nie kłaść spać, żeby już tylko tego nie słyszeć.
1: No, także tego. No ale dobra.
0: No niewiele się z tym działo.
1: Czasem mam wrażenie i nawet czasem mi chodzi po głowie taka audycja, żeby zebrać te wszystkie takie najbardziej dziwne i trzeszczące, piszczące i zgrzytające kawałki z koszulek, które widziałem.
0: I kolejną wtedy audycję będzie słuchało dokładnie zero słuchaczy. Dziękuję ci bardzo, znakomity pomysł.
1: Ale ja ci powiem, że tu się możemy zdziwić. Ale nie, będziemy to upychać właśnie w strefach odpałowych. To ci mogę obiecać, że nie będziemy robić całej audycji o takich dźwiękach jak przed chwilą.
0: To aczkolwiek straci całkowicie swój walor odpałowości.
1: No więc właśnie, dlatego będziemy robić bonusy koszulkowe w strefie odpałowej. O.
0: Tak.
1: Jeszcze mam parę takich w zanadrzu, ale to już nie na dzisiaj. Tak. Dobra, powoli dzisiaj kończymy, bo poprzednio było dłużej o pół godziny, to teraz będzie krócej o pół godziny, żeby się wszystko zgadzało.
0: I co w kolejnych audycjach?
1: W kolejnych audycjach za tydzień DJ Pepe podsumuje tegoroczne wydanie Wirtualnych Gęśli. Ciekawa walka była, ciekawy wynik, także to wszystko, zresztą na stronie jest, natomiast Pepe to ładnie wszystko opowie za tydzień. Za dwa tygodnie będziemy gościć Ewę Kwaszyńską, ciekawi ludzie. Ewa będzie tym ciekawym ludziem, ponieważ będzie opowiadać o nowym spektaklu w Teatrze Rampa, opartym o klimaty Wiecha i warszawskiego folkloru. Także tutaj może być ciekawie i to za dwa tygodnie. Za trzy tygodnie będziemy, że tak powiem, after party Dzień Dziecka, więc będziemy grali muzykę robioną przez dzieci znanych muzyków, przez znanych muzyków dla dzieci, przez dzieci dla dzieci i jeszcze parę innych nieoczywistych rzeczy typu New Kids on the Block is back. I to całkiem fajny bag. Całkiem fajny bag był, więc to też będzie.
0: Nawet pastiszujący trochę ich wcześniejsze dokonania.
1: Tak, polubiłem ich po tym kawałku.
0: Duży dystans do siebie.
1: Tak, w każdym razie, ale to tak, żeśmy przyspoilowali, to będzie za, no to już chyba za trzy tygodnie nawet. Natomiast jeśli chodzi o folkomaty, to już jutro folkowe algorytmy światowe, światowe algorytmy folkowe, czyli to, co YouTube podpowiedział z nowości folkowych. Także dzisiaj trochę było, ale tych bardziej metalowych, folkowych, bardziej folkowy jutro. Jutro i to będą naprawdę rzeczy nietypowe i powiem szczerze, bardzo fajna podróż muzyczna wychodzi z takich podpowiedzi.
0: Bardzo nieoczywista.
1: Bardzo nieoczywista i rzeczywiście around the clock i tak dalej. W każdym razie to jutro, a w kolejnych folkomatach będziemy gościć między innymi formację Lierre. I tu bardzo ciekawy wywiad już niebawem. Będzie też kolejne wydanie poświęcone jubileuszowi Pisma Folkowego. No i też będzie folk dziecięcy, który też już tam chodził po głowie jakiś czas. I tu też będzie parę fajnych rzeczy, bo wyciągniemy nagrania znanych pieśniarzy i pieśniarek z czasów, kiedy byli dziećmi. I to były całkiem fajne płyty, jak się okazało, i bardzo folkowe.
0: Rozumiem, czy również muzyków, którzy nie do końca obecnie folkują, a wtedy jak najbardziej to robili.
1: Otóż to. Także takie w najbliższym czasie. Przypomnijmy, że radiowi
0: pewnie
1: ta audycja...
0: będzie Bierk.
1: Będzie, ale żeś przyspoilował. Dobrze, oczywiście, że będę, przecież to wiadomo, że będzie. Więc tak, radiowita audycja na Mixcloudzie, mixcloud.com/radiowit, no i tam wszystkie audycje archiwalne z dzisiejszą włącznie, jak tylko otagujemy i wyślemy. Byli dzisiaj z wami
0: DJ Strąd
1: i DJ Wilczynescu. I jeszcze na koniec coś z naszej radosnej twórczości. Chyba jeszcze nie mamy koszulki.
0: Nie mamy koszulki,
1: ale
0: nie wiem, czy kiedyś
1: już
0: będzie.
1: Ale jak, to nie była konkretna, czy gdzieś tam żeś wygenerował nas w koszulkach.
0: Ale nie elektron.
1: Dobrze, faktycznie.
0: Nie, to był projekt SEM.
1: Tak, dobrze, to był projekt SEM, masz rację, bo
0: tak,
1: już mi się mylą.
0: Tak, zupełnie co innego. Tak.
1: No
0: a to są elektrony, czyli nasze próby zrobienia Dark Electro w stylistyce science fiction. To kompletna zmiana klimatu w stosunku do tego, co dzisiaj prezentowaliśmy. Futurystyczno-postapokaliptyczny świat maszyn, który akurat w tym wypadku chyli się trochę ku upadkowi. Jest rój mikromaszyn mających jakąś tam wspólną świadomość, no ale te mikromaszyny się psują. Następuje coś w rodzaju cyfrowej demencji i o tej właśnie cyfrowej demencji tego mikrorobotycznego roju jest ten utwór.
1: Dobrze, to my już mówimy dobranoc, do usłyszenia.
0: Do następnego razu.

drobnych ruchów, ruin pulsów w jednym duchu. Nie mamy centrum ani twarzy, rytm wymiana w ciągłym ruchu. Każdy z nas jest prawie niczym, razem wciąż liczymy przyszłość. Synchronizacja jest pamięcią, redundancja daje płynność.

0: Kropka potwierdzenia. Funkcje utracone. Ona. Znaczenie nie utracone. Czy jeszcze liczy? Czy jeszcze pamięta? Ktoś?
1: Cześć, tu Cieniu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.

so now I'm alone. Now I can think for myself.

Jest tak, stoję na poczcie, w ręku awizo jest smętny. Nie zanosi się na żaden epizod. Zresztą jaki miałby się tu odbyć spektakl, gdy kolejka do okienka krótsza nawet niż nasza ostatnia epka. Ale nim zarzucę tumę na ląd, przede mną cztery babcie, każda ma rachunek za prąd. Do tego trzy za czynsz, jedna za internet. Cała skiza w tym, że cholernie dobrze widać, jak się tutaj zbliża dym. Bo warto dodać, by przyspieszyć tempo, że to mała poczta, więc pracuje jedno okienko. Przed nim dla odmiany dziadek o ladę oparty, zapłacił właśnie trzeci rachunek i wyciąga czwarty.

nie kombinują, że skubaniec chce go wysłać. I narasta w grupie wrogość. Jedna babcia syczy, druga krzyczy, trzecia nawet tupie nogą. Czwarta dowodzi twardo jak żandar. Mile granic to przekraczaj, jaki to skandal, z gniewu gada. A że jest postury niekiepskiej, to już się skrada, żeby bić dziada torebskiem. I wybucha rzecz z gatunku rzeczy niewidzianych, nawet przez najbardziej doświadczoną kierowniczkę zmiany. Wszyscy drą ryja, tylko ja wypłosz myślę. Boże, przecież tego można uniknąć. Babciu, co tak tego dziada pójdziesz? I co mu nie dasz uciec? Babciu, gdzie jest twój wnuczek? Skąd te nerwy, czemu plujesz jadem? I co ty tu, babciu, robisz z tym rachunkiem za neostradę? Co tam, śmigasz po sieci? Szukasz przyczyn chorób albo śmiecisz jakiś forum, by wyrazić sprzeciw? Babciu, błagam, nie, nie oszukasz. Oboje wiemy, że to za Facebooka twojego wnuka. Może twój wnuczek ma problem, pogadaj z nim. Może jest samotny, może wpada w obłęd. Może jest na fatalnej ścieżce. Może siura kreski lub zgrozo siura na kreskę. Babciu, ty też poczujesz gniewu za nich. Babciu, zbuduj most między pokoleniami. A przy okazji mimochodem prośba skromna, niech twój wnuk ci założy konto w banku online. To jest wygodne, ba, to jest prostsze. Możesz płacić rachunki bez chodzenia.

0: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scy,
0: Vera Icon,
2: Maja Kol-

body.

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.